na dobrą noc. Radio Warszawa.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM Radio Warszawa, na zegarze, godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Będą dziękować Bogu za jasnogórskie śluby narodu. W Instytucie Prawosławskim na warszawskiej Chorzcówce zaplanowano uroczystości z okazji 70-lecia złożenia przyrzeczeń przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To miejsce, które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński odwiedzał w wolnych chwilach, mówiła w Radiu Warszawa Michalina Jankowska z Instytutu Prawosławskiego.
2: Przez 12 lat ostatnich życia ksiądz po nas przyjeżdżał tam na odpoczynek i mieszkał w domu, który jest jeszcze domem przedwojennym. On został zakupiony w 1969 roku i dostosowany do potrzeb księdza prymasa i naszej wspólnoty, która od początku tam się opiekowała tym domem. I kaplica była takim pomysłem powstania jej, żeby właśnie pomieścić naszą wspólnotę.
1: Uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę, a rozpocznie jej Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.
2: Oprócz mszy świętej, którą rozpoczynamy o 10.30, będzie wykład naszej członkini Ani Rastawickiej, też świadka życia księdza prymasa, właśnie, która nam pokaże, jak te śluby jasnogórskie są aktualne i jak do nich podejść, więc takie też praktyczne zastosowanie. Później mamy koncert zespołu Mazowsze, które dla nas zaśpiewa i zatańczy. A potem taka część już piknikowa.
1: Będzie także możliwość zwiedzania kaplicy domowej i pokoju błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. Pielgrzymują do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Z Druhiczyna ruszyła grupa, która zmierza na niedzielne uroczystości odpustowe do Loretto, mówiła w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając-Loretanka.
3: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry wyruszymy. Zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Obchody w Loretto rozpoczną się o 9:00 odśpiewaniem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Violetta Ostrowska.
4: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12.30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
1: A my jeszcze raz przypominamy, że obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej w poniedziałek od godziny 16:00 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni o 18:00 msza święta, po niej spotkanie na podwórku redakcji.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będzie odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są bardzo krzywdzące.
5: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zwrócił również uwagę na zbliżający się 16 tydzień wychowania, który będzie trwał od 13 do 19 września. Hasłem tegorocznego tygodnia to wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
7: Piątek przyniesie nam zmianę pogody. Pochmurno przez cały dzień, będzie też padał deszcz, no i mocno powieje, nawet wieczorem do 60 km na godzinę będą sięgały porywy wiatru. Cały weekend z taką pogodą deszczową, a nawet burzową, no i silnymi podmuchami wiatru. W tym momencie w stolicy 17 stopni. Podobnie jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku. 16 kresek w Pruszkowie i Piasecznie, maksymalnie dziś 20 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Enapo, Inpom, Lamela.
10: Jabłko, Weronika, polskie jabłko, a nie jakieś tam zagraniczne.
9: No to prawda, takich jabłek jak w Polsce to nie ma nigdzie.
10: A takich jabłek jak w Grójcu nie ma w całej Polsce.
9: Ich smak poznamy w najbliższy piątek podczas plenerowego poranka z Radiem Warszawa,
10: który spędzimy w jabłkowej stolicy Polski, czyli w Grójcu, ale udowodnimy wam, że nie tylko jabłkami Grójec stoi.
9: Od 7 do 10 w najbliższy piątek zapraszają
10: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
11: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
10: A szarlotka będzie?
9: Szarlotka nie, ale może jakiś apple pie?
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
13: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
14: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
15: Serdecznie zapraszamy państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
8: O reklamie.
7: Radio Warszawa na 106,2 FM, 8 minut po godzinie 6 na zegarze. Anastazja już zaczyna śpiewać dla naszych słuchaczy. Za moment Robert Jansson i Kuba Badach. Dziś wyjątkowy poranek z Radiem Warszawa z Grójca. To po godzinie 7 już teraz muzyka.

0: na zegarze 16 minut po godzinie 6 na 106.2 FM, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
2: Podporządkowanie się władzy i panującym zasadom jest czymś zazwyczaj oczywistym w społeczności ludzkiej. Co więcej, jest to obowiązek, który powinien spełnić każdy chrześcijanin. Co jednak, gdy posłuszeństwo wiąże się z łamaniem sumienia, kiedy prawa nie są sprawiedliwe i zaprzeczają godności człowieka? Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie przedstawia refleksję na temat posługi szafarza, czyli tego, kto jest odpowiedzialny za przekazywanie sakramentów i Słowa Bożego. Dokładniej wskazuje na jego odpowiedzialność przed swoim sumieniem, władzą ludzką i samym Bogiem. W rozważaniach Pawła, które mają stać się inspiracją dla koryńskiej wspólnoty, widać hierarchię wobec punktów odniesienia przed chwilą wymienionych. Bóg jest najwyżej w hierarchii. Wszystko jest poddane Jego sądowi. Żadna inna władza nie może być wyżej niż samo prawo Boże. Kolejnym wskaźnikiem dla Pawła jest sumienie, które jest sądem rozumu, który każdy otrzymał od Boga. W jego świetle rozpoznaje się to, co jest dobre i co złe. Podporządkowanie sumieniu jest kluczowe dla każdej podjętej decyzji. Jednakże sąd sumienia musi być zawsze dokonywany w świetle prawa Bożego i nie może go przekraczać. Na ostatnim miejscu Paweł umieszcza odniesienie ludzkie. Nie oznacza to, że miałby się nie podporządkować władzy czy wskazaniom innych ludzi. Jednakże dokonuje tego, pamiętając o właściwej kolejności wcześniejszych punktów odniesienia.

0: Przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Paweł Golec. Lekturę czyta ksiądz Krzysztof Stosur.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy, owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
2: W dzisiejszej Ewangelii stykają się ze sobą dwa kierunki, jakby dwa sposoby szukania doskonałości. Sposób faryzeuszów, który na pierwszym miejscu stawia własne wysiłki, podejmowane wyrzeczenia i modlitwy, oraz sposób uczniów Jezusa, którzy jej źródło upatrują w byciu z Mistrzem. Pan Jezus nie unieważnia wysiłków podejmowanych przez człowieka. One są konieczne, są konkretnym wyrazem wierności Panu Bogu. Nie w nich jednak leży źródło świętości, ale w bliskości ze Stwórcą, w łasce, która pochodzi wyłącznie od Niego. Nie rezygnując z konkretnych praktyk duchowych, połóżmy siłę ciężkości naszej wiary w relacji z Chrystusem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej modlić się będziemy za świętej pamięci Janinę Szymaniak w ostatnim już dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który wzywałeś do nawrócenia, aby pojednać ludzi z Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie, aby ludziom dać szczęście wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który czekasz na skruszonych w sercu, aby powiedzieć im, że są wolni, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, nie odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwane jest z nowego. W przeciwnym razie i nowe się podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie.

Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Rzeczywiście, dopóki Pan Jezus był z apostołami, to wprowadzał już prawo Nowego Testamentu, nowe przymierze, już nie na zasadzie krwi baranka, ale krwi, którą przelał za nasze zbawienie. I to jest powód dla nas, ludzi Nowego Testamentu, abyśmy ten dzień Jego śmierci szczególnie uczcili postem. To dlatego Kościół w piątki nakazuje post w każdy piątek roku, nie tylko w piątki Wielkiego Postu, żeby ludzie wierzący wiedzieli, kto tu jest centrum naszej wiary, Jezus Chrystus, że to Jego ofiara dała nam odkupienie. I z tego samego powodu Kościół dał przykazanie wesel i zabaw hucznych nie urządzać. Bo piątek nie jest czasem zabawy, jest czasem postu, bo jest to pamiątka śmierci, a właściwie i męki, i śmierci naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa. I to, że jesteśmy dziś tak licznie zgromadzeni w Kościele, to, że wielu jest przy odbiornikach Radia Warszawa, to jest też forma czci Jezusa, tego, który oddał za nas życie. Bo właśnie Eucharystia, Msza Święta, jest uobecnieniem męki i śmierci Pana Jezusa. A ci, którzy to doceniają, to rozumieją. Bo tylko miłość jest wrażliwa na cierpienie ukochanego. I my jako Kościół, oblubienica Chrystusa, chcemy być zawsze wrażliwi na cierpienie umiłowanego. Amen. Przytulając się do Bożego Serca, przedstawmy Panu Jezusowi pokorne modlitwy. Módlmy się o miłosierdzie i miłość w naszym kraju, w rodzinach i w sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby serce Pana Jezusa, które zostało zranione ludzkimi grzechami, zostało pocieszone przez pokutę i post ze strony ludzi wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy nie poznali jeszcze miłości Chrystusa, nie poznali Jego dobroci, nie doświadczyli, że mogą być naprawdę kochani, a przez miłość szczęśliwi, żeby i ich serca dotknęło nawrócenie. Ciebie prosimy.
Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Janinę Szymaniak, aby miłosierny Bóg wybaczył jej grzechy, które popełniła z ludzkiej ułomności i przyjął do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy umieli hojnie obdarowywać Kościół naszym postem w każdy piątek. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się

Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: To była transmisja mszy świętej z Wołomina z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Na zegarze minuta po godzinie 7.
1: Posłowie zdecydują o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. Po powodzi w Nepalu skala potrzeb wciąż ogromna. Poranek z Radiem Warszawa dziś w wersji plenerowej. Nadajemy z Grójca. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Dzień dobry Państwu. Posłowie zdecydują o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. To już trzecia ustawa większości rządowej regulująca rynek kryptowalut, którą zawetował Karol Nawrocki. Po wczorajszej debacie wszystko wskazuje, że i tym razem Sejmowi nie uda się tego weta odrzucić.
2: Kilka godzin debaty nad trzecim wetem prezydenta do trzeciej ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy tego politycznego sporu w jednym się zgadzają.
3: Mogę to powiedzieć. Będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
2: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
3: Niestety będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianę.
4: Należy się spodziewać, że weto prezydenta jutro zostanie utrzymane.
2: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
4: I będziemy mieli kolejny etap, kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się, tak widzę po panu, nic nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, to kolejne aresztowania.
2: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta.
1: Informował Mariusz Pieśniewski.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ponad 2,5 miliarda dolarów potrzeba na pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami powodzi błyskawicznej w Nepalu, podały tamtejsze władze. Tylko na naprawę dróg i stworzenie tymczasowych przepraw potrzeba ponad 50 milionów dolarów. Tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej to ponad 1200 ofiar śmiertelnych i 4000 zaginionych. Ze względu na skalę tragedii poszukiwania ciał ofiar mogą trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. Tydzień po kataklizmie priorytetem władz są poszukiwania robotników w tunelach elektrowni wodnych oraz pomoc osobom, które w powodzi straciły cały dobytek. Na tereny zniszczone przez powódź dostarczana jest pomoc humanitarna.
5: Dzieje się blisko.
1: Patriotyczna muzyka, biało-czerwone barwy i tysiące uśmiechniętych sportowców amatorów. Wystartowały zapisy na 36. bieg niepodległości. Mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
6: Walczymy o bardzo wysoką frekwencję. No, spodziewamy się około 20 tysięcy biegaczy. No, jest to znakomita frekwencja, co pokazuje po pierwsze zainteresowanie bieganiem w Polsce jako takim, formą aktywności fizycznej, chęcią dbania o siebie, a dwa, pokazuje jak bardzo takie wydarzenia są ważne dla całego społeczeństwa.
1: Główny punkt imprezy to bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i Mile Niepodległości dla dzieci i młodzieży.
5: To się dzieje w Kościele.
1: Prawie 150 nowo mianowanych biskupów z 5 kontynentów uczestniczy w dorocznym kursie w Watykanie. Spotkanie organizuje dykasteria do spraw biskupów. W programie m.in. takie tematy jak liturgia, misja kościoła, formacja kapłańska czy postępowanie w przypadkach nadużyć. Omawiane są też wyzwania kulturowe, dialog międzyreligijny oraz kryzysy i dyscyplina duchowieństwa. Kurs zakończy się 10 września, audiencją u papieża Leona XIV. Na koniec krótka zapowiedź dotycząca najbliższych godzin. Nasza codzienna audycja Poranek z Radiem Warszawa, dziś plenerowo z Grójca. Nasza porankowa ekipa z Weroniką Ostrowską i Jarkiem Wydrą już gotowa, będzie sporo antenowych atrakcji. A już za chwilę naszym gościem będzie Dariusz Gwiazda, który od 2018 roku pełni funkcję burmistrza gminy i miasta Grójec. Dlaczego warto odwiedzić Grójec? Za co najbardziej mieszkańcy lubią to miasto? O tym w rozmowie już za kilka minut. Zachęcamy, by pozostali Państwo z nami.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: Jakby trochę kropiło. No, tak, tak przynajmniej jakby jest w Grójcu, ale jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy, to też kropiło.
10: Taki delikatny kapuśniaczek w Grójcu, maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni, o tej porze w Grójcu 16 stopni, w Legionowie 17, podobnie w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie 17, 16 w Górze Kalwarii i w Legionowie maksymalnie dzisiaj 21 stopni.
9: W ciągu dnia padać nie powinno, te opady głównie rano.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
10: W Grójcu muszą być jabłka. Ja właśnie patrzę na Jarka, a za Jarkiem takie jabłko. Jabłko, które jest symbolem Grójca. Jabłko, które też kiedyś zainspirowało bardzo mocno Isaaca Newtona i dzięki temu odkrył grawitację.
9: No właśnie, a teraz jabłko, no to Grójec. Z czego jest słynny? Z jabłek oczywiście, więc nie dziwne, że w centralnym miejscu miasta właśnie jabłko się znajduje i my się znajdujemy obok tego jabłka na rynku miejskim.
10: Ja taką mam nadzieję, że te jabłka nas tak zainspirują, co najmniej tak jak Newtona. Może wynajdziemy coś nowego, może odkryjemy coś nowego, jakieś nowe prawo fizyki. To by było coś. Wyobrażasz sobie podczas poranka z Radiem Warszawa. Weronika i Jarek odkryli prawa fizyki nowe.
9: Ale ja nie chciałbym, żeby coś mi na głowę spadało, jak Newtonowi. Chociaż szczególnie... to jabłko to by trochę bolało, to z Grójca na rynku.
10: Lepiej, żeby ono na głowę nie spadło, ale ono jest mocno przymocowane do chodnika, który tutaj jest i ma taką dziurę w środku. Jeżeli chcecie zobaczyć robaka, który jest w jabłku i jest dosyć przyjaznym robakiem, to wejdźcie na Facebooka Radia Warszawa.
9: Ja go nie znam.
10: Ten robaczek ma zielony kubraczek. O.
9: Dzisiaj dużo będzie się działo i trochę tego dziania już słychać w tle. No ale właśnie, jesteśmy w Grójcu. Z Grójca Państwa witamy. Weronika Ostrowska.
10: Jarek Wydra.
9: Dzień dobry.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No i warto na rynek w Grójcu przyjechać kiedyś, spotkać się. My dzisiaj spotykamy się także z burmistrzem gminy i miasta Grójec, z panem Dariuszem Gwiazdą, gospodarzem tego miejsca. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Za co pan najbardziej lubi Grójec?
2: Grójec kocham od urodzenia, bo tutaj się urodziłem, ale przede wszystkim dlatego, że to miasto i gmina z ciekawą historią i bardzo charakterystycznym krajobrazem. Od równin i od takiego pojezierza, aż po malownicze sady. I to miasto Piotra Skargi, tak? Tutaj się urodził, tutaj się wychowywał, tutaj pobierał pierwsze nauki i piękne zabytki z okresu właśnie XIX wieku i też zabytkowy kościół świętego Mikołaja Biskupa, gdzie też ksiądz Skarga ma swoje miejsce, tak, uwiecznione. I to tyle, tak?
3: My już widząc przez 40 minut Grójec, to już wiemy, dlaczego warto do niego przyjechać, bo jest tak przestronnie, miło i przyjemnie i wszyscy ludzie uśmiechnięci, ale właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie był i nie widzi, a może nam na słowo nie wierzy, to jak pan tych niedowiarków przekona?
2: No zachęcam, żeby przyjechać do Grójca, pospacerować, a może wsiąść na rower, a szczególnie wiosną, kiedy kwitną pięknie sady, lub jesienią, kiedy pięknie kolorują się nasze owoce i naprawdę wszyscy podziwiają. W tym roku odbył się taki rajd rowerowy i będzie na jesieni ten rajd rowerowy i też z całej Polski ponad 600 kolarzy przyjeżdża i wokół Grójca jeździ i podziwia.
1: I w Grójcu także zdolna młodzież. Już niebawem będą mogli państwo usłyszeć tę zdolną młodzież na antenie Radia Warszawa. Bardzo panu dziękujemy za to przywitanie naszych słuchaczy. Jeszcze będziemy dzisiaj się z panem spotykać tutaj w Grójcu na rynku i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto to miasto odwiedzić. Na ten moment dziękujemy panu burmistrzowi gminy i miasta Grójec, Dariuszowi Gwiaździe, za to, że przywitał naszych słuchaczy w plenerowym poranku z Radiem Warszawa. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Miłego dnia.

0: 17 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Trasa S8 w obu kierunkach w okolicy mostu Grota Roweckiego zakorkowana w tym momencie. Będziemy monitorować tę sytuację. Złomianek w kierunku centrum Warszawy. Tutaj niewielkich rozmiarów korek się tworzy, podobnie na Wisłostradzie do zjazdu w Aleje Solidarności, ale poza tym przejedziecie bez większych utrudnień przez Warszawę.
1: I teraz.
2: A teraz razem z nami Aleksander Nogalski, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Grójec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ale nie jest pan sam.
3: Nie jestem sam, jest ze mną również Hania oraz Filip.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Jak powstała orkiestra? Co było tym impulsem, że się skrzyknęliście i postanowiliście grać?
3: Historia nie jest taka łatwa, natomiast jest bardzo ciekawa, dlatego że orkiestra powstała tak naprawdę 120 lat temu i to ponad. Natomiast w wyniku pandemii i różnych zawirowań kadrowych tak naprawdę przestała istnieć i została reaktywowana 4 lata temu już jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Grójec.
2: I co wy robicie na co dzień? Spotykacie się jak często, jak długo? Czy spędzacie po prostu wspólnie czas ze sobą, gracie? Jak to wygląda na co dzień?
6: My spotykamy się w każdy piątek i sobotę na próbach. Gramy również na różnych okolicznych imprezach, na konkursach, festiwalach i spędzamy razem czas.
5: Jeszcze można powiedzieć o tym, że mamy dodatkowe zajęcia indywidualne w wybrane dni przez nas i godziny, co pomaga nam rozwijać nasze umiejętności.
2: Tutaj liczna reprezentacja orkiestry obok naszego plenerowego studia, ale właśnie, czy młodzież chętnie angażuje się do tego, żeby no, integrować się poprzez muzykę?
3: Zdecydowanie tak. Czasami myślę, że mają więcej chęci niż mi starcza czasu i sił. Natomiast jest to zawsze bardzo pozytywna integracja, że tak powiem, z ich strony. Zawsze są chęci do tego, żeby pomagać, działać w różnoraki sposób.
2: Jakie pan widzi pozytywne efekty działalności orkiestry? No wiadomo, spotykamy się, gramy, muzykujemy, ale czy idzie za tym coś więcej?
3: Myślę, że przede wszystkim dzieci w dzisiejszych czasach mają zdecydowanie mniej okazji i szans na to, żeby się integrować, spędzać razem czas, więc jest to przede wszystkim, myślę, dla nich taka dodana wartość socjalizacyjna, uczenia się jakby działania w grupie, działania w zespole, ale też poznawania tak naprawdę siebie, kim ja jestem tak naprawdę w grupie, kim ja jestem w większym zespole i kim jestem w społeczeństwie. A poza tym może przede wszystkim oczywiście rozwój muzyczny, świetna pasja i poświęcanie czasu na coś, co ich zdecydowanie rozwija.
2: A ten rozwój muzyczny to jest tylko pretekst do tego, żeby się po prostu spotkać z drugim człowiekiem?
3: Czy to jest pretekst? Zależy, kto, kogo zapytać. Dla jednych przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby właśnie pograć, pomuzykować, skupić się na tym, żeby być jak najlepszym. Dla innych jest to właśnie pretekst, żeby spotkać się z drugim człowiekiem i to widać na próbach, bo są takie osoby, które są skupione na graniu, chcą zagrać jak najwięcej razy, jak najwięcej utworów podczas próby, a są takie osoby, które zagrajmy, ale miejmy też dużo czasu na to, żeby sobie pogadać.
2: Czy to jest miejsce, gdzie zawiązują się przyjaźnie, które trwają także poza tym piątkiem i sobotą, kiedy się spotykacie po to, by grać?
6: Oczywiście, tak. Często jest tak, że kończymy próbę i wychodzimy razem na lody czy na spacer. Ja na przykład mam bardzo dużo przyjaciół z orkiestry i myślę, że właśnie większość z nich jest stąd.
5: Oczywiście, że się spotykamy. Bardzo, bardzo czasem w ogóle zdarza się tak, że mamy integrację, jeśli chodzi o nocowanki orkiestrowe tak zwane, że mamy różne zabawy podczas tego, co daje właśnie tam dużo radości.
2: Gdzie można wasz talent muzyczny poznawać? Gdzie można słuchać? No oprócz tego, że spotykacie się, gracie, to no pewnie gdzieś można was też posłuchać.
3: Na żywo przede wszystkim w zależności od tego, gdzie mamy występy, a te występy zdarzają się w różnych miejscach, na różnych imprezach, ale w sieci można nas znaleźć przede wszystkim na Facebooku, na naszym fanpage'u, co jakiś czas stawiamy jakieś nagrania z ciekawszych naszych imprez i występów, a w niedalekiej przyszłości myślę, że będziemy również starali się zamieszczać nasze nagrania na YouTubie.
2: Czy skład orkiestry cały czas rotuje, nowe osoby przychodzą, odchodzą, czy jest dość stały?
3: Oczywiście tutaj zawsze jest rotacja, przy takim składzie osób jest to konieczne. W tym momencie przebiliśmy już 50 osób, natomiast skład grający to jest około 30, reszta to są osoby, które się uczą i tutaj też jakby zachęcę wszystkich naszych słuchaczy, jest to orkiestra młodzieżowa, ale każdy w młodzieżowej orkiestrze jest młodzieżą, niezależnie od tego, jaki jest numerek w PESEL-u, więc zapraszamy, bo mamy osoby i powyżej 50, które się uczą, zaczynają, nie mając wspólnego z muzyką, i mamy 8-latki, które też dopiero raczkują i uczą się nutek.
2: Czyli wystarczy mieć dobre chęci i nie trzeba mieć umiejętności muzycznych?
3: Nie trzeba mieć umiejętności muzycznych. Tak naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że słoń na ucho nadepnął, zazwyczaj jest to bzdura. Ucho jest jak mięsień, trzeba ćwiczyć, trenować, trzeba wykształcić i my pomagamy to osiągnąć, więc jeżeli ktoś miał w dzieciństwie marzenia, nie miał szansy, żeby grać na instrumencie, zapraszamy. Natomiast jeżeli dzieciątko też zastanawia się i marzy o tym, żeby spróbować, zapraszamy jak najbardziej, zawsze jest szansa do tego, żeby spróbować swoich sił.
2: A na czym wygracie?
6: Ja jestem saksofonistką altową i tak naprawdę muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest jeden z takich łatwiejszych instrumentów, jak widzę po moich kolegach i koleżankach.
5: Ja gram na gitarze elektrycznej, lecz na razie się uczę. Jeszcze nie występowałem nigdzie, ale chodzę na przykład z masztem podczas przemarszy.
2: A w tej orkiestrze gitara elektryczna też mamy okazję ją usłyszeć? Bo to orkiestra dęta jednak.
3: Jeszcze nie, ale w przyszłości jak najbardziej. Gramy, myślę, że u dzieciaków jest takie zamiłowanie, trochę wraca trend na muzykę rockową, nawet czasami metalową, więc jak najbardziej ta gitara elektryczna będzie spójnym elementem. W orkiestrze dętej mamy przede wszystkim instrumenty dęte, nie ze względu na to, że koniecznie muszą być dmuchane, bo są też instrumenty perkusyjne i sztabkowe i o nieoznakowanej wysokości dźwięku, ale gitary jak najbardziej pasują z racji tego, że mają odpowiednią siłę, żeby się po prostu przez resztę instrumentów przebić.
2: Dlaczego dołączyliście do tej orkiestry?
6: Mnie namówiła koleżanka z klasy. Myślałam o tym też wcześniej, bo to takie zawsze mi się wydawało fajne, prawda, grać na instrumencie jednak. I ja namawiam każdego, kogo spotkam, bo to jest naprawdę super przygoda. Jeżeli ktoś ma obok siebie gdzieś orkiestrę dętą, to ja bardzo zachęcam, żeby dołączyć.
5: Mnie zachęciło tak naprawdę przypadek, ponieważ zawsze chciałem grać na gitarze elektrycznej, lecz nigdy nie miałem okazji, a że podczas rekrutacji mojej siostry jako mażoretki poszedłem razem z nią, to pan Aleksander zachęcił mnie, choć zaczynałem od saksofonu.
2: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim do 7 września i mówię to nie bez przyczyny. Projektów bardzo dużo, ale wśród tych projektów także projekt, który się nazywa Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Grójec dla mieszkańców, warsztaty i muzyczny objazd gminy. Co się za tym kryje?
3: Tak jest, za tym się kryje ogromna potrzeba dalszego rozwoju. Projekt numer 378, zachęcamy do głosowania, jest zwrócony przede wszystkim na to, że w naszej gminie, a także w całym powiecie, nie funkcjonuje żadna szkoła muzyczna bezpłatna, w związku z czym ten dostęp do edukacji artystycznej, muzycznej, instrumentalnej jest zdecydowanie ograniczony. Mamy również uczniów, którzy dojeżdżają aż do Radomia, do szkoły muzycznej, więc muszą poświęcać 3 razy w tygodniu godzinę, żeby dojechać do szkoły muzycznej. My chcemy trochę ten dystans zmniejszać, zwiększać tę dostępność, w związku z czym właśnie stworzyliśmy taki projekt, który umożliwi nam opłacenie instruktorów i przeprowadzenie warsztatów, głównie dla młodzieży i dzieci, ale będą również warsztaty otwarte i tutaj będziemy zapraszali każdego, niezależnie od wieku, do tego, żeby spróbować. Będą również 3-weekendowe warsztaty z zewnętrznymi instruktorami, po prostu z mistrzami, którzy zawsze są w stanie podpowiedzieć coś innego, inaczej wesprzeć tę młodzież. Zawsze warto spróbować z innym nauczycielem raz na jakiś czas, żeby trochę więcej się nauczyć.
2: To już dużo o Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Grójec poopowiadaliśmy, to teraz posłuchajmy, jak brzmi orkiestra. Co usłyszymy, jeszcze zapytamy pana.
3: Zagramy dla państwa wstęp z, można powiedzieć, utworu pogrzebowego. Natomiast nie będzie to standardowy utwór pogrzebowy, ponieważ będzie to wstęp z nowoorleańskiego Just a Closer, Walk with Thee. Zapraszamy
2: Brzmi
3: do wysłuchania
2: ciekawie.
3: Wstępu.
2: Zapraszał Aleksander Nogalski, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Grójec, która właśnie teraz dla państwa zagra z Rynku Miejskiego.

0: Reklama.
1: Ale masz słodkie skarpetki.
2: A, no w Garfielda.
1: Słodziutkie.
2: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
1: Mają swoje radio.
2: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
1: Ale my mamy słuchaczy.
2: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
1: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
2: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
3: 30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu autobusów podwarszawskich linii L3 i L4, możliwe opóźnienia i odwołania kursów. Od dziś do niedzieli nie można wjeżdżać na Błonia Stadionu Narodowego. Powodem przygotowania do półmaratonu, który odbędzie się w sobotę wieczorem. Zjednoczeni przez rzeki. Konferencja pod tym tytułem rozpoczęła się wczoraj w Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy z różnych krajów rozmawiają o zmianach klimatycznych i zagospodarowaniu terenów nad rzekami. Najstarszy w Polsce czynny elektryczny pociąg ze Spolony wraca do służby w Kolejach Mazowieckich. 63-letni pociąg nazywany Babcią przeszedł naprawę główną. Wcześniej został przemalowany w historyczne barwy. Jutro o 20.15 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Stołeczna drużyna odpadła z Pucharu Polski po porażce z tą drużyną aż 0-3. Legioniści zajmują drugą pozycję w lidze. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
3: Dzisiaj na ogół to będzie pochmurny dzień, w niektórych miejscach lokalnie o poranku pada deszcz. W Grójcu na rynku na razie nie pada, choć ciemne chmury na niebie się pojawiają. W ciągu dnia może wyjrzy słońce, ale raczej będzie to pochmurny dzień, choć padać już nie powinno. Deszcz wróci do nas wieczorem. 17 stopni w tym momencie, maksymalnie na termometrach zobaczymy dziś nawet 23.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jarek został na rynku w Grójcu, a ja, mimo tego, że dopiero początek roku szkolnego, już na dywaniku u pani dyrektor Beaty Góreckiej, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi w Grójcu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Muszę przyznać, że przyjemny ten dywanik u pani.
2: No, bardzo się cieszę.
1: Pani dyrektor, chciałam zapytać o patrona szkoły, księdza Piotra Skargę, bo niedawno odbyły się w tej szkole te uroczystości nadania imienia szkole. Jak to wyglądało? Dla pani to było bardzo ważne wydarzenie prawdopodobnie?
2: Tak, dla mnie było bardzo ważne wydarzenie, szczególnie i takie osobiste, ponieważ imię nadania Piotra Skargi w 91 roku to już było za mojej pracy tutaj jako młoda nauczycielka, więc pamiętam tamte wydarzenia. A teraz to wydarzenie tegoroczne było okazją, żeby zjednoczyć całą szkołę, całą społeczność szkolną. Udało nam się, bardzo tutaj zacieśniliśmy więź między rodzicami, między uczniami i ksiądz Piotr Skarga był w takim centrum naszej uwagi.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ważny patron dla Grójca, dla mieszkańców Grójca. A pani jako dyrektor szkoły, z czego jest najbardziej dumna w tej szkole?
2: Najbardziej dumna jestem z atmosfery w tej szkole. Tutaj ksiądz Piotr Skarga chyba nad nami czuwa i nie mamy tutaj żadnych takich jakichś większych problemów. Dzieci się lubią, nauczyciele lubią dzieci. Mamy bardzo dobrą opinię w Grójcu, że dzieci są znane, zaopiekowane. Jest to mała szkoła i tym łatwiej nam to robić.
1: No to bardzo dobrze. A jakie wyzwania przed panią jako dyrektorem szkoły w nadchodzącym roku szkolnym? No bo tych wyzwań na pewno jest co niemiara.
2: Wyzwania są ogromne i takie remontowo-budowlane, powiedzmy, bo czeka nas duży remont.
1: Czy już słyszymy ten remont? Bo ja gdzieś w tle coś słyszę.
2: Nie, to na razie jeszcze nie. No a chcielibyśmy, żeby szkoła funkcjonowała jak najlepiej, żeby dzieci się czuły dobrze, żeby osiągały bardzo dobre wyniki, brały udział w konkursach i żeby ten rok nam upłynął spokojnie, miło i sympatycznie.
1: Czego pani życzy wszystkim nauczycielom i uczniom z okazji tego nowego roku szkolnego, który się rozpoczął?
2: Życzę im wytrwałości, spokoju, cierpliwości dzieciom do nas i nam do dzieci i dużo uśmiechu.
1: Bardzo dziękuję. Przyjemnie było pani naprawdę na tym dywaniku. Polecam.
2: Zapraszam.
1: Beata Górecka, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi w Grójcu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: korki przed mostem siekierkowskim się tworzą od strony Gocławia, korek także na Wybrzeżu Helskim, od mostu gdańskiego do mostu śląsko-dąbrowskiego i od mostu gdańskiego korek także na Wisłostradzie do mostu poniatowskiego. Kierowcy też zgłaszają na Wisłostradzie kolizję.
1: Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia, od wysokości ulicy Górczewskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, na Wawelskiej także postoicie. Postoicie również na Wale Miedzeszyńskim, ale dosłownie kilka chwil do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Ciaśniej wciąż na trasie S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, i kierowcy zgłaszają, że za mostem Gruterowieckiego jakaś kolizja jest. Będziemy monitorować tę sytuację.

0: 13 minut zostało do godziny 8. O, Jarek, dobrze cię słyszeć.
1: A gdzie ty jesteś?
0: Ja jestem już teraz, słuchaj, przy kościele świętego Mikołaja Biskupa, tutaj w Grójcu, i właśnie zaczął padać deszcz, a chciałam ci powiedzieć o dzisiejszej patronce, którą jest błogosławiona Dina Belanger. Posłuchajmy.
1: To ja chętnie posłucham.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: W 1908 roku, Wielki Czwartek, w życiu dzisiejszej patronki dokonała się fundamentalna przemiana. Tak pisała o tym po latach na życzenie przełożonych. Wtedy pierwszy raz usłyszałam tak wyraźnie wewnętrzny, słodki i melodyjny głos Jezusa, który napełnił mnie prawdziwym szczęściem. Zwracam uwagę na słowo melodyjne. Pojawia się bowiem tutaj nieprzypadkowo, bo owo mistyczne doświadczenie stało się udziałem ledwie

0: zakryte w jej duszy i pociągał. Dlatego ta odnosząca sukcesy pianistka z Quebecu zaczęła się w końcu angażować w życie parafialne, odwiedzać chorych i ubogich, aż ostatecznie zdecydowała się na wstąpienie do nowicjatu sióstr Jezusa i Maryi w swoim rodzinnym mieście. Wyjątkowa zażyłość z Bogiem Diny Bellanger nie uszła uwagi jej przełożonej, która poprosiła o dokładne opisanie działania jego łaski w duszy siostry Marii od świętej Cecylii Rzymianki, bo takie imię Dina przyjęła w zakonie. Stąd właśnie wiemy o owym melodyjnym głosie Jezusa, który w jej życiu zmienił wszystko i z którym połączyła się w wieku zaledwie 32 lat. Umierając 4 września roku 1929 w opinii świętości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Trochę się rozpadało nad Grójcem, ale to taki mały kapuśniaczek, który sobie przejdzie. Ja już tam z oddali widzę, że będzie błękit nieba, choć trochę trzeba na niego poczekać będzie.
2: No to mogę ci powiedzieć tak, na terenie parafii świętego Mikołaja także kapuśniaczek sobie pada. Ja właśnie stoję przy pomniku księdza Piotra Skargi, syna ziemi grójeckiej, no i taki trochę groźny się wydaje. Będę o niego pytać po godzinie 8 księdza proboszcza, który tutaj nas miło przyjął. No i za chwilę godzina 8. Zostańcie z nami.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty małżeńskie drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
11: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
12: Zbuduj wieżę dialogu.
11: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
13: Miłość rodzi się ze słuchania.
4: Po reklamie.
1: Minuta po godzinie 8. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: W Sejmie wybór sędziego TK i weto do ustawy o kryptoaktywach. Napięcie wokół amerykańskiego ataku na irańskie wesele. Dlaczego warto odwiedzić Grójec? O to w naszym plenerowym studiu zapytaliśmy burmistrza. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury, zgłoszone przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości, oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski, który został zaopiniowany negatywnie. Czym jeszcze zajmą się posłowie?
15: Izba ma też podjąć kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm ma też głosować nad senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmianę kryterium powołania przez PKW członka Okręgowej Komisji Wyborczej, zmniejszenie obwodów głosowania, zmianę liczby urzędujących komisarzy wyborczych oraz procedury ich powołania. Zmiany te postulowała Państwowa Komisja Wyborcza. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jego celem jest usprawnienie rozpatrywania spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.
14: Informowała Małgorzata Naukowicz.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Na linii Waszyngton-Teheran wciąż duże napięcie związane z amerykańskim atakiem na dom w Kuchestak, w którym odbywało się wesele. Zginęło 5 osób, wśród nich dwoje dzieci, a ponad 60 weselników zostało rannych. Pierwszy wiceprezydent Iranu zapowiedział, że odpowiedź na ostrzał będzie, tu cytat, asymetryczna i wielowarstwowa. Tymczasem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jest bardzo sceptyczny co do tego, że Amerykanie zaatakowali wesele w Iranie. J.D. Vance, komentując to, oświadczył, że ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, iż Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do irańskiej gwardii rewolucyjnej, nigdy nie uderzają w cywilów w czasie walki. Nigdy tego nie zrobimy i nigdy tego nie zrobiliśmy. Oczywiście niestety czasem rzeczy takie się zdarzają, ale tu konkretnie nie mamy informacji na ten temat, powiedział wiceprezydent. Irański Czerwony Półksiężyc zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o przeprowadzenie niezależnego, bezstronnego i skutecznego śledztwa.
0: To dzieje się w okolicy.
14: W niedzielę zamknął ruch tramwajowy na ulicy Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada w Warszawie, mówi Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
16: Będziemy wymieniać zwrotnicę przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej, węźle Dworzec Wileński. Trasę zmieni linia 3, tramwaje nie dojadą do pętli Gocławek, tylko będą kursować z Annopola do pętli Żeranie-Feso. Tramwaje linii 4 i 23 z Alei Solidarności pojadą Targową, Zamojskiego, Grochowską na Gocławek.
14: Z kolei szóstka z pętli metro Mociny skręci z Targowej w 11 listopada. Dwudziestka będzie kursować przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański. 28 pojedzie Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada i przez Rondo Żaba na Żerań Wschodni. Dzisiejszy poranek z Radiem Warszawa nadajemy dla Państwa z rynku w Grójcu. Odpowiadamy o lokalnych inicjatywach mieszkańców tego miasta, a burmistrz Dariusz Gwiazda wyjaśnia, dlaczego warto odwiedzić to miasto.
17: To miasto i gmina z ciekawą historią i bardzo charakterystycznym krajobrazem. Od równin i od takiego pojezierza, aż po malownicze sady. I to miasto Piotra Skargi, tak? Tutaj się urodził, tutaj się wychowywał, tutaj pobierał pierwsze nauki i piękne zabytki z okresu właśnie XIX wieku i też zabytkowy kościół świętego Mikołaja Biskupa, gdzie też ksiądz Skarga ma swoje miejsce.
14: A na naszej antenie usłyszą Państwo również dzisiaj m.in. dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu, proboszcza parafii świętego Mikołaja i przewodniczącą Rady Miejskiej. Warto zostać z nami.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Wieje umiarkowany wiatr, gdzieniegdzie pada przelotny deszcz, a nad rynkiem w Grójcu ciemne chmury. Ale ja mam wrażenie, że mieszkańcy Grójca to mają bardzo gorące dusze, bo bardzo wiele osób na krótki rękaw chodzi.
2: U mnie też już nie pada. U mnie, czyli w parafii świętego Mikołaja, gdzie jestem w tym momencie w Grójcu. Oczywiście 17 stopni na termometrach o tej porze, maksymalnie dzisiaj 21.
18: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: Jarek, lubisz mango?
1: Bardzo lubię.
2: A, Tak, pewnie jesz mango. Ja nie widzę tego teraz, bo drodzy słuchacze, to jest taka sytuacja dla nas niecodzienna. Zwykle w studiu jesteśmy obok siebie. Możemy na siebie popatrzeć, możemy wymienić te spojrzenia, kto kiedy zaczyna mówić, a teraz musimy się porozumieć zupełnie bez patrzenia na siebie, prawie zupełnie bez słów. No i jakoś próbujemy to zrobić, żeby opowiedzieć o muzycznym budziku. No to tak, powiedzmy Państwu, że dzisiaj jesteśmy w Grójcu od godziny 7 do 10. Budzimy Was właśnie z Grójca. Ja w tym momencie na terenie parafii świętego Mikołaja i patrzy na mnie z pomnika ksiądz Piotr Skarga. A Ty, Jarek, gdzie?
1: A ja na Rynku Miejskim i patrzę sobie na ratusz, na zegar, który kolejne minuty odlicza, także do naszego porannego budzika. I ja, wiesz, możemy taką bitwę zrobić, mango kontra jabłko. No, jesteśmy w Grójcu, wiadomo, kto wygra.
2: O, no to tak, tutaj myślę, że bezkonkurencyjne jabłko oczywiście, no więc być może propozycja dla Sylwii Grzeszczak na przyszły rok, żeby jednak pomyśleć nad singlem pod tytułem Jabłko jako numer wakacyjny i wtedy na pewno ten utwór stałby się hitem podczas grójeckiego festiwalu Jabłka. Mango, nie wiem, czy ma szansę w starciu z Jabłkiem, no ale posłuchajmy. Sylwia Grzeszczak, Mango, wakacyjny utwór, który ma nam pokazać, jak pięknie minęło lato.
1: Weronika Ostrowska.
0: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Prawie 12 minut po godzinie 8. Dziś witamy Państwa z Grójca i Weronika jest pod miejscem bardzo charakterystycznym, jeśli chodzi o mapę Grójca.
2: A właściwie, jeśli mielibyśmy być bardzo precyzyjni, to powiedziałabym, że na. Dlaczego na? Dlatego, że jest tutaj takie niewielkie wzniesienie, na którym zbudowany jest kościół świętego Mikołaja biskupa. Jest to też wezwanie tej parafii, ale ja teraz z księdzem proboszczem, księdzem Zbigniewem Stefaniakiem, proboszczem parafii świętego Mikołaja biskupa w Grójcu, ale także dziekanem dekanatu grójeckiego, jesteśmy przed pomnikiem księdza Piotra Skargi. Szczęść Boże, księże proboszczu.
3: Szczęść Boże, panie redaktor, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
2: Taki groźny ksiądz Piotr Skarga z tej perspektywy się wydaje. Czy ksiądz go tak postrzegał i postrzega?
3: Groźny, bo czasy były groźne, niebezpieczeństwa były wielkie, w jakich żył. Jest to też taka wizja artysty, pana Andrzeja Renesa, który w 1996 roku zrealizował ten pomnik. Jest on także twórcą pomnika prymasa Wyszyńskiego na krakowskim Przedmieściu.
2: A my poznamy sekrety tej parafii, sekrety tego kościoła, który bardzo Państwu polecam, żeby odwiedzić, żeby wybrać się tutaj do Grójca. Przepięknie położony jest ten kościół. I ksiądz proboszcz też tak mówi, mrugając okiem do słuchaczy, że jest to bardzo ładne miejsce, prawda?
3: Że jest to najładniejsze miejsce w Grójcu. Na pewno najwyżej położone. Pani redaktor wspomniała, 154 metry nad poziomem morza. To jak na Mazowszu jest całkiem duża górka. Jesteśmy więc tutaj, gdzie historia zaczęła się prawie 1000 lat temu.
2: I o tej historii już za chwilę więcej z parafii świętego Mikołaja biskupa w Grójcu. Już za chwilę rozmowa z księdzem proboszczem. Zostańcie z nami.

0: korki i utrudnienia. Jeżeli patrzymy na Grójec, to absolutnie nic się nie dzieje i bardzo dobrze, ale jeżeli patrzymy na Warszawę, to tu Wybrzeże Helskie od Mostu Gdańskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego cały czas zakorkowane nie za bardzo na plus. Zmieniła się też sytuacja na Wisłostradzie, bo też od Mostu Gdańskiego do Mostu Poniatowskiego korek jest.
1: Rozmowa poranka.
2: I dzisiaj szczególnym patronem naszego poranka jest ksiądz Piotr Skarga. Ksiądz Piotr Skarga, który tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy, w Grójcu, urodził się i także został ochrzczony na terenie tej parafii. Zaraz o tym będziemy rozmawiać. Ksiądz proboszcz Zbigniew Stefaniak, proboszcz parafii świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu, dziekan dekanatu grójeckiego, jest razem z nami. Szczęść Boże jeszcze raz, księże proboszczu.
3: Szczęść Boże.
2: To jak to było z chrztem księdza Piotra Skargi?
3: A tego nie wiemy, no nie było fotografii. Mamy świadka tego wydarzenia, jakim jest chrzcielnica. Chrzcielnica, jeden z najcenniejszych zabytków naszego kościoła. Chrzcielnica wykonana z piaskowca, pochodząca prawdopodobnie już z XIV wieku. Chrzcielnica, w której według wszelkich danych historycznych ochrzczony był ksiądz Piotr Skarga. Ksiądz Piotr Skarga, pochodzący z rodziny Pawęskich, tutaj miejscowej szlachty.
2: Czasem myślimy o różnych świętych, czy też o różnych bohaterach przez pryzmat tego, skąd byli, gdzie potem mieszkali, a my dzisiaj wspominamy szczególnie miejsce chrztu. Dla człowieka wierzącego chrzest to jest początek drogi. Dla księdza Piotra chrzest to też był ten początek drogi, kiedy Pan Bóg w jego serce wlał dar powołania.
3: Tak, dar powołania, które poprowadziło go do zakonu jezuitów, które kazało mu służyć kościołowi i ojczyźnie. No i ufamy, że ta droga doprowadziła go do świętości. Ksiądz Piotr Skarga jest sługą Bożym, a więc trwa proces beatyfikacyjny. Modlimy się o to, modlimy się w naszym kościele co miesiąc o rychłą beatyfikację sługi Bożego księdza Piotra Skargi. Ufamy, że właśnie to, co rozpoczęło się na chrzcie świętym, zostało dopełnione w niebie i chcielibyśmy mieć za orędownika błogosławionego księdza Piotra Skargę.
2: Ten rok w Grójcu to także szczególny rok, bo właśnie rok księdza Piotra Skargi dla księdza jako proboszcza tej parafii to jest okazja do tego, żeby opowiadać mieszkańcom Grójca, bo wydaje mi się, że wciąż potrzebujemy tej świadomości, że to stąd właśnie ksiądz Piotr Skarga jest.
3: Słowa zachwycają, a przykłady pociągają, dlatego staramy się przywoływać przykład księdza Piotra Skargi, który stąd był, tu się urodził, tutaj pobierał pierwsze nauki i tutaj też zostawił ślad po sobie, takie trwałe dzieło dobroczynne, zostawił po sobie przytułek, przez siebie ufundowany, zostawił też majątek, który na utrzymanie tego przytułku był przeznaczony. To dzieło jest kontynuowane i dziś istnieje tutaj w Grójcu fundacja, dobroczynna fundacja księdza Piotra Skargi.
2: O której jeszcze w naszym poranku będziemy opowiadać, a teraz wróćmy do tego kościoła, do zabytkowego kościoła, bo ksiądz mi zdradził, że prace archeologiczne wykazały, że tutaj pierwszy kościół, który był, to był kościół romański.
3: Tak jest, 50 lat temu były takie krótkie badania archeologiczne prowadzone przez Polską Akademię Nauk i z tych badań wynika, że już w XII wieku stał tu kościół romański. Odkryto ślady fundamentów, ślady murów. Mamy też taką kryptę, która przynależała do tego kościoła romańskiego. Dziś jest to taka dawna kaplica przedpogrzebowa. Ten kościół romański został rozebrany i na jego miejsce postawiono kościół gotycki. I dzisiaj oglądamy mury tego kościoła.
2: Ja się jeszcze dopytam, on został zburzony, był zburzony, czy to, na co patrzymy, to jest oryginał?
3: To jest oryginał wielokrotnie naprawiany, wielokrotnie remontowany po różnorakich zniszczeniach, ale możemy śmiało powiedzieć, że znaczna część tych cegieł, znaczna część tych murów pamięta czasy średniowieczne.
2: Dzisiaj jest też pierwszy piątek miesiąca. Ja w sposób szczególny patrzę na przepiękną figurę Chrystusa, która jest zainstalowana z tyłu kościoła i jest to replika także rzeźby, która ma ogromne znaczenie historyczne.
3: Tak, to obok wspomnianej chrzcielnicy, w której ochrzczony był ksiądz Piotr Skarga, to obok tej chrzcielnicy drugi najcenniejszy zabytek naszego kościoła, średniowieczna rzeźba Pana Jezusa, rówieśnik Pana Jezusa Krzyża Bareczkowskiego w Archikatedrze Warszawskiej. Nasz Pan Jezus tym się różni, że nie ma naturalnych włosów, tylko są to też włosy drewniane, rzeźbione. Jest to rzeźba, która tak pierwotnie znajdowała się w ołtarzu głównym, później została przeniesiona tutaj na zewnątrz, na apsydę, na ścianę apsydy i w XX wieku już została zabezpieczona i znajduje się wewnątrz kościoła. Jest to rzeźba o niezwykłej wartości, wielokrotnie była wypożyczana na wystawy, także teraz będziemy wypożyczać wkrótce tę rzeźbę na wystawę na Wawelu.
2: Jak się patrzy na tego Pana Jezusa, to aż serce zaczyna boleć, bo możemy rozważać Jego mękę, możemy przyglądać się temu, jak bardzo cierpiał za nasze grzechy. Może nas też ten widok skłaniać do spowiedzi pierwszopiątkowej. Mieszkańcy Grójca chętnie korzystają z tego daru?
3: Korzystają z tego daru, tak, zachęcamy i zawsze jesteśmy do dyspozycji, pierwsze piątki, nie tylko. Jesteśmy trochę takim powiatowym centrum spowiednictwa, bo tutaj zawsze wiadomo, że kapłan pełni dyżur w czasie mszy świętej i wierni z okolic chętnie przybywają.
2: No i ksiądz ma tutaj przepiękny plac też przy całym kościele, pięknie zadbany. Można tutaj naprawdę wypocząć. Dlaczego tak ksiądz dba o to, żeby właśnie ten teren przyparafialny też przyciągał? Bo domyślam się, że niektórzy tutaj po prostu wpadają, żeby posiedzieć na ławeczce i popatrzeć na piękną przyrodę.
3: Piękno prowadzi do Pana Boga, piękno jest jakimś odbiciem piękna Pana Boga, przyroda mówi wiele o Panu Bogu jako o Stwórcy, dlatego też i tutaj ta dbałość wielu osób o ten teren, dlatego też staramy się tutaj tworzyć taki mini park, który będzie prowadził do Pana Jezusa, do naszego kościoła.
2: Kościół także kiedyś był miejscem integracji mieszkańców, czy dzisiaj też pełni taką funkcję, czy dzisiaj udaje się, żeby mieszkańcy w kościele właśnie, w ramach wspólnoty parafialnej poznawali się i dzięki temu angażowali się w to życie lokalnej społeczności?
3: Tak, myślę, że nadal nasz Kościół spełnia taką rolę. Ta świadomość, że jest to świadek historii, że łączą nas te dzieje, że jesteśmy spadkobiercami takiej pięknej historii, to myślę, że to wpływa na integrację mieszkańców. Odbywają się tutaj też różnego rodzaju uroczystości, lokalne uroczystości patriotyczne, obchody rocznic. W najbliższą niedzielę mamy tutaj mszę świętą na rozpoczęcie powiatowych dożynek ziemi grójeckiej. Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu.
2: Jeśli chodzi o dożynki, co w programie?
3: Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno rozrywkowa.
2: Zachęcamy Państwa do tego, to dziękczynienie za plony jest także bardzo ważne. Ja wciąż patrzę na ten pomnik księdza Piotra Skargi i pytałam księdza o tę integrację, o tę jedność. Wiemy dzisiaj, że jedność w naszym narodzie to jest coś, czego byśmy chcieli, ale jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Do czego wzywa nas ksiądz Piotr Skarga? Czy on nas napomina dzisiaj, a może zachęca do czegoś?
3: Słowa księdza Piotra Skargi pozostają aktualne. On mówił o budowaniu jedności na prawdzie, prawda jako fundament i nie bał się mówić tej prawdy, narażając swoje życie. Nie bał się mówić tej prawdy praktycznie wbrew wszystkim, bo pamiętamy, że czasy księdza Piotra Skargi to czasy już wielkiego zepsucia moralnego, pogubienia duchowego. Ksiądz Piotr Skarga nie boi się mówić prawdy, nie boi się wzywać do tego, aby przy tej prawdzie mocno trwać.
2: Potrzebujemy dzisiaj takich kapłanów jak ksiądz Piotr Skarga?
3: Chcielibyśmy takich mieć. Ja ufam, że są tacy, że może nie są, nie zawsze ich tak głośno słychać, ale robią swoją robotę.
2: I właśnie to widać u księdza w parafii, że ksiądz dobrze robi swoją robotę. Ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie, żeby to miejsce odwiedzić, szczególnie w tym czasie roku księdza Piotra Skargi. No i liczymy na to, że proces beatyfikacyjny będzie trwał, no i przyniesie nam tą radosną nowinę, że ksiądz Piotr Skarga zostanie ogłoszony błogosławionym. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Ksiądz Zbigniew Stefaniak, proboszcz parafii św. Mikołaja, biskupa w Grójcu, był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: W związku z remontem nawierzchni od ronda ONZ do Alei Solidarności w Warszawie zawieszone są przystanki autobusowe Hala Mirowska, Kino Femina i rondo ONZ w kierunku Alei Jana Pawła II. Wieczorem na Stadionie Narodowym koncert Sanach. Przed i po koncercie można spodziewać się utrudnień w ruchu. Na Saską Kępę wiadomo tylko mieszkańcy. Metro na drugiej linii będzie kursowało częściej. Stołeczni policjanci zatrzymali obywatela Azerbejdżanu podejrzanego o przestępstwo seksualne. Do zdarzenia doszło na Ochocie. Zebrany materiał będzie podstawą do postępowania o deportację. Do 15 września można zagłosować w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy. To już 7. edycja. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 4 kategoriach. W każdej z nich może zostać wybranych do 5 miejsc. O ligowe punkty z ostatnią drużyną w tabeli Betclic pierwszej ligi. Jutro o 15:30 Polonia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Czarne koszule przegrały 2 z 3 ostatnich spotkań i z dorobkiem 10 punktów zajmują 6. miejsce w lidze. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
2: Miejmy nadzieję, że deszcz już za nami nie pada, a nawet tam, zobacz Weronika, bo już tak, jesteś ze mną na rynku, tak jakby się przebijało słońce. No, czekamy
7: może,
2: na nie.
7: Może. To jabłko za tobą trochę deszczem zroszone.
2: Ale to jeszcze smaczniejsze będzie.
7: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopni, jutro maksymalnie 21, w niedzielę maksymalnie 18, o tej porze w Grójcu 17 stopni, podobnie w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, w Radzyminie i w Górze Kalwarii.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Budzimy stolice i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ja już w Grójcu poranny marsz mam chyba zaliczony, ale zapytam się o to Ireneusza Wojciechowskiego, dyrektora Grójeckiego Ośrodka Sportu, który dotarł do naszego plenerowego studia, organizatora także corocznego biegu na 10 km ulicami miasta Grójecka. Dycha, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Taki marsz półgodzinny to jest dobra aktywność fizyczna?
2: Jak najbardziej. Jakiś czas temu był taki redaktor Hopfer Tomasz, który mówił 3 razy 30 na 130, czyli 3 razy w tygodniu 30 minut właśnie i 130 tętno i to jest wystarczające dla przeciętnego obywatela naszego kraju i świata także.
3: Czy Grójecka Dycha to jest takie wydarzenie lokalne, czy ono już się rozrosło poza granice gminy, może nawet powiatu?
2: Dzisiaj to już jest ogólnopolska impreza i od wielu lat ogólnopolska. Zaczynaliśmy w 2011 roku. Wtedy wystartowało 35 ludzi. Pamiętam to jak dziś, wygrał mój przyjaciel Jacek Chałupka. I sukcesywnie każdego roku staraliśmy się i staramy dalej coś dokładać do tej imprezy, coś ciekawego proponować naszym uczestnikom. Między innymi były to po drodze gdzieś rolki i dzisiaj mamy dwie nogi. Biegamy 10 km, 20 jeździmy. Jesteśmy w rolkach częścią długodystansowego Pucharu Polski, więc to jest kolejna atrakcja dodatkowa. Więc no, zdecydowanie jest to impreza ogólnopolska.
1: A czy jest to impreza, która integruje też samych mieszkańców Grójca, sprawia, że chcą się angażować, są dumni z grójeckiej dychy?
2: Myślę, że tak, chociaż różnie to się przejawia, bo trzeba powiedzieć, że tak jak każda impreza plenerowa, biegowa, budzi różne emocje. Są ci, którzy bardzo chętnie kibicują, są ci, którzy mają właśnie tego dnia akurat koniecznie gdzieś dojechać i to jest kłopot. Ale na szczęście tych, którzy kibicują, jest dużo więcej, więc na pewno się integrujemy tutaj w Grójcu lokalnie i jest duża grupa tych, którzy na tę imprezę co roku czekają z utęsknieniem chciałem powiedzieć, nie wiem, ale czekają.
3: To kiedy będą musieli czekać?
2: Czekają jeszcze miesiąc, bo dzisiaj czwarty, prawda? Więc tak. Dokładnie miesiąc, 4 października jest 16 edycja Grójeckiej Dychy. Zapisy są do 27 września, zamykamy listy. Zapisy, podkreślam, tylko elektronicznie. To jest mechanizm, który sprawdziliśmy już wiele lat temu i on jest bardzo dobrze się sprawdza, bardzo porządkuje na wstępie pewne rzeczy. Już nie możemy dopisywać po zamknięciu zapisów, bo system elektroniczny już nam to poustawia i wtedy dużo kłopotów takich organizacyjnych odpada.
3: Bardzo panu dziękujemy za to spotkanie, za przybycie do naszego plenerowego studia. Ireneusz Wojciechowski, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu, organizator corocznego biegu Grójecka Dycha. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: korki i utrudnienia. Coraz więcej samochodów też w Grójcu z rynku obserwujemy, ale o korkach oczywiście nie ma na razie mowy. A to, co w Warszawie, no to cały czas te wybrzeża, wybrzeże helskie od Mostu Gdańskiego do Śląsko-Dąbrowskiego w korku, chociaż trochę się uluźniło.
1: Słyszałeś motocykl?
0: Tak, słyszałem.
1: Jakieś przyspieszenie
0: dobre. To, że jechał, to oznacza, że nie ma korka i to potwierdza właśnie ten brak korków w Grójcu.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A razem z nami sportowcy, pan Jacek Antoniewicz, lekkoatleta, społecznik sportowy, uczestnik corocznego biegu Grójecka Dycha, radny Rady Miejskiej w Grójcu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam państwa.
1: Razem z nami także pan Grzegorz Krajewski, instruktor jeżdżący na rolkach, od zawsze także biorący udział w Grójeckiej Dysze, ale na rolkach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A dlaczego właśnie na rolkach, a nie normalnie, na nogach?
4: Mi zdarzyło się też kiedyś biec, ale no ja wolę rolki ze względu na to, że więcej się dzieje i jest szybciej, przyjemniej.
1: Ja bardzo lubię jeździć na rolkach. Jakby pan mógł o tych swoich rolkach opowiedzieć, bo to nie są takie standardowe rolki. Wyglądają jak sportowy but przyczepiony do dużych kauczukowych kółek. Dlaczego tak? A nie dlaczego takie duże, plastikowe, ciężkie buty?
4: No właśnie po to, żeby były lżejsze, po to, żeby zakres ruchu w stawie skokowym mógł być trochę większy. To pozwala osiągnąć większe prędkości. No i duże koła. Ja w tej rolce, którą mam przy sobie, mam włożone koła 110 mm średnicy. To jest największe koło do biegów, do wyścigów torowych, do ulicznych, czyli takich jak ten nasz grójecki bieg. To mogą być największe koła 125 mm średnicy.

0: mierzającym ulice i pola biegiem, tudzież jeżdżących na rowerze, rolkach i uprawiających sport, bo bez przykładu nie będzie niczego. Zresztą mój najmłodszy syn jest tego doskonałym przykładem.
1: A pan startuje w tym biegu po to, żeby dawać ten przykład, czy po prostu czerpie pan przede wszystkim radość z biegania?
0: Czerpię przyjemność i radość. Mam okazję przemyśleć całe życie. Ja zaczynałem od sztuk walki, a skończyłem na bieganiu. Natomiast biegałem już z synem w wózku, więc to było interesujące, jak teraz może będę miał okazję z nim przemierzyć tą dyszkę już biegiem. Byłoby to niezwykle przyjemne doznanie.
2: Panie Grzegorzu, a jak na rolkach się jeździ, też można przemyśleć całe życie?
3: Tak, można przemyśleć, ale szybciej, chociaż tam się trochę więcej dzieje, na trochę więcej rzeczy trzeba, tych, które dzieją się dookoła, trzeba zwracać uwagę i uważać. Bieganie chyba daje większą możliwość porozglądania się po okolicy grójeckiej, pięknej, jabłoniowej, ale rolki też pozwalają na trochę adrenaliny i pozwalają przemyśleć i odparować głowę.
2: No właśnie, ja o tych rolkach tak myślę, że my na co dzień tyle się dzieje wokół nas, a na rolkach trzeba się mocno skupić na tym, gdzie jedziemy, czy na pewno ta nasza droga jest bezpieczna, gdzie skręcamy i zaplanować tę trasę, więc ten nasz mózg w ten sposób może odpocząć od takiego codziennego zgiełku, bo musi być mocno sfokusowany. Czy tak jest?
3: Zgadza się. Na wyścigu jeszcze dochodzi to, że jedziemy w grupie i na innych zawodników też trzeba uważać i na to, żeby było bezpiecznie dla każdego. No grupa też pozwala na jeszcze większe prędkości i na to, żeby był jeszcze większy fan z tego sportu.
2: A jak bezpiecznie jeździć w takiej grupie?
3: Ćwiczyć. Ćwiczyć. Ćwiczyć i no, nastawiać się przede wszystkim na to, że to zabawa, no, bo jeśli ktoś już chce osiągać swoje rekordy i wygrywać z innymi, to wkrada się zawsze element ryzyka, co też jest fajne, ale wymaga jeszcze większego skupienia.
1: A czy ten sport integruje mieszkańców Grójca? Gdzie ci, którzy chcą biegać albo jeździć na rolkach, się spotykają w Grójcu?
0: No, tych miejsc jest kilka. Ja widzę jeżdżących na rolkach, nawiązując do tego, co mówił Grzegorz. Zresztą ja sam ściągnąłem syna, żeby troszkę, mówiąc kapitalistycznie, zdywersyfikować mu zakres jego ruchu. Natomiast tych miejsc jest kilka. Na przykład te zajęcia, które prowadzi Grzegorz, odbywają się na dawnym stadionie szkoły zawodowej. W tej chwili to chyba inaczej się nazywa. Natomiast tych miejsc jest wiele, bo i na hali sportowej, ale widać też ludzi na bocznych drogach, które są świeżo gdzieś tam porobione, poinwestowane w polach. Ja obserwuję, biegając po polach, szykując się do różnych ultra, widzę mnóstwo rolkarzy takich początkujących, którzy próbują się uczyć i dopiero jeździć, i widzę, że śmigają i potem pewnie lądują u Grzegorza w grupie.
2: Czy odpowiemy dzisiaj na to najważniejsze, ale najtrudniejsze też pytanie? Rolki czy bieganie?
0: Z mojej perspektywy słabo jeździłem na łyżwach i rolki nie. No tutaj syn mnie reprezentuje. Natomiast ja bieganie z podstawowego powodu, ponieważ znajduję takie miejsca, gdzie uciekając z Grójca gdzieś tam w góry, to mówię, że ja biegam, żeby tam bliżej góry być i poczuć tą przyjemność. Ale w Grójcu są przepiękne też miejsca. Można odnaleźć w lasach różne fajne górki. Ja sobie z tej perspektywy zwiedzam. Tam rolkarz nie dojedzie, ale to perspektywa się zmienia.
2: Tak odpowiedział pan Jacek Antoniewicz, lekkoatleta i społecznik sportowy, uczestnik grójeckiej dychy. A co odpowie pan Grzegorz w dwóch słowach?
3: No, rolki tylko na dobrym asfalcie. Jeśli chodzi o ściganie, miasto pozwala na to jeździć faktycznie. Do lasu już ciężko, chociaż rolki terenowe też są. Ja też biegam. No, trenując do wyścigów rolkarskich, często zakładam buty, często wychodzę. Kiedy mam mniej czasu, szybciej jest się wybrać na jakąś trasę biegową.
1: Czyli nie rozstrzygniemy tego sporu, jeden do jednego.
2: Grzegorz Krajewski, instruktor jeżdżący na rolkach. A Jarek, ja mam wrażenie, że trochę najpierw mieliśmy deszcz, a teraz wiatr próbuje nas zwiać. Czy przy takim wietrze można jeździć?
3: No, z wiatrem jedzie się wtedy świetnie. Pod wiatr trochę gorzej, ale każda.
1: To zupełnie inaczej niż u skoczków.
2: To my z wiatrem. Nie pod wiatr w Grójcu dzisiaj. Bardzo dziękujemy panom za rozmowę.
3: Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie z Grójca. Szeroko.

0: pięknie na tym rynku w Grójcu, prawda?
1: No nie, no pięknie, ale trzeba pojechać do sadu w końcu. To co?
0: Jedziemy.
1: A zaraz 9.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
5: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
4: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
5: Porozmawiamy dziś o 22.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę.
9: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
3: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: 19-latek podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu. Kijów próbuje normalnie funkcjonować mimo ciągłych rosyjskich ostrzałów. W sobotę zbiórka krwi w Wołominie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. 19-latek podejrzany o zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz próbę zabójstwa mężczyzny w Opolu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak wczoraj zdecydował sąd w Opolu.
12: Do zabójstwa kobiety doszło pod koniec sierpnia w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Jej ciało znalazł przypadkowy spacerowicz. Śledczy połączyli tę sprawę z lipcowym atakiem na mężczyznę przy ulicy Wapiennej w Opolu. Jednym z kluczowych dowodów jest zabezpieczony młotek ciesielski. Znaleziono na nim ślad DNA obu zaatakowanych osób. 19-latek miał powiedzieć śledczym, że leczy się psychiatrycznie i słyszał głosy nakazujące mu atakować. Sąd zdecydował o areszcie m.in. ze względu na obawę ucieczki oraz popełnienia kolejnego podobnego przestępstwa.
11: Informował Mateusz Czmiel.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Kijów próbuje normalnie funkcjonować pod ciągłymi rosyjskimi atakami. Zmasowane ostrzały miasta trwają już od ponad tygodnia. Wczoraj kilkunastu mieszkańców zostało rannych w wyniku uderzeń dronów odrzutowych. Ataki nie ustają. 13 osób rannych, uszkodzone bloki mieszkalne. To bilans wczorajszych ataków. Tymczasem nad ranem w mieście znów słychać było sygnały syren alarmowych. Dla wielu Kijowian oznacza to kolejną nieprzespaną noc. Kolejne ataki w dzień powodują przerwy w pracy wielu przedsiębiorstw i paraliż komunikacyjny. Władze chcą wprowadzić zmiany w zasadach funkcjonowania miasta podczas alarmów. Mimo zagrożenia wznowiony ma być ruch pociągów metra przez mosty na Dnieprze i skrócona godzina komendancka.
13: To dzieje się w okolicy.
11: W sobotę zbiórka krwi w Wołominie. 5 września od godziny 10 do 15 na parkingu przy Centrum Handlowym w Wołominie odbędzie się zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca. To trzecia z czterech tegorocznych akcji. W ubiegłym roku mieszkańcy Wołomina oddali podczas zbiórek w galerii ponad 43 litry krwi. Dawcą może zostać zdrowa osoba, która pozytywnie przejdzie kwalifikację lekarską. Na uczestników czeka także tradycyjny pakiet energetyczny.
13: Takie są lokalne inicjatywy.
11: W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu grójeckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 12.30 uroczystą mszą świętą celebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza. Mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja biskupa w Grójcu, ksiądz Zbigniew Stefaniak.
14: Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu. Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno-rozrywkowa.
11: Na scenie wystąpią m.in. Roxy oraz zespół pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej Rozśpiewany Powiat.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: A miało już nie padać, a znowu trochę kropi, ale co się będziemy tym przejmować? Nie będą to duże opady, taki malutki kapuśniaczek nie zmokniemy.
1: Widzisz te jabłka czerwone? Wow, jakie piękne są, bo my do sadu właśnie jedziemy, a dzisiaj maksymalnie 23 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 18 w Grójcu.
0: To jedziemy, bo zielone jest. Panie nasz kierowco, bo gdzie... A, czerwone, to ja źle patrzę.
1: Do skrętu w lewo było czerwone.
0: No dobra, to gdzie się zameldujemy? Za chwilę będzie wiadomo.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
13: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To Jarek powie Wam, która jest godzina, bo ja teraz zegarka aktualnie nie mam przed oczami, bo mam przed oczami, jesteśmy w samochodzie, jedziemy do sadu w Bikówku, a ja mam przed oczami przepiękne, różne odmiany jabłek. Ja Państwu nie powiem, jakie to są odmiany, mogę tylko powiedzieć, że niektóre są bardziej zielone, drugie trochę bardziej rumiane, są też takie bardzo, bardzo czerwone jabłka. O, teraz nawet mijamy sad, który jest delikatnie przykryty taką siateczką. No w ogóle to jest przepięknie, kolorowo, czerwono, zielono.
0: Bo to gruszki są i dlatego to jest siatka, ale ja się już nie odzywam, nie mądrze miałem powiedzieć, jaka jest godzina, to mówię, 9:05.
1: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Zaraz dojedziemy do sadu i opowiemy Wam o jabłkach, może nawet jakieś jabłko z drzewa zerwiemy, ale obiecuję, to nie będzie to jabłko, co zerwała Ewa z drzewa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I jesteśmy.
2: Tak. Daliśmy radę.
1: Jesteśmy w biegu.
2: Pozdrowienia dla Konrada, który nas realizuje i Państwo tego nie widzą. Przepina kabelki po prostu w takim tempie. Dosłownie 5 sekund przed tym, jak teraz mówimy do Państwa, udało się wszystko dopracować. Musiałam to powiedzieć, bo po prostu gratulujemy. A udało się też spotkać w tym przepięknym miejscu. Za nami, przed nami, wszędzie są jabłka po prostu. Piękne, dojrzewające. A razem z nami przewodnicząca Rady Miejskiej Sołtys Bikówka, sadowniczka, pani Dorota Niedbała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście to w Grójcu bije sadownicze serce Polski, choć jabłka są też uprawiane w innych rejonach kraju, ale to Grójecczyzna ma tą swoją 500-letnią tradycję uprawy i w historii Grójca, jak już Państwo słyszeli, mamy księdza Piotra Skargę, ale mamy też królowę Bonę, która zaszczepiła na tych terenach tradycję uprawy jabłoni i która tak pięknie się tutaj rozwinęła. Dzisiaj jak patrzymy na te nasze sady, to wydaje nam się, że to jest taka ogromna produkcja, wielka fabryka w jednym miejscu, a jednak to jest historia każdego gospodarstwa oddzielnie. Mamy tutaj tysiące gospodarstw i mamy tysiące historii, bo jak kupują Państwo jabłka z Grójca, to kupujecie Państwo też całoroczną pracę, trud, emocje nasze. I u nas sad jest takim przedłużeniem domu. Życie toczy się tutaj wokół jabłka przecież. Każdy sezon jest inny, każdy jest wymagający.
1: No właśnie, bo my tak się zachwycamy, kupujemy później w sklepie te jabłka, a to jest efekt bardzo ciężkiej pracy całorocznej. Co jest największym problemem sadowników? Czy nieprzewidywalna pogoda, czy ceny? Jak to wszystko wygląda? No bo pozdrawiamy naszego słuchacza, pana Sławka, który no, dzwonił i mówił, że no nie był dobry to rok.
3: Tak, proszę Państwa. Każdy sezon jest inny, jak już powiedziałam, każdy jest wymagający, każdy jest nieprzewidywalny. Zanim pojawi się owoc, trzeba czasu i zaufania do natury. Tutaj nie ma kompromisów. W ciągu sezonu zmagamy się z bardzo wieloma problemami i wyzwaniami. Na pierwszym miejscu to oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest pogoda, bo ona determinuje plony i ten obecny sezon jest takim wzorcowym przykładem, bo wiosną nawiedziły nas przymrozki, potem susza, wichury, gradobicia. I to wszystko złożyło się na taki trochę mierny ten końcowy efekt. Sadownik nigdy nie wie, co jeszcze natura ma w swoich planach. I kiedy już są owoce w magazynach, w chłodniach, nadal jest ta niepewność sprzedaży, nadal dotkliwie odczuwamy przecież rosyjskie embargo. Nowe rynki zbytu są dla nas odległe, duża konkurencja powoduje trudności ze sprzedażą owoców. Rozdrobnienie gospodarstw również jest takim problemem. Podpisanie umowy Mercosur spowoduje zapewne wiele problemów ze sprzedażą naszych jabłek. Jesteśmy przede wszystkim na samym końcu łańcucha dostaw i to powoduje, że zarabiają inni, a sadownicy tylko produkują. I również ogromnym problemem jest brak siły roboczej. Wojna na Ukrainie to bardzo ograniczyła, a inni imigranci niestety nie chcą pracować w rolnictwie. I dotyka nas też bariera językowa. Brak następców w gospodarstwach to kolejny problem. Młodzi ludzie uciekają do miasta, widząc ciężką pracę rodziców i brak opłacalności. Wieś sadownicza również się starzeje.
2: A czy prowadzenie sadu, jednoczesne pełnienie funkcji radnej pomaga Pani lepiej rozumieć problemy mieszkańców?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo są to dwa jakże różne zajęcia i dziedziny. I nie waham się stwierdzić, że na takich dwóch różnych biegunach. Bo tutaj obcowanie z przyrodą, i które jak gdyby obniża ten stres cywilizacyjny, a w sadzie jest się takim wolnym człowiekiem, można powiedzieć, jest się u siebie. A praca w samorządzie, ciekawa, interesująca, dla mnie nowa, ale też ogromny stres, aby nie zawieść społecznych oczekiwań, nowe wyzwania, nauka. I tutaj spostrzegam, jak wielką siłę daje mi to obcowanie z naturą, w której żyję i mieszkam, jak to są wielkie fundamenty antystresowe. No i cóż, oczywiście to, że stąd pochodzę, że tu mieszkam, to problemy mieszkańców są mi bardzo bliskie i staram się je rozwiązywać, realizować jak umiem najlepiej. I znam je z autopsji po prostu, tak? Jestem sołtysem, jestem radną i to jest bardzo dobre połączenie, bo nie ukrywam, że moja wieś wtedy jest takim papierkiem lakmusowym na tle całej gminy.
1: Zna pani problemy mieszkańców, a jakie są problemy sadowników?
3: Problemy sadowników są zawsze takie same. Czyli tak jak już tu wcześniej omówiłam, że to są nasze bolączki, a pokrywają one się z największymi bolączkami i problemami, a sprowadzają się do jednego zdania, aby w tych trudnych czasach dla wsi i sadownictwa móc spokojnie produkować to, co się umie i kocha, i aby zapewnić sobie i rodzinie godny byt.
2: Pani Dorota Niedbała, przewodnicząca Rady Miejskiej i także sołtys Bikówka, sadowniczka, bardzo dziękujemy. Ja muszę powiedzieć jako kobieta, pani przepięknie dzisiaj na zielono ubrana, żeby zaznaczyć ten jabłkowy akcent. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie u pani.
3: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich i zapraszam na zbiory jabłek i gruszek do gminy Grójec i uważam sezon za otwarty. Możecie państwo przyjeżdżać, możecie nas odwiedzać. Nie ma tutaj biletów wstępu w sadach i wiele gospodarstw prowadzi akcję, że gruszka zerwana samodzielnie czy jabłko prosto z sadu i ono wtedy smakuje inaczej. Jedzmy je, cieszmy się widokiem, bo Grójec ma wiele walorów i to jest marka. To jest... No i na tym zakończę chyba, że...
2: Bardzo dziękujemy, my zostajemy u pani w sadzie.

0: Trasa S8 i okolice mostu Grota Roweckiego, ale nie są to zbyt duże utrudnienia, tylko trochę przed mostem, no i S7, bo tam remont, więc między Łomiankami a Młocinami w obu kierunkach korek.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Ale sad przed nami, za nami, o festiwalu, o grójeckim festiwalu Jabłka, ale sad także teraz będziemy rozmawiać. Razem z nami pani Monika Woźniak, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury i także organizatorka festiwalu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Przy okazji chciałam podziękować państwu za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
3: Domyślam się, że w otoczeniu jabłek, jabłoni, sadów czuje się pani bardzo dobrze, jak w domu.
4: Jak w domu, to jest nasz region, ja się tu urodziłam i to jest moje miejsce na ziemi.
0: Ale to dla pani jest coś do jedzenia? Idzie pani, bo ma pani ochotę zjeść jabłko, czy coś więcej niż tylko produkt spożywczy, owoc?
4: Lubię jabłka, ale jabłko to nie tylko owoc, to jest też filar tożsamości naszej, kulturalnej i gospodarczej tego regionu. Grójec jest tak naprawdę uznawany za serce polskiego sadownictwa. Tutejsze jabłka posiadają przecież unijny certyfikat, co potwierdza ich właśnie wyjątkowy mikroklimat i tą wielowiekową tradycję.
3: Jakie znaczenie mają te jabłka tutaj dla mieszkańców Grójca i okolic?
4: No to bardzo ważne pytanie. Jabłko to symbol przede wszystkim dumy, lokalnego dziedzictwa i ciężkiej pracy wielu pokoleń sadowników. Buduje wspólnotę przede wszystkim wokół lokalnej tradycji, no i definiuje rytm życia naszego regionu.
3: No to teraz przechodzimy do tego bardzo ważnego wydarzenia, które już niebawem w Grójcu. Ja specjalnie tutaj państwa robię taką pauzę trochę dłuższą, żeby państwo mieli czas zanotować, kiedy to będzie. Grójecki Festiwal Jabłka, ale sad. Kiedy i jak to będzie wyglądało?
4: Już niedługo, zapraszamy państwa serdecznie za 2 tygodnie. Będzie to święto dwudniowe, ale sad. Sobota, niedziela, 19-20 września, pierwszego dnia Festiwal Sztuki Grójeckiej, gdzie otwieramy scenę dla naszych lokalnych artystów, a drugiego dnia Festiwal Jabłka. Serdecznie zapraszam, będzie bardzo dużo się działo, o czym mogę opowiedzieć.
0: Proszę bardzo, my proszę czekamy. Bardzo. No co właśnie chcielibyśmy przez te 2 dni dziać?
3: Bo to nasi słuchacze by chcieli się dowiedzieć, żeby pani zdradziła jakieś szczegóły po to, żeby zapisali sobie te daty w kalendarzu.
4: No przede wszystkim będzie to strefa kultury i rozrywki. Będą to koncerty gwiazd polskiej estrady, występy lokalnych artystów, stoiska rękodzielnicze, strefa gastronomiczna, przy której będzie degustacja potraw na bazie właśnie grójeckich jabłek, pokazy kulinarne, będą także jabłka z dziczyzną, stoiska gastronomiczne. Będzie też strefa rodzinna, edukacyjna, warsztaty dla dzieci, gry, zabawy tematyczne oraz stoiska edukacyjne poświęcone także historii sadownictwa i ekologii. No i wybierzemy jak co roku królową Szarlotki, także będzie dużo się działo. Zaplanowaliśmy także inne atrakcje, ale przyjdźcie, zobaczcie, zdradzę, że jeżeli będzie sprzyjająca pogoda, będzie także przelot balonem.
0: A czy to jabłko to jest coś, co gromadzi mieszkańców tutaj okolicznych, czy powoduje, że przyciągają tłumy spoza Grójca, spoza Mazowsza nawet?
4: Ten festiwal przede wszystkim integruje lokalną społeczność, ale już w tej chwili promuje regionalne, także jest dedykowany przede wszystkim lokalnej społeczności, ale także przyjeżdżają do nas osoby i publiczność z całego Mazowsza, a także z Polski. Wiem, że ostatnio byli ludzie także z Wrocławia, z Zakopanego, także serdecznie zapraszamy.
3: Z jabłka my jako Polacy powinniśmy być dumni, bo ja myślę, że czasami jest tak, że polujemy na jakieś egzotyczne owoce, a nie doceniamy tych naszych polskich pięknych jabłek, które zresztą są zebrane za nami, takie piękne, rumiane. Ma pani swoją ulubioną odmianę? Wiem, że tutaj w tym rejonie jest to najtrudniejsze pytanie.
4: Ja lubię wszystkie jabłka, ale tak naprawdę to chyba Champion mi najbardziej smakuje.
3: A jednak udało się.
0: W końcu to Champion.
3: Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na festiwal Ale Sad. I jeszcze tutaj mamy jedno zaproszenie od pani.
4: Ja też serdecznie państwa zapraszam. Bądźcie z nami w te 2 dni. I przy okazji chciałam podziękować wszystkim pracownikom Grójeckiego Ośrodka Kultury, którzy naprawdę ciężko pracują i z wielką pasją, żeby przygotować to święto i każde inne. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich państwa.
0: A to długo to trwa, żeby tak przygotować ten festiwal?
4: No, to jest praca około kilku miesięcy. Ale największe nasze święto flagowe to jest Święto Kwitnących Jabłoni, które się odbywa każdorocznie w maju. Natomiast po skończeniu tego festiwalu już w czerwcu opracowujemy kolejne święto, także to święto rok, a to święto Festiwal Jabłka około pół roku.
0: Czyli to nie jest tylko tak, że to jest jednorazowe wydarzenie raz w roku, tylko to jabłko powoduje, że jest kilka okazji do spotkania.
4: No tak, tak, jest to jabłko, właśnie jest naszym tym produktem, na którym skupiamy naszą uwagę, także kulturalnie.
3: A kto nie lubi szarlotki? No, chociażby dlatego warto przyjechać do Grójca na Festiwal Jabłka, ale SAT zapraszamy bardzo serdecznie za 2 tygodnie, a opowiadała o nim pani Monika Woźniak, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury i organizator Grójeckiego Festiwalu Jabłka. Ale SAT, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
2: Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM, jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEPU biskup Wojciech Osiel.
4: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii i nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
3: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się 16 tydzień wychowania, który odbędzie się w dniach od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży. Na Jasnej Górze wrzesień to wciąż sezon pielgrzymkowy, choć oczywiście już o wiele mniej intensywny niż w sierpniu. Modlą się pielgrzymi indywidualni i mniejsze grupy zorganizowane. Z paulińskiej parafii Matki Bożej Greckiej w Ravennie we Włoszech przybyła grupa pielgrzymów. Paulin ojciec Benedykt Pluta, posługujący w Ravennie, mówi, że to dla niego bardzo ważne, aby wiernym przybliżyć historię narodu polskiego.
5: Byliśmy w Krakowie, w Auschwitz, w Wieliczce. Taki punkt kulminacyjny dzisiaj Matki Bożej tutaj jasnogórskiej. Mamy się czym pochwalić naszą historią. Auschwitz myślę, że dla każdego z nas jest bardzo ważne miejsce pamięci, modlitwy też. Przede wszystkim o pokój dla całego świata, szczególnie teraz. Bardzo dużo Włochów też przybywa, wycieczki szkolne, także niektórzy byli już drugi raz, niektórzy pierwszy raz. Miejmy nadzieję, że to przyniesie owoce jakieś.
3: Ojciec Pluta dodał, że w paulińskiej parafii we Włoszech duszpasterstwo ciągle się rozwija.
5: Mamy też nie tylko sanktuarium Matki Bożej Greckiej, ale też i parafię, więc posługujemy w parafii, posługujemy właśnie niedaleko klasztoru dom opieki dla osób starszych. Mamy grupę młodzieży, katechizm, grupę biblijną. Na różnych frontach, że tak powiem, posługujemy. No i też posługa sanktuaryjna. Dużo osób przychodzi spoza parafii, więc spowiedzi, prześwięte. Raz w miesiącu jest też msza święta po polsku, więc także jest ten wymiar taki polonijny u nas w Ravennie.
3: Paulini wszędzie, gdzie posługują, szerzą kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Tak również jest w paulińskiej parafii we Włoszech.
6: To się dzieje w parafiach.
3: W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu grójeckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 12:30 uroczystą mszą świętą, odprawianą przez kardynała Kazimierza Nycza. Mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja, biskupa w Grójcu, ksiądz Zbigniew Stefaniak.
7: Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu. Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno-rozrywkowa.
3: Na scenie wystąpią między innymi Roxy oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Nowomiejskiej Rozśpiewany Powiat.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Pamięć w bohaterskich obrońcach Wizny wciąż żywa. Stowarzyszenie Wizna 1939 już po raz 17 zaprasza na uroczyste obchody rocznicowe, które tym razem zaplanowano w Górze Stręgowej na 6 września. Jak co roku głównym punktem wydarzenia będzie inscenizacja bitwy z września 1939 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą o 12:00, mówił na naszej antenie Dariusz Szymanowski ze Stowarzyszenia Wizna 1939.
8: Jak co roku będzie msza święta polowa, mszę będzie celebrował ksiądz kapelan Robert Dębiński, kapelan Wojska Polskiego, ale również tu niespodzianka będzie proboszcz parafii Zawady, który niedawno objął tę parafię, ksiądz Piotr Kazimierski. To dla nas bardzo miła niespodzianka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć naszych bohaterów.
3: Obrona nowizny w dniach od 7 do 10 września 1939 roku często nazywana jest polskimi Termopilami ze względu na ogromną dysproporcję walczących sił. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Araginisa przez 3 dni powstrzymywało natarcie ponad 40-tysięcznej niemieckiej armii.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
2: Ja bym powiedziała, że tutaj, gdzie jesteśmy w Bikówku pod Grójcem, zrobiło się dosyć wietrznie w tym momencie.
9: No właśnie, bo dzisiaj wiatr do 50 km na godzinę może sobie wiać. Przelotne opady deszczu przed południem, później tak w środku dnia powinno być dość spokojnie, ale po południu wieczorem znów może przelotnie padać.
2: No u nas dosyć gruba warstwa chmur, chociaż słońce nieśmiało próbuje się przebić przez te chmury. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 23 stopnie.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Widać, że Bikówek to piękne miejsce spotkań. Tutaj coraz więcej gości się zbiera po to, żeby też dobrze podsumować nasz program. Z nami Agnieszka Czyszmańkowska, prezes zarządu Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, rok księdza Piotra Skargi to okazja do tego, żeby to przesłanie księdza Piotra Skargi głosić i mieszkańcom Grójca i okolic. Udaje się to robić?
2: Rzeczywiście myślę, że duch księdza Piotra Skargi jest tutaj obecny już od wielu, wielu lat, ale ten rok, 490. rocznica urodzin księdza Piotra Skargi, jest takim wyjątkowym momentem, kiedy możemy przywołać jego przesłanie, jego nauczanie i to dziedzictwo, które po sobie pozostawił. W obchody roku księdza Piotra Skargi na terenie urzędu i gminy miasta Grójec wpisane są liczne wydarzenia. Rozpoczęliśmy 2 lutego, kiedy to nadano tytuł honorowego obywatela miasta właśnie księdzu Piotrowi Skardze. Wiele wydarzeń takich artystycznych, kulturalnych, konkurs historyczny, plastyczny, spotkania z młodzieżą, spotkania z seniorami, ale również w najbliższym czasie, 26 września, planujemy konferencję naukową i chcemy na spuściznę księdza Piotra Skargi spojrzeć od nieco innej strony.
3: O czym przypomina ksiądz Skarga dzisiejszym Polakom?
2: Przesłanie księdza Piotra Skargi jest nieustannie aktualne. To jest orędownik polskiej sprawy. Jest to ktoś, kto mówi nam o tym, jak ważny jest Bóg w życiu każdego człowieka, jak ważna jest ojczyzna i jak ważna jest miłość do drugiego człowieka. Jego działalność charytatywna, dużo mniej znana, mniej kojarzona z nim, bo w pierwszym momencie myślimy o nim jako o kaznodziei, jako jezuicie, jako tym, który był doradcą króla Zygmunta III Wazy, ale ta jego działalność pozwala spojrzeć właśnie na to przesłanie, które jest uniwersalne, czy 400 lat temu, 500 lat temu i w dniu dzisiejszym, więc staramy się też tutaj przypominać to wszystko, co powiedział, ale także warto przypomnieć, że była to osoba, która bardzo zaciekle walczyła o to, aby postępować zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. On był charyzmatyczny, bezkompromisowy, jego obecność nigdy nie pozostawała bez echa, no i może dlatego właśnie jako doradca królewski miał wpływ na losy Rzeczypospolitej, pozostawił też literaturę, z której możemy czerpać, która właśnie te wartości chrześcijańskie nam wskazuje jako te najsłuszniejsze w naszym działaniu.
1: Spotykamy się w pierwszy piątek miesiąca. Czy zachęciłby naszych słuchaczy do tego, żeby skorzystać z łaski spowiedzi pierwszopiątkowej i także wynagrodzić Panu Jezusowi za to zło, które czynimy na co dzień?
2: Z pewnością tak. Ksiądz Piotr Skarga, kiedy prowadził, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, taką rekrutację do działalności swojej charytatywnej, mówił od razu, nie będzie łatwo, najpierw msza święta, modlitwa, a potem możecie angażować się w inicjatywy dobroczynne. Tak samo mówił, kiedy głosił homilię obok króla, kiedy przekazywał te wszystkie informacje, mówił najpierw msza święta, Eucharystia, a potem rada, więc należy się spodziewać, że dzisiaj w pierwszy piątek miesiąca również przypomniałby o tym, aby te praktyki wprowadzać w życie.
1: Agnieszka Czyszmańkowska, prezes zarządu Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu, była razem z nami i także z nami w sadzie. Zostaje, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, tym razem poza studiem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Sytuacja już trochę się uspokaja w Warszawie, chociaż jeszcze są miejsca, które mogą przysporzyć problemów. Kierowcy zgłaszają kolizję na rondzie ONZ, no i korki wskazują na to, że prawdopodobnie coś tam się dzieje, bo z każdej strony, jeżeli chcemy do ronda ONZ dojechać, no to niewielki zator się tworzy.
1: Ciaśniej także w Alei Prymasa Tysiąclecia od wysokości ulicy Górczewskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, ale poza tym po Warszawie jeździ się naprawdę dobrze.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Sadu w Bikówku. Także razem z nami ponownie pan Dariusz Gwiazda, burmistrz gminy i miasta Grójec. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Miło się spotkać w okolicy sadów, gdzie wszędzie dookoła jabłka piękne, czerwone na drzewach.
2: Pięknie, to nas wyróżnia właśnie na tle innych miast w Polsce, że jesteśmy takim miastem owocowym, jabłkowym.
1: A jakie są największe wyzwania przed miastem i gminą Grójec w tym roku?
2: W tym roku może przygotowujemy się tak największego wyzwania ostatnich lat i oczekiwanego przez mieszkańców, która ma polegać na modernizacji oczyszczalni ścieków. Pozyskaliśmy

0: Grójcu.
1: No szczególnie seniorzy są bardzo aktywni i też oczekują na wybudowanie dziennego domu opieki nad seniorami, gdzie jeszcze bardziej ich to wszystko zmobilizuje, ale dzisiaj możemy na nich polegać i też na młodzieży. Młodzieżowa Rada Miejska, która działa prężnie w Grójcu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która też nam cały czas podpowiada wiele pomysłów. Więc jest bardzo, bardzo zaangażowana, ale generalnie lokalne małe inicjatywy w sołectwach czy w osiedlach cieszą się największym zainteresowaniem i wtedy chętnie współdziałają.
0: Czy takie wydarzenie jak festiwal, Grójecki Festiwal Jabłka, Ale Sad, to też jest taka okazja, żeby wspólnie świętować zbiory, to, że możemy po raz kolejny patrzeć no właśnie na te tony jabłek, które tutaj w Grójcu są zbierane i wysyłane na cały świat.
1: Tak, na cały świat, Skandynawia, Bliski, Daleki Wschód, Ameryka Południowa, Afryka, więc wszystkie te, w tych krajach można sprowadzić grójeckiego jabłka i miasto podczas tego święta jabłka też może poznać, jak ciężka praca jest sadownicza i nie tylko właśnie bogactwo w postaci właśnie tych jabłek, które są na drzewach, ale jest to wszystko okupione wysiłkiem niesamowitym i tylko mała garstka dzieci zostaje na wsi, kontynuuje tą tradycję rodzinną, a większość widzi, jak rodzice ciężko pracują, woli wybrać inny zawód i pracować poza miejscem zamieszkania.
2: Ale jeżeli tutaj podróżujemy po tych grójeckich i gminnych drogach, to rzeczywiście te sady tutaj są. To nie jest tak, że to jest jakaś taka promocja dwóch, trzech, czterech. Tu naprawdę bardzo dużo jabłek można zobaczyć. Czy dużo mieszkańców gminy utrzymuje się z tego, że produkuje właśnie jabłka, które są wysyłane na cały świat? Czy to jest tutaj bardzo powszechne zajęcie?
1: No na pewno, na wsi jak najbardziej. No i też nie ukrywam, że wieś jakby nakręca koniunkturę w mieście, tak? Czy w postaci zakupów, czy sieci handlowych, usługowych. Grójec słynie jakby z ilości gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych. To wszystko jakby powoduje, że korzystamy i miasto korzysta z tego, że dobrze zarabiają sadownicy, ale tak jak powiedziałem, jest to okupione ciężką pracą i pomimo tych dochodów, które widać, to nie wszyscy chcą to robić.
0: A co zrobić, żeby jednak zachęcić młodzież do tego, żeby kontynuowała tradycję rodziców? Czy myśli pan, że jest to możliwe?
1: No myślę, że jest to możliwe, tak? Bo tutaj pomoc państwa, kiedy jest wsparcie finansowe, jeśli są przymrozki, susze i nie zostają pozostawieni samym sobie, tylko właśnie mają tą pomoc, więc to też pokazuje, że młodzież może z nami zostać, pomagać rodzicom i przejąć tą gospodarkę.
0: No i teraz dla pana ostatnie słowo do słuchaczy Radia Warszawa z zaproszeniem do Grójca, czy to na Festiwal Jabłka, czy na inne wydarzenia.
1: No proszę państwa, w Grójcu, tak jak powiedziałem, rozwija się Grójec bardzo dynamicznie. Deweloperzy budują bardzo wiele osiedli, bardzo dużo się dzieje, wiele osób wybiera Grójec jako miejsce do życia. Odbywa się bardzo dużo imprez kulturalnych, sportowych. Mamy wspaniałą bazę sportową, basen, hale sportowe. Za dwa tygodnie Mazowsze Cup na 300 koszykarzy. Mamy właśnie wspaniałe sekcje piłkarskie, koszykarskie, no i kulturalne, i teatr w naszym ośrodku kultury. No dużo się dzieje, a święto jabłka 19-20 września, a później 4 września grójecka dycha i tak cały czas w każdym miesiącu to się dzieje.
0: W Grójcu się dzieje. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj u pana gościć, u pana w Grójcu. Dziękujemy za spotkanie. Pan Dariusz Gwiazda, burmistrz gminy i miasta Grójec. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ja bym powiedziała, że nie zdarzyło nam się niekochanie, tylko zdarzyło nam się zakochanie w grójeckich jabłkach.
2: A ja bym zaśpiewał, chcę tu zostać, grójcu. No ale musimy się już pożegnać.
1: No i, no tak.
2: Janusz, co tam u ciebie? Też tak wieje jak grójcu?
3: Jak okno otworzę, to się przekonam, ale na razie z wami rozmawiam, więc nie mogę podejść do okna.
1: Jeden kolega z redakcji mówi, że wieje jak w Kieleckim.
2: To jak w Grójeckim.
1: Dzisiaj.
3: Grójeckie to tak już w połowie drogi prawie do
2: Kielc. Właśnie, no to wiadomo dlaczego tak wieje.
1: Dobrze, to my wybieramy się właśnie na śniadanie, tak żeby Państwu zrobić smaka. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
3: A ja zapraszam na kawę.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: Każdy piątek o godzinie 10.30.
6: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
11: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: O reklamie.
11: Radio Warszawa na 106,2 FM, minuta po 10.
12: Areszt dla trzech podejrzanych w sprawie zonda krypto. Uszkodzenie trafostacji w Dolnej Saksonii. Wkrótce w Grójcu kolejna edycja festiwalu Alesat. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Troje podejrzanych w śledztwie dotyczącym zonda krypto trafi do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym katowicki sąd.
13: Prokuratura domagała się aresztowania zatrzymanych ostatnio ze względu na poważne ciążące na nich zarzuty. Anna P. i Jaromira W. mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać w celu przejęcia majątku Sławomira Suszka, współwłaściciela firmy, który zaginął w 2022 roku. Anna P. miała też utrudniać postępowanie przez demontaż monitoringu ze stacji paliw, na której Suszek był po raz ostatni widziany. Obie aresztowane i Rafał Z. są podejrzani także o przywłaszczenie środków lub działanie na niekorzyść zonda krypto.
12: Informował Mariusz Pieśniewski.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Niemiecka policja sprawdza podejrzenie celowego uszkodzenia stacji transformatorowej w Dolnej Saksonii. Sprawdzany jest również list, który przesłać miała osoba przyznająca się do wcześniejszych ataków. ten dzisiejszy jest już czwartym w tym tygodniu. Policja nie ujawnia szczegółów akcji w okolicach Bremy. Rzeczniczka policji przekazuje, że to standardowe działania, a okoliczni mieszkańcy informują o użyciu policyjnego śmigłowca. Uszkodzenie trafostacji na północy kraju jest sprawdzane zaledwie 3 dni po wtorkowych podpaleniach podobnych urządzeń na wschodzie Niemiec przy granicy z Polską oraz na zachodzie w nadrenii północnej Westfalii. W tym ostatnim landzie wczoraj znaleziono ślady kolejnej próby podobnego działania, tam jednak do uszkodzenia nie doszło. Policja weryfikuje autentyczność odręcznie napisanego listu wysłanego do redakcji TASS. Z treści wynika, że podpalenia były skoordynowane, a celem było zniszczenie instalacji przesyłającej prąd powstający z paliw kopalnych.
14: To się dzieje lokalnie.
12: Warszawscy policjanci zatrzymali 41-letniego złodzieja biżuterii. Mężczyzna wyrwał pasażerce komunikacji miejskiej łańcuszek wart 5000 zł, mówi nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej.
15: 41-latek razem z pokrzywdzoną podróżował tym samym tramwajem. Czekał na najlepszy moment. Gdy tramwaj zatrzymał się na przystanku, mężczyzna gwałtownie pochylił się nad kobietą, chwycił za jej łańcuszek i zerwał go. Od razu po tym uciekł. Okradziona pasażerka wybiegła za nim, jednak nie była w stanie go dogonić. Kobieta wezwała na miejsce policję.
12: Okazało się, że zatrzymany ma na koncie więcej tego typu przestępstw.
15: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w trakcie zbierania materiału dowodowego udowodnili mężczyźnie jeszcze inną taką kradzież. Do zdarzenia doszło na początku sierpnia bieżącego roku na Targówku w autobusie miejskim. Wówczas łupem 41-latka padł łańcuszek warty 20 tysięcy złotych.
12: Mieszkańcowi Pragi grozi 8 lat więzienia.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
12: W weekend 19 i 20 września w Grójcu odbędzie się kolejna edycja festiwalu Ale Sat. Pierwszy dzień to festiwal sztuki grójeckiej i występy lokalnych artystów, a drugi to tradycyjny festiwal Jabłka. O programie imprezy mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury Monika Woźniak.
16: Przede wszystkim będzie to strefa kultury i rozrywki. Będą to koncerty gwiazd polskiej estrady, występy lokalnych artystów, stoiska rękodzielnicze, strefa gastronomiczna, przy której będzie degustacja potraw na bazie właśnie grójeckich jabłek. Pokazy kulinarne, będą także jabłka z dziczyzną, stoiska gastronomiczne. Będzie też strefa rodzinna edukacyjna, warsztaty dla dzieci, gry, zabawy tematyczne oraz stoiska edukacyjne poświęcone także historii sadownictwa i ekologii.
12: Szczegóły można sprawdzić na Facebooku Grójeckiego Ośrodka Kultury.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
19: No i dużo chmur w Warszawie, na niebu błękitu jest coraz mniej, a w zasadzie wcale go nie widać w tym momencie. 19 stopni na termometrach w stolicy, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, chłodniej w Legionowie i Grodzisku, tam 18 stopni. Temperatury maksymalne to dziś 20 stopni. Cały dzień mogą nam towarzyszyć opady deszczu i wiatr coraz mocniejszy od 18 alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, właśnie ostrzegający przed tym zjawiskiem.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
19: Na zegarze 6 minut po godzinie 10 Radio Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zalewski, dzień dobry. Jeszcze przez 4 godziny, już bez tych 6 minut, będę ze słuchaczami naszej rozgłośni. Pogoda dzisiaj sprzyja temu, żeby usiąść w tym momencie sobie właśnie w fotelu, zrobić kawę i posłuchać Piotra Rubika i Psalmu dla Ciebie. Do tego gorąco zachęcamy. No tak w ogóle to chyba właśnie z albumu, który nosi tytuł Psałterz wrześniowy, pochodzi ten utwór. Wpisał się doskonale w miesiąc, który teraz mamy.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 14 minut po 10 na zegarze. Radio Warszawa dziś gościło w Grójcu Jarek i Weronika z ekipy naszej porankowej. Właśnie to miasto odwiedzili dziś punktualnie od 7 do 10. Nadawaliśmy właśnie z tego miasta położonego na południu Mazowsza. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń, mówi przysłowie. No ciekawe, czy kieszenie i worki przede wszystkim pełne jabłek mają grójeccy sadownicy. Rozmowy na ten temat właśnie w naszym porannym paśmie miały miejsce, a na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, także już pewnie niebawem na stronie internetowej relacja z tej wizyty. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądało to spotkanie z Grójcem, z gośćmi, którzy tam na nas czekali, którzy nas ugościli, no to zapraszamy właśnie do naszych mediów społecznościowych. Odwiedziliśmy ten wycinek Mazowsza. Audycja Co słychać na Mazowszu, w którym opowiemy o całym regionie już za niecały kwadrans na antenie Radia Warszawa. Gorąco zachęcamy do tego, żeby ten czas przedpołudniowy w piątek spędzić z nami i z Wiktorem Waligurą, który już teraz zaśpiewa dla naszych słuchaczy.

0: Los Lobos, La Bamba to za nami, a teraz posłuchajmy słów świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Pochylam się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią, która doznała w historii wielu cierpień wśród wojen i konfliktów, a dzisiaj jest doświadczana trudnościami, szczególnie brakiem pracy. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu, ta miłość, przywiązanie do ziemi, okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.

0: One Moment in Time, Whitney Houston na 106.2 FM o godzinie 10.30. To także czas w piątki na to, żeby sprawdzić, co słychać na Mazowszu. Zapraszamy na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami czwarte posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego poza Warszawą. Tym razem radni obradowali w Ostrołęce. To kolejne miasto po Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja Sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
2: Ostrołęka i cały region ostrołęcki mają swoje plany i pomysły na rozwój. Aby móc je sprawnie i skutecznie realizować, potrzebna jest współpraca lokalnych samorządów z samorządem województwa, zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
4: Jesteśmy w Ostrołęce jako sejmik i dzisiaj też przedstawię, co zostało zrobione w ramach samorządu województwa, ale też i unijnych środków, które są w dyspozycji samorządu województwa właśnie dla Ostrołęki.
2: Kolejne posiedzenie sejmiku województwa mazowieckiego odbędzie się 22 września w Warszawie.
1: Warto wiedzieć.
2: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
3: Została otwarta przeprawa mostowa w Rzewniach, między Rzewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Reasumując, w północnej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
2: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
2: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
1: Czy wiesz, że...
2: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału. Mówi wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
6: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, kiedy zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas, radnych sejmiku, jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
2: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
6: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że zwiększy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
2: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja Ciechanowskiego Szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
1: Uwaga! Konkurs!
2: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
7: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
2: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanbery.
2: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang na 106.2 FM. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie tutaj wyeksponowane zostały sekcja dęta, sekcja smyczkowa. Sekcja smyczkowa bardzo również na pewno zawadła w pamięć wszystkim słuchaczom wyjątkowego koncertu, który miał miejsce w Watykanie. Specjalnie dla Radia Watykańskiego koncertowali młodzi muzycy. Jedną z nich była młoda, utalentowana solistka, która wykonała pierwszą część koncertu skrzypcowego G-dur Mozarta, grając na dziecięcych skrzypcach kompozytora. To było tak mocno wyjątkowe w tym wydarzeniu. 19-letnia Ida Gillesberg zagrała z kolei na skrzypcach Kosty. W programie znalazły się między innymi utwory Mozarta, Symfonia Jowisza i Ave Verum. Wszystko to miało oczywiście jeszcze jednego wyjątkowego słuchacza, był nim papież Leon XIV, który spotkał się z młodymi muzykami. Takie również wydarzenia związane z kulturą w Watykanie mają miejsce. Antonina Krzysztoń i Szeptem teraz zaśpiewa w Radiu Warszawa.

związane ze spędzeniem czasu na świeżym powietrzu, no to chyba trzeba będzie jeszcze raz porządnie przemyśleć, bo pogoda zmieni się diametralnie w stosunku do tego, co jeszcze wczoraj obserwowaliśmy za oknami. Więcej informacji dotyczących tego, jak będzie wyglądała sobota i niedziela i piątkowe popołudnie i wieczór już niebawem, po godzinie 11. Bracia Parzychowscy i James Brown to autorzy, to wokaliści, których usłyszymy w ciągu najbliższych kilku minut.

0: James Brown i Denta, sekcja na 106.2 FM. Te instrumenty można było również usłyszeć dziś podczas poranka z Radiem Warszawa, który nadawaliśmy z Grójca. Można relacje z tego spotkania, z tego wydarzenia znaleźć także w mediach społecznościowych naszej rozgłośni na Facebooku i na Instagramie na Radia Warszawa. Za 2,5 minuty będzie 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
3: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
10: Zbuduj wieżę dialogu.
9: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509-793-280 lub na www.świętarodzina.org.
11: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
0: Na 106.2 FM Radio Warszawa, minęła 11.
12: Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rumunia przygotowuje kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej. Powiemy też o warsztatach ekologicznych w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas debaty nad jego kandydaturą przedstawiciele opozycji mówili, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych. 10 lat pracy jako radca prawny. Strona rządząca stwierdziła inaczej i przekonywała, że ma na to dowody. Sprawozdawca Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił w Sejmie o tym, że Maciej Berek pracował jako radca prawny 17 lat.
13: W kwestii tego, czy ktoś jest radcą prawnym, czy nie, to warto zapytać i zerknąć do dokumentów, które w Kancelarii Sejmu są. To jest dokument z Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie, świadczący o tym, że przez 17 lat wykonywał pracę radcy prawnego.
12: Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że nie ma żadnych umów potwierdzających pracę Macieja Berka jako radcy prawnego.
14: Na pytania posłów opozycji, jak to jest z tym 10-letnim stażem, jeżeli chodzi o doświadczenie radcowskie, właściwie nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Otóż odpowiedź pana przewodniczącego była taka, że weryfikowała to Kancelaria Sejma, chyba padło dokładniej, że biuro pana marszałka. Bo mam ten dane o kandydacie wraz z uzasadnieniem, gdzie są umowy wykonywania tej działalności radcy prawnego.
12: Drugim kandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Poziom wody coraz niższy, problemy coraz większe. Władze Rumunii przygotowały kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej w Czernowoda. Powodem są prognozy, z których wynika, że od 10 września jeszcze bardziej spadnie poziom Dunaju.
16: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej ilości wody do chłodzenia dwóch reaktorów, które od ponad 3 tygodni są wyłączone z powodu niskiego stanu Dunaju. Działania mają być prowadzone stopniowo. W pierwszej fazie na odcinku około 600 metrów zostaną ustawione barki lub statki, które mają skierować większą część nurtu w stronę ujęcia wody dla jedynej w tym kraju elektrowni atomowej. Jeśli to nie wystarczy, przewidziano też m.in. budowę tymczasowych zapór hydraulicznych. W ostateczności może powstać też tymczasowa zapora z kamienia. Władze mogą również wykorzystać wysokowydajne pompy do dostarczania dodatkowej wody do systemu chłodzenia. Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa samych reaktorów. Władze zapewniają, że profilaktyczne działania zapewnią odpowiednie warunki chłodzenia podczas dalszego spadku poziomu Dunaju.
12: Informował Piotr Piętka.
15: Dzieje się blisko.
12: Po wakacyjnej przerwie w stolicy ponownie rozpoczyna się cykl warsztatów ekologicznych Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Akcję organizuje Urząd Miasta Warszawy. Marta Śmigielska-Dasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego w Ratuszu wyjaśnia, że celem programu jest budowanie świadomości ekologicznej przez zabawę.
17: Korowym elementem tych naszych spotkań organizowanych na targowisku są warsztaty kulinarne Zero Waste. Pokazujemy, jak żywność, która jest narażona na zmarnowanie, bardzo już dojrzała, może nie zawsze idealnie estetyczna, może posłużyć do stworzenia pełnowartościowych, pysznych dań. Tutaj te pokazy łączymy z degustacją, więc każdy tych dań może spróbować i właśnie w taki sposób przekonać się o słuszności naszych założeń.
12: Warsztaty mają też uświadamiać, że minimalne uszkodzenie lub nie najświeższe owoce i warzywa nie muszą trafiać od razu do śmietnika.
17: Te wizualnie nie zawsze doskonałe produkty pozostają wciąż dla nas bezpieczne i bardzo smaczne. No ale tak, chodzi o to, że to, co pozornie może wydawać się już niezdatne, wciąż jest przydatne i przy odrobinie wyobraźni można z tego stworzyć wspaniałe danie. Oczywiście jest to też z korzyścią, bo zmniejsza to problem gospodarowania bioodpadami, którym też trzeba się zająć, które też jest czasochłonne i kosztochłonne przede wszystkim.
12: Warsztaty odbędą się jutro od 9 do 13 na targowisku Haltar przy hali Mirowskiej. Udział jest bezpłatny. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie umwarszawa.pl.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pochmurne warszawskie niebo za oknami studia Radia Warszawa na termometrach 19 stopni, może do 20 kresek te wskazania wzrosną, ale to jest maks z tego, co dzisiaj będziemy widzieć za naszymi oknami. Może za to popadać deszcz, czyli pojawią się krople na szybach naszych domów i mieszkań. Będzie także mocniej wiało, zwłaszcza wieczorem, wówczas alerty przez IEMIGW wydane będą obowiązywać od 18.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee www.larico.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi www.piastpol.pl.
0: 5 minut po godzinie 11, Radio Warszawa na 106,2 FM. Piątek, taki niezbyt atrakcyjny, jeżeli chodzi o pogodę, się zapowiada. W weekend też będzie podobnie, więc może warto skupić się na jakichś aktywnościach pod dachem. I przy radioodbiorniku Matthew Wilder i Sanach. To nasze propozycje na najbliższe minuty. Wiele innych przebojów jeszcze do 12.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Sanach i Kapitan to nowa propozycja od tej wokalistki, która już dziś będzie koncertować na Stadionie Narodowym. Mamy tymczasem 4 września. Rozpoczęła się szkoła, nie wszędzie poszło to gładko. Tak jest chociażby w Sękocinie, gdzie uczniowie mają problem z dostępem do budynku, w którym uczyli się jeszcze w czerwcu. Muszą uczyć się pod namiotami. Na Woli z kolei na Odolanach również są jakieś problemy z rozpoczęciem budowy szkoła, która w tym dynamicznie rozwijającym się urbanistycznie obszarze jest potrzebna, a tymczasem w 1965 roku przy ulicy Ożarowskiej w Warszawie właśnie 4 września oddano do użytku 1000 szkołę, 1000-latkę, tak? Wtedy budowano, można tak sobie z przymrużeniem oka powiedzieć. Jeżeli sobie popatrzymy wtedy, jak to wyglądało i dokładnie popatrzymy na statystyki, to w ramach wielkiej akcji 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego powstało tych placówek ponad 1400. Miały być przede wszystkim szybkie w budowie, tanie i funkcjonalne, dlatego wyglądają podobnie. No, kto z nas do takiej szkoły nie chodził? Pewnie większość słuchaczy Radia Warszawa pamięta te budynki. Tysiąclatki kryją też inne ciekawostki. Niektóre miały schrony, a ich konstrukcje uwzględniały natomiast nawet możliwość wykorzystania budynku jako polowego szpitala. Były też prawdziwe architektoniczne perełki z wielkimi przeszkleniami, tarasami czy mozaikami. No, większość jednak wyglądała podobnie. Dziś w rozmaity sposób są liftingowane, są bardziej kolorowe, ale to cały czas te same budynki, które służą już ponad 60 lat.

0: 20 minut po godzinie 11 na antenie Radia Warszawa. Już teraz dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 145 do 147. Centralna rola szkoły. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny. Drugie wielkie wyzwanie ma charakter pedagogiczny. Wiele systemów kształcenia ma trudności z nadążaniem za tempem przemian i wspieraniem integralnego rozwoju uczniów. Rozwój technologii informatycznych i AI sprawia, że programy nauczania pomyślane dla innej epoki szybko stają się nieadekwatne, podczas gdy organizacja szkoły, przestrzeń, metody oceniania, a nawet sama postać nauczyciela domagają się ponownego przemyślenia w perspektywie wychowania naprawdę integralnego, otwartego na wszystkie wymiary osoby. Konieczne jest wspieranie stałej formacji nauczycieli przez cały okres ich kariery zawodowej, aby potrafili prowadzić twórczy dialog z nowymi technologiami, pomagając uczniom korzystać z nich w sposób odpowiedzialny, krytyczny i twórczy, a nie poddawać się biernie ich wpływowi. Trzecie wielkie wyzwanie ma charakter intelektualny i mądrościowy. Jeśli nie zachowamy czujności, może ukształtować się system wychowawczy pozbawiony miłości do prawdy, w którym nieustanny przepływ informacji zastępuje trud poszukiwania, refleksji i rozeznawania. Mnożą się wiadomości fragmentaryczne, ale coraz trudniej uchwycić rzeczywistość w jej całości, stawiać pytania o sens i rozwijać autentyczne myślenie krytyczne oraz twórcze. Wielu wychowawców dostrzega już oznaki możliwej dehumanizacji, której ludzie wiedzą wiele rzeczy, lecz z trudem nadają kierunek własnemu życiu, także z powodu niezdolności łączenia informacji i wiedzy oraz utraty horyzontu sensu. Należy promować prawdziwą higienę uwagi. Taki rytm życia, który obejmuje ciszę, pogłębione studium, lekturę i rozważną wymianę myśli. Bez tych elementów wewnętrzna wolność może ulec osłabieniu. Nauka społeczna Kościoła wzywa rodziny, szkoły, wspólnoty chrześcijańskie i instytucje publiczne do odnowionego przymierza wychowawczego. Staje się ono konkretne wtedy, gdy podstawowe zasady przekładają się na cele wychowawcze. Wychowywać do wstrzemięźliwości i poczucia ograniczoności. Wychowywać do uznania prawa drugiego człowieka i tych, którzy przyjdą po nas, do korzystania z dóbr, które zostały nam dane lub które ludzki geniusz czyni dostępnymi. Wychowywać do wolności i odpowiedzialności. Wychowywać do wrażliwości na transcendencję i na dobro wspólne. Szkoła nie jest powołana do tego, by podążać za tempem świata cyfrowego, lecz by ofiarować to, czego świat cyfrowy sam dać nie może, czyli wspólny czas na naukę i relacje godne zaufania.

miło mi. Udajemy, że

Katarzyna Groniec, dzięki za miłość, to utwór z 2000 roku, z debiutanckiego albumu studyjnego, który był zatytułowany Mężczyźni. Co ciekawe, producentem tego albumu i autorem tekstu do tej piosenki był Grzegorz Ciechowski, również przez słuchaczy Radia Warszawa doskonale znany, robił William.

Nowe głosy na polskiej scenie muzycznej, zespół Kuba i Kuba, czyli Kuba Frankowski i Kuba Mieczaj, dwóch dżentelmenów z województwa zachodniopomorskiego. Na zegarze mamy 17 minut do godziny 12 w południe, oczywiście modlitwa Anioł Pański jak co dzień na antenie Radia Warszawa, a już w następnej godzinie zaproponujemy również przegląd prasy katolickiej. Zajrzymy do gazet. Cóż to za tematy nurtują życie wiernych w Polsce. CC Catch, Lenka, będzie również grupa TGD. To nasze propozycje do godziny 12.

0: Za 4 minuty będzie południe, a już teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, lekturę Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny

0: Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
1: Podporządkowanie się władzy i panującym zasadom jest czymś zazwyczaj oczywistym w społeczności ludzkiej. Co więcej, jest to obowiązek, który powinien spełnić każdy chrześcijanin. Co jednak, gdy posłuszeństwo wiąże się z łamaniem sumienia, kiedy prawa nie są sprawiedliwe i zaprzeczają godności człowieka? Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie przedstawia refleksję na temat posługi szafarza, czyli tego, kto jest odpowiedzialny za przekazywanie sakramentów i Słowa Bożego. Dokładniej wskazuje na jego odpowiedzialność przed swoim sumieniem, władzą ludzką i samym Bogiem. W rozważaniach Pawła, które mają stać się inspiracją dla korynckiej wspólnoty, widać hierarchię wobec punktów odniesienia przed chwilą wymienionych. Bóg jest najwyżej w hierarchii. Wszystko jest poddane Jego sądowi. Żadna inna władza nie może być wyżej niż samo prawo Boże. Kolejnym wskaźnikiem dla Pawła jest sumienie, które jest sądem rozumu, który każdy otrzymał od Boga. W jego świetle rozpoznaje się to, co jest dobre i co złe. Podporządkowanie sumieniu jest kluczowe dla każdej podjętej decyzji. Jednakże sąd sumienia musi być zawsze dokonywany w świetle prawa Bożego i nie może go przekraczać. Na ostatnim miejscu Paweł umieszcza odniesienie ludzkie. Nie oznacza to, że miałby się nie podporządkować władzy czy wskazaniom innych ludzi. Jednakże dokonuje tego, pamiętając o właściwej kolejności wcześniejszych punktów odniesienia.

0: Jest godzina 12, czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wieku i stanie hajmi świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: A przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Golec.
6: Z Ewangelii świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy, owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.
7: W dzisiejszej Ewangelii stykają się ze sobą dwa kierunki, jakby dwa sposoby szukania doskonałości. Sposób faryzeuszów, który na pierwszym miejscu stawia własne wysiłki, podejmowane wyrzeczenia i modlitwy, oraz sposób uczniów Jezusa, którzy jej źródło upatrują w byciu z Mistrzem. Pan Jezus nie unieważnia wysiłków podejmowanych przez człowieka. One są konieczne, są konkretnym wyrazem wierności Panu Bogu. Nie w nich jednak leży źródło świętości, ale w bliskości ze Stwórcą, w łasce, która pochodzi wyłącznie od Niego. Nie rezygnując z konkretnych praktyk duchowych, Połóżmy siłę ciężkości naszej wiary w relacji z Chrystusem.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: No i mamy 21 stopni w Warszawie. Podobne wskazania w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie. Najcieplej w tym momencie w Wołominie i Grodzisku 22 stopnia, w Mińsku Mazowieckim tylko 19. Tam najchłodniej, jeżeli chodzi o Warszawę i okolice. Po południu może popadać, najintensywniej ma padać wieczorem, no ale przez cały dzień zachmurzenie i im później, tym mocniej będzie wiało.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 11 po 12 popołudnie w Radiu Warszawa rozpoczęło się przed kilkoma minutami. James Blunt i Sarsa to propozycje muzyczne, a jeżeli chodzi o życie wspólnoty kościelnej, no to zaglądamy do katolickiej prasy po 12.30. O 12.30 wiadomości z życia Kościoła to nasze propozycje na tę godzinę. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: Pamiętaj mnie.
1: 22 minuty po godzinie 12. W drugiej połowie września wizyta papieża Leona XIV we Francji. Cieszy się ona ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem. 150 tysięcy wiernych będzie mogło modlić się razem z Leonem XIV w Lourdes. Zainteresowanie było jednak jeszcze większe. Rozeszły się wszystkie wejściówki nad papieskie wydarzenia w sanktuarium. Organizatorzy zamknęli wcześniej rejestrację, tłumacząc, że osiągnięto po prostu maksymalną liczbę uczestników. Papież odwiedzi Lourdes podczas wrześniowej podróży do Francji, spędzi tam całą dobę. W programie m.in. modlitwa przy grocie objawień, msza święta, a także spotkanie z chorymi oraz wieczorny różaniec i procesja ze świecami. Sanktuarium podkreśla, że wydarzenia na miejscu będzie śledzić właśnie 150 tysięcy pielgrzymów. Kolejne miliony oczywiście za pośrednictwem mediów będą mogły duchowo uczestniczyć w tym wydarzeniu.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM na zegarze, godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Zapraszam. Z Oxfordu do papieża po śladach Johna Henry'ego Newmana. Papież Leon XIV przyjął na audiencji profesorów i studentów oksfordzkiego Oriel College, jednego z najstarszych kolegiów Uniwersytetu Oksfordzkiego, które obchodzi 700-lecie królewskiego przywileju. Papież przypomniał związki kolegium ze świętym Newmanem, niedawno ogłoszonym doktorem Kościoła. Wskazał go jako przykład uczonego, który w swoim życiu i pracy ukazywał nierozerwalność wiary i rozumu. Papież zachęcił pielgrzymów do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będą obowiązywać te lekcje w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osiale.
2: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii. I wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego zwrócił też uwagę na zbliżający się tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz o odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację młodzieży.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W sobotę i niedzielę 5 i 6 września na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Pielgrzymkę rolników zainauguruje w sobotę wieczorna msza święta w Bazylice. Na to wydarzenie zaprasza delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników i pszczelarzy, biskup Leszek Leszkiewicz.
4: Zapraszam wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię. Zapraszam ludzi, którzy mieszkają na wioskach, którzy są związani z życiem wiejskim. I zapraszam wszystkich tych, którzy mieszkają w miastach, a chcą podziękować za tegoroczne zbiory, chcą wyrazić wsparcie rolnikom. Wszystkich zapraszam na dożynki. Spotkanie jest tradycyjnie w pierwszą niedzielę września. Zaczyna się w sobotę, a więc 5-6 września. Msza święta wieczorem w sobotę, apel jasnogórski. No i w niedzielę msza święta na wałach jasnogórskich.
1: Suma dożynkowa z błogosławieństwem wieńców odbędzie się w niedzielę o 11:00. Uczestniczyć w niej będzie prezydent Karol Nawrocki. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Dożynkom tradycyjnie towarzyszyć będzie Krajowa Wystawa Rolnicza. W tym roku to już jej 35. edycja. Na wystawie oglądać będzie można maszyny rolnicze, kiermasz kwiatów i krzewów ozdobnych oraz uzyskać porady fachowców rolnictwa. Wystawa to pokazanie polskiego bogactwa, mówi biskup Leszkiewicz.
4: Ta wystawa co roku jest coraz piękniejsza i ja każdego roku to podkreślam, że jest to takie miejsce, gdzie możemy się poczuć dumni. Jako Polacy produkujemy bardzo dobrą żywność, mamy piękne owoce, piękne rośliny, piękne zwierzęta, piękny park maszynowy, no i przede wszystkim dobrze wykształconych rolników.
1: Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się w 1982 roku. Odbywają się zawsze w pierwszy weekend września. W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu grójeckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 12:30 mszą świętą celebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza, mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja w Grójcu ksiądz Zbigniew Stefaniak.
5: Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu. Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno-rozrywkowa.
1: Na scenie wystąpi m.in. Roxana Węgiel oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Nowomiejskiej Rozśpiewany Powiat.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za nieco ponad 20 minut będzie godzina 13. My zaglądamy jak co piątek o tej porze do prasy katolickiej. Na początek tygodnik idziemy, bierzemy w ręce. Na okładce święta Matka Teresa z Kalkuty i właśnie o niej przeczytamy w tym numerze. To temat numeru i odpowiedź na pytanie, dlaczego Matka Teresa wielokrotnie przyjeżdżała do Polski. Czemu zawdzięczamy tyle jej wizyt? Nie chciała siadać w czerwonym fotelu, zajęła ławkę z wiernymi. To jeden z tematów artykułu Ireny Świerdzewskiej. No i także zdjęcie młodego wówczas księdza Romualda Kamińskiego, obecnego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, z Matką Teresą. Rozmowa także z autoryzowaną biografką Matki Teresy z Kalkuty na temat tej świętej z charakterem. Jak czytamy na okładce tygodnika Idziemy. Także odpowiedź na pytanie, jak przenieść się w czasie. Czy możliwe jest to właśnie i czy możliwe jest spotkanie wybitnych osobistości z przeszłości. To rozmowa związana oczywiście z orszakiem dziejów, który w Warszawie można spotkać. Ksiądz Ignacy Kłopotowski, na kłopoty Kłopotowski można powiedzieć, i o tym, czy faktycznie w trudnych sytuacjach pomaga on tym, którzy proszą go o pomoc i o modlitwę, przeczytamy także w najnowszym numerze tygodnika Idziemy, w artykule Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Koronacja w Kałuszynie i obecny tam biskup Romuald Kamiński również znalazły swoje upamiętnienie w tym numerze tygodnika Idziemy. I także trudniejsze tematy współczesne, wojna rosyjsko-ukraińska i różne wymiary tego starcia. Walki na lądzie trwają, ale bez widocznych efektów, stąd kluczowe znaczenie mają wojna powietrzna i ataki rakiet i dronów. Wojna na wycieńczenie. To artykuł poświęcony właśnie temu tematowi, o cyfrowej suwerenności Kościoła. Przeczytamy również w najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Również znajdziemy tutaj podsumowanie ostatnich występów stołecznej Legii, a na jednej z pierwszych stron wywiad. Tutaj wracamy do spraw międzynarodowych z arcybiskupem Paulem Gallagherem, sekretarzem do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi Stolicy Apostolskiej, który ostatnio odwiedził Moskwę. To wszystko jest zawartością tygodnika Idziemy, a w tygodniku Niedziela temat, który rozpala pewnie umysły i serca wielu, wielu i młodszych, i starszych dzieci i rodziców. Dziecko nie należy do państwa. Polska szkoła staje się laboratorium ideologicznych eksperymentów. To temat na progu nowego roku szkolnego. Przeczytamy tutaj oczywiście o tym, jak wyglądają te wszystkie działania związane z eksperymentami, o których mowa na okładce. Uczniowie zasługują na więcej. To oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski jest ważnym i potrzebnym głosem w debacie o przyszłości polskiej szkoły. Jak rodzice trójki dzieci w wieku szkolnym z uwagą i niepokojem przyglądamy się temu, co dzieje się obecnie w szkołach. To tylko niektóre odsłony i spojrzenia właśnie na ten temat. Nie wszystkie dzieci oczywiście w takim świecie żyjemy rozpoczynają ten rok w szkołach. Niektóre wprost, można powiedzieć, rozpoczynają go na linii frontu. Dzieci na linii frontu, to tytuł artykułu Justyny Jarosińskiej. Nie noszą mundurów i nie podejmują politycznych decyzji, nie wybierają stron konfliktu, ani nie rozumieją, dlaczego nagle muszą uciekać z domu. A jednak to właśnie dzieci od pokoleń należą do największych ofiar każdej wojny. No tak też było w Polsce w 1939 roku, kiedy ten rok szkolny zaczął się inaczej niż zwykle. Do przeglądu prasy katolickiej, do tygodnika Niedziela wrócimy już za chwilę. Teraz chwila przerwy na muzykę Lauren Daigle, już teraz.

wracamy do tygodnika Niedziela i kontynuujemy temat edukacji na taki wymiar, można powiedzieć, niezwiązany już z tymi problemami, które współcześnie dotyczą podejścia do tego, co dzieje się z edukacją w polskich szkołach, ale o tym, jak wspierać dziecko w nauce, to problem, który wielu rodziców przeżywa, myślę, na początku każdego roku. Jak pomóc dziecku skutecznie się uczyć? Co zrobić, żeby dziecko chciało się uczyć? Odpowiedzi na te pytania w artykule Małgorzaty Dudzińskiej znajdą pewnie wszyscy rodzice. O mistyczce z blokowiska, czyli o Alicji Lęczewskiej i o premierze filmu związanej właśnie z tą postacią przeczytamy w najnowszym numerze tygodnika Niedziela również. Radio Warszawa było w tym tygodniu na premierze tego filmu, tego obrazu na naszych mediach społecznościowych. Relacja z tej obecności. Gorąco zachęcamy przy tej okazji do tego, żeby zajrzeć na naszego Facebooka i Instagrama. I dwie ciekawe propozycje związane z turystyką. Do odwiedzenia Splitu, do odwiedzenia miasta w pałacu byłego cesarza rzymskiego Dioklecjana zachęca tygodnik Niedziela. No i nieco bliższy kierunek, mianowicie Beskid Wyspowy. Nie Tatry, nie Bieszczady, trochę inna propozycja, mniej oczywista i mniej znana, ale na pewno warta rozpatrzenia podczas właśnie chociażby wrześniowych wypadów na łono natury. Bardzo zachęcamy do lektury tygodnika Niedziela. Na koniec gość niedzielny, który również tematykę edukacji porusza i na okładce pyta, czyja jest szkoła, czy rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie z tym, co mówi konstytucja. O trudnym roku dla katechetów, którzy cały czas walczą o te lekcje religii w polskich szkołach. Edukacja to jeden z wątków, ale także wiele innych w tygodniku. Gość niedzielny o Charlie Kirku, który rok temu zginął w tragicznych okolicznościach. Przeczytamy również artykuł. Jeździł po amerykańskich uniwersytetach, ustawiał stolik, brał mikrofon i zapraszał do rozmowy studentów. Wchodził odważnie w sam środek sporów, których wielu wolałoby uciknąć i, jak czytamy w gościu niedzielnym, zapłacił za to życiem. Zapytany w wywiadzie o to, jak chciałby być zapamiętany po śmierci, odpowiedział jako odważny w wyznawaniu wiary. I tak pewnie ta jego śmierć będzie rozpatrywana. O pielgrzymkach, o papieżu Kościoła na krawędzi, czyli o świętym Grzegorzu Wielkim, a także o sytuacji, która w ostatnich dniach dotknęła Azję. Przeczytamy również, chodzi oczywiście o Nepal i o Himalaje. Dekady po tragicznym trzęsieniu ziemi ponownie Nepal mierzy się z niszczycielską siłą natury. Tym razem katastrofa zaczęła się wysoko w Himalajach. Przeczytamy również o Kurylach, czyli o wyspach, które są przedmiotem sporu między Japonią i Rosją, czyli wiara, ale także inne tematy związane z bieżącą sytuacją międzynarodową w gościu niedzielnym. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Piątkowe popołudnie i wieczór mogą być do tego dobrą okazją, a już teraz Urszula na 10 minut przed 13.

0: I na koniec tej godziny w Radiu Warszawa Rob Thomas, Hard to be Happy. Niecałe dwie minuty do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.
0: Minęła 13 na 106.2 FM Radio Warszawa.
7: Policja nadal szuka zaginionej 13-latki we Wrocławiu. Sejm nie odrzucił weta w sprawie kryptoaktywów. Trwa wymiana oświetlenia w wagonach pierwszej linii metra. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policja we Wrocławiu nadal szuka 13-letniej Anand Brown Carneiro de Oliveira, obywatelki Brazylii. Dziewczynka wczoraj około godziny 8 samowolnie opuściła szkołę przy ulicy Paulińskiej i do tej pory nie wróciła do domu. 13-latka ma długie ciemne włosy. Na opublikowanym przez policję zdjęciu ubrana jest w jasną koszulkę. Funkcjonariusze nie podali, w co była ubrana w chwili zaginięcia. Dziewczyna nie ma przy sobie telefonu.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Po raz trzeci Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Przed głosowaniem doszło do ostrej wymiany zdań między premierem a szefem Kancelarii Prezydenta. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
9: Premier Donald Tusk apelował do posłów opozycji o odrzucenie weta. Ujawnił kontakty polityków prawicy z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto.
10: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was.
11: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
9: Odpowiadał premierowi Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Urzędnik wypominał też, że rządowi 2 lata zajęło przygotowanie przepisów dotyczących rynku kryptoaktywów.
11: Wtedy nie było ruskich mafii, wtedy nie było zagrożenia dla oszczędności Polaków.
9: W odpowiedzi szef rządu mówił, że to politycy prawicy wprowadzili na salony prezesa Zonda Krypto. Mówił też, że głosowanie nad wetem to najprostszy z możliwych test.
10: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować to. Czego kombinujecie?
9: Potrzebna do odrzucenia większość wynosiła 266 głosów. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 241 posłów.
8: To się dzieje lokalnie.
7: W pociągach metra na linii M1 będzie jaśniej. Trwa wymiana oświetlenia w wagonach. To także oszczędność energii, mówi Maciej Czerski z zespołu prasowego metra warszawskiego.
12: W 18 pociągach marki Alstom Metropolis, które można spotkać na linii M1, zostaną wymienione wszystkie oprawy świetlne wewnątrz części pasażerskiej, z tradycyjnych żarówek na oprawy LED. Dla pasażerów oznacza to poprawę jakości światła, a dla metra to około 40% mniejszy pobór mocy na każdym pociągu.
7: Pierwszy pociąg z nowym oświetleniem jeździ już z pasażerami. Kolejne będą oddawane do użytku do końca roku.
8: Dzieje się w sporcie.
7: O ligowe punkty z ostatnią drużyną w tabeli Betlic pierwszej ligi. Jutro o 15.30 Polonia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Czarne koszule przegrały 2 z 3 ostatnich spotkań i z dorobkiem 10 punktów zajmują 6. miejsce w lidze.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No trochę błękitu na warszawskim, warszawsko-praskim niebie również mamy w tym momencie, a na termometrach pokazują nam wskazania 22 stopnie. To maksymalna temperatura, cieplej dziś nie będzie, natomiast w miarę upływu czasu będzie robiło się coraz bardziej wietrznie. Od 18 alerty IMIGW przed silnymi porywami wiatru. Będzie także padać, no i wieczorem może dosyć solidnie pokropić w Warszawie. Weekend będzie podobny z opadami i silnym wiatrem.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pięć po 13, Radio Warszawa na 106,2 FM, Janusz Zalewski, jeszcze jedna godzina wspólnie z Państwem spędzona przede mną, no i przed nami sporo dobrej muzyki. Ed Sheeran, to on otworzy tę godzinę, później elektryczne gitary, czyli wykonawca na tę samą literę, no i wielu innych. Sprawdzimy także, co się dzieje w okolicy, w skrócie 11.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Każda studniówka, każde wesele i większa impreza kończy się tą piosenką. Kończy się również w taki sposób beton na rondzie de Gaulle, około 500 m2. Takiej nawierzchni ma zniknąć i pojawi się prawdziwa roślinność. Innymi słowy, zmieni się otoczenie słynnej palmy, która stoi tam od 24 lat. ZDM rozpoczął pracę właśnie w tym zakresie. Niewielkie sztuczne wzniesienia tam powstaną, na nich m.in. ostnica i werbena. Pozostały teren zostanie obsadzony kocimiętką, szałwią. Łącznie pojawi się 7000 melin i roślin cebulowych. Mają kwitnąć na niebiesko, a wyspa ma przypominać tropikalny ląd otoczony oceanem. No, na wizualizacjach zawsze wszystko wygląda bardzo pięknie. Zobaczymy, jak też będzie w praktyce, bo z tym rozbetonowywaniem podwórek chociażby warszawskich to różnie bywa. Czasami na rozbetonowaniu się kończy, a później która roślina ma więcej samozaparcia, jak chociażby pesz, no to takie się uda wyrosnąć, a pozostałe to niekoniecznie, po prostu nikt się tym nie zajmuje. Mamy nadzieję, że w tym wypadku będzie inaczej. W końcu to bardzo takie chyba kojarzone i reprezentacyjne miejsce stolicy, więc liczymy, że ZDM zadba o to, żeby doprowadzić sprawę tutaj do końca. Pewnie na efekty chwilę będziemy musieli poczekać i ciekawi jesteśmy, jakie one będą finalne. Michael Patrick Kelly na 106.2 FM, 14 minut po 13.

0: 20 minut po 13. Dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej to propozycja, którą teraz mamy dla słuchaczy naszej rozgłośni.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Jeśli zapytamy, co my zawdzięczamy Panu Bogu, to trzeba odpowiedzieć prosto. Wszystko. Wszystko. Natomiast na płaszczyźnie relacji z drugim człowiekiem to jest cała przestrzeń spraw, które bez przerwy trzeba regulować, poprawiać, bardziej próbować zrozumieć. Mnóstwo jest tych spraw, które trzeba ogarnąć i właśnie, i to się dzieje w tym całym procesie pokazywania, jak ważny jest człowiek, a tego się nie da powiedzieć bez odniesienia do Boga. Bo każdy z nas ujrzy piękno i wielkość swoją, jeśli się przejrzy w Bogu. No i właśnie do takiej sytuacji pragniemy doprowadzać, żeby człowiek zadał sobie takie pytanie i tę czynność niejako wykonał, żeby się zachwycił sobą. I tutaj właśnie realizuje się ta cnota sprawiedliwości, żebyśmy budowali dobre relacje między nami, żeby człowiek w ten sposób był wynoszony, żeby mu nic nie zabrakło, co się mu słusznie należy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To grupa ABBA, Take a Chance on Me na 106.2 FM. Dziś mamy piątek, czwarty dzień września. Na zegarze jest godzina 13.30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Remontują skrzyżowanie ulic Żelaznej z Twardą i Złotą w Warszawie. Twarda jest zamknięta pomiędzy Żelazną a budynkiem Twarda 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Prace potrwają do końca roku. Pościg ulicami stolicy. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który uciekał przed policyjną kontrolą, jadąc 200 km na godzinę. Okazało się, że 28-latek miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a badanie wykazało, że był pod wpływem narkotyków. Jutro na parkingu przy Centrum Handlowym w Wołominie odbędzie się zbiórka krwi. Medycy będą czekać na mieszkańców od 10 do 15. Najstarszy w Polsce czynny elektryczny pociąg zespolony wraca do służby w Kolejach Mazowieckich. 63-letni skład nazywany Babcią przeszedł naprawę główną. Wcześniej został też przemalowany w historyczne barwy. O ligowe punkty z ostatnią drużyną w tabeli pierwszej ligi jutro o 15.30 Polonia Warszawa zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Czarne koszule przegrały dwa z trzech ostatnich ligowych spotkań i awansowały do drugiej rundy Pucharu Polski. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Szanais w Radiu Warszawa na 22 minuty przed 14. Dziś czwarty dzień września. Wspominamy 11 nazaretanek z Nowogródka, męczennic II wojny światowej. Siostra Maria Stella Mardosewicz i jej 10 towarzyszek w 1943 roku dobrowolnie ofiarowały swoje życie zaaresztowanych przez Niemców mieszkańców miasta. Przede wszystkim byli to ojcowie rodzin. W lipcu tego roku Niemcy zatrzymali około 120 osób, planując ich rozstrzelanie. Nazaretanki wspólnie podjęły decyzję, by poprosić Boga, by zamiast niewinnych zakładników zginęły one. Siostra Stella miała wówczas powiedzieć: jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają. 31 lipca siostry zostały aresztowane, następnego dnia wywieziono je do lasu. Miały łącznie 11 sióstr, ich ofiara nie poszła na marne. Uwięzieni mieszkańcy Nowogródka oraz ksiądz Aleksandry Zienkiewicz przeżyli. W 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił siostrę Marię i jej towarzyszki błogosławionymi, a ich wspomnienie liturgiczne przypada właśnie dziś, 4 września.

na Facebooku Radia Warszawa, na naszym Instagramie, w mediach społecznościowych relacja z dzisiejszej wizyty poranka Radia Warszawa w Grójcu. A były tam rozmowy z władzami lokalnymi, z lokalnym samorządem, była także orkiestra dęta, były rozmowy o sporcie, o Piotrze Skardze, o wierze, o lokalnej społeczności wierzących, no i przede wszystkim o sadownictwie. Do tego oczywiście, mówiąc o Grójcu, tematu nie mogło zabraknąć. Wszystko widać na zdjęciach na naszym Facebooku, a Radio Warszawa i nasz poranek oczywiście żagli nie zwija, jeżeli chodzi o podróże po regionie. Kolejne eskapady i podróże Jarka i Weroniki jeszcze w tym miesiącu. Na antenie Radia Warszawa oczywiście będziemy to wszystko relacjonować w ramach naszego pasma między 7 a 10. Szczegóły już wkrótce. Zachęcamy do tego, żeby zaczynać dzień właśnie z nami, z porankiem z Radiem Warszawa. Za 10 minut będzie 14.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 3 minuty będzie 14, więc ja już faktycznie tę kawę zabieram i wychodzę z naszego studia, zwłaszcza, że zameldował się już w nim Jacek Zienkiewicz. Witamy gorąco. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Januszu. A nie chciałbyś zrobić przeżyć to sam jeszcze raz?
1: To chciałbym przeżyć to sam, na przykład to, co dzisiaj się działo w Grójcu. Tyle jabłek chyba zresztą tam trochę gdzieś tam krąży po naszej redakcji.
2: Piękne.
1: Przyjechało razem z Jarkiem i z Weroniką. Dokładnie. Więcej szczegółów z tego wydarzenia można znaleźć na naszym profilu na Facebooku, na Instagramie, a ja tymczasem zostawiam Państwa w towarzystwie Jacka, który do wieczora będzie zabawiał słuchaczy Radia Warszawa.
2: Taką mam nadzieję.
0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
2: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
1: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
2: Porozmawiamy dziś o 22.
1: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy.
3: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
7: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
9: Minęła godzina 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Weto do ustawy o kryptowalutach pozostaje w mocy. Deszcz stulecia i podtopienia w Estonii. Powiemy też o pościgu ulicami Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Decyzja Karola Nawrockiego z czerwca pozostaje w mocy. W sprawie odrzucenia weta głosowało 442 posłów. Za odrzuceniem było 241, a przeciw odrzuceniu 198. Wstrzymały się 3 osoby. Do odrzucenia weta potrzeba było 3/5 wszystkich głosów, czyli 266. Była to trzecia próba wprowadzenia rządowej ustawy w życie. Tak prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto.
11: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
10: Prezydent zapowiedział, że przekaże do rozpatrzenia własny projekt ustawy.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Lokalne władze i media mówią o deszczu stulecia i ogłaszają sytuację nadzwyczajną. Intensywne opady spowodowały podtopienia w Parnawie na południowym zachodzie Estonii. Suma opadów miejscami przekroczyła 100 mm.
13: Ulewa przeciążyła miejską kanalizację. W wielu miejscach woda zgromadziła się na ulicach, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd. Władze zaapelowały do kierowców o ostrożność oraz omijanie zalanych odcinków dróg. W niektórych miejscach napór wody doprowadził również do zerwania pokryw studzienek kanalizacyjnych, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Z powodu podtopień zamknięto między innymi jedną ze szkół. Woda zalała cały parter placówki. Uczniowie zostali odesłani do domów. Estoński ekspert cytowany przez media publiczne określił ulewę mianem deszczu stulecia. Władze miasta przyznają, że podtopienia spowodowane deszczem na taką skalę nie miały tam wcześniej miejsca. W usuwaniu skutków ulewy pomagają służby ratownicze.
10: Relacjonował Kamil Zalewski.
12: Dzieje się blisko.
10: Jechał 200 km na godzinę i miał w samochodzie substancje psychotropowe. Mokotowscy policjanci po długim pościgu zatrzymali kierującego. Ich uwagę zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny przy bankomacie. Postanowili go wylegitymować, mężczyzna jednak nie zastosował się do poleceń i wsiadł do samochodu. relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
14: Mężczyzna rozpoczął ucieczkę ulicami Warszawy, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe oraz polecenia do zatrzymania. Jechał gwałtownie i chaotycznie, a jego prędkość dochodziła do blisko 200 km na godzinę. Pościg zakończył się na Żoliborzu, gdzie kierujący uderzył w pojazd stojący przed czerwonym światłem, uszkadzając także kolejne samochody.
10: Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci zbadali go alkomatem. Ten wskazał wynik 0. Użyli także testów narkotykowych.
14: Badanie wykazało obecność narkotyków w organizmie 28-latka. Funkcjonariusze ustalili również, że miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdu. W samochodzie zabezpieczyli ponad 25 gramów substancji psychotropowej, wstępnie zidentyfikowanej jako 4 CMC.
10: Kierujący został aresztowany na 3 miesiące, odpowie za napaść na funkcjonariuszy, niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie środków odurzających i kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Wieczorem na Stadionie Narodowym koncert Sanach. Przed i po koncercie można spodziewać się utrudnień w ruchu. Na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Metro na drugiej linii będzie kursowało częściej. Natomiast do końca weekendu nie można wjeżdżać na Błonia stadionu. Powodem przygotowania do półmaratonu, który odbędzie się w sobotę wieczorem po prawej stronie Wisły.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: +20 stopni w Warszawie, można powiedzieć w centrum, no i podobnie, Pruszków, Piastów, 20 stopni Stare Babice, spoglądamy w kierunku północnym, Legionowo, Rębelszczyzna, nieco na wschód, Marki, Ząbki, podobnie, 20 stopni, ale z wiatrem dzieje się ciekawie, wiatr rześki, południowo-zachodni, taki umiarkowany, ale już dobrze umiarkowany, zaś w nocy temperatura powinna być na stałym poziomie około 16 stopni.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: 6 minut po godzinie 14, ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, bardzo mi miło będzie z Państwem być aż do wieczora. Oj, coś kaszelek. W tej najbliższej godzinie między innymi jakże lubiany przystanek parafia, więc zostańcie Państwo razem z nami.

0: snow until my chariot takes me home.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Drodzy słuchacze, jakoś tak jesiennie się zrobiło, a to przecież dopiero 4 września, tak naprawdę pełnoprawne jeszcze lato. Ja wiem, że pachnie jesienią, no ale pachnieć to nie znaczy, że już jest. Ale okno musiałem zamknąć, bo ten wiaterek taki zuchwały dzisiaj, powiedziałem zresztą to w wejściu pogodowym, chociaż trochę mnie zatkało, bo zacząłem pokasływać i to też chyba troszeczkę takie ostrzeżenie od strony jesieni, że będą kaszelki, że będą pochrypywania, więc trzeba się pilnować, nie stać w przewiewie. No i w naszym studiu jesiennie, aczkolwiek tak pozytywnie jesiennie, bo te jabłka, o których Janusz już wspomniał, a które przyjechały z naszym radiem z Grójca, piękne, szanowni państwo, jak malowane, jak z obrazka, jak z takich książeczek, które przedszkolaki w przedszkolu malują i niektóre nawet z listkami. A jak nasze cudne koleżanki z redakcji wzięły te jabłka do ręki, to normalnie jakby Ewa. A nie, to w to już nie będę wchodził, bo to trudny temat. Robert Gawliński dla państwa. Mam nadzieję, że trochę mniej jesienny, bardziej letni, ale Robert Gawliński lubi być taki sentymentalny. Posłuchajmy.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, 14:21 na naszych zegarkach, to znaczy, że czas dać głos redaktor Ewie Pietrzak, która zaprasza Państwa do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, dziś jesteśmy w sanktuarium Świętej Siostry Faustyny w parafii Miłosierdzia Bożego Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej. Księże proboszczu, bo ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami. My tak zachęcamy do tego oczywiście, by zostać przy finale tej naszej audycji. Czy w związku z tym, że tutaj to źródło Bożego Miłosierdzia jest, możemy się z nim spotkać, to czy ksiądz proboszcz wie o świadectwach związanych właśnie z doświadczeniem tego Bożego Miłosierdzia, z nawróceniami, ratunkiem,
3: mamy
2: cudami?
3: Mamy kilka spisanych, natomiast część osób, które doświadczyły, można by powiedzieć tak namacalnie, tego Bożego Miłosierdzia, przychodzą i opowiadają. A kiedy proszę, żeby spisały to, żebyśmy mieli w dokumentach, można by powiedzieć nawet takich na przyszłość, no to już z tym jest różnie, ale ja nie będę mówił o innych, ja powiem o sobie. No, przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których, przepraszam za wyrażenie, nie miałem prawa wyjść. Tak po ludzku mówię. Ilekroć zwróciłem się do siostry Faustyny, absolutnie zawsze. Zawsze była przy mnie i zawsze mi pomagała. Ja wiem, że to brzmi w ustach księdza tak trochę, no ksiądz musi o tym powiedzieć, no bo wiadomo, ksiądz. Niemniej jednak to samo bym powiedział, gdybym nie był proboszczem w tej parafii. Że święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł. I się nie zawodzę. Tyle mogę powiedzieć.
2: Więcej szczegółów związanych właśnie z tym doświadczeniem już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 2 minuty wybije 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radio Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką-Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Jest pół do trzeciej. Wiadomości lokalne w skrócie. Wojciech Dudkowski.
5: W niedzielę wymiana zwrotnicy przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej w węźle Dworzec Wileński. Na Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada ruch tramwajowy będzie zamknięty. Wiele linii pojedzie zmienioną trasą. Od poniedziałku na Odolanach oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Abonament rejonowy uprawniający do parkowania 200 metrów od miejsca zamieszkania kosztuje 30 zł rocznie, a obszarowy 600 zł. W poniedziałek kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy mogą oddać dwa głosy, jeden z puli ogólnowojewódzkiej, a drugi z puli regionalnej. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bommazowia.pl. W weekend 19 i 20 września w Grójcu odbędzie się kolejna edycja festiwalu Ale Sad. Pierwszy dzień to festiwal sztuki grójeckiej i występy lokalnych artystów, a drugi to tradycyjny festiwal jabłka. Szczegóły na Facebooku Grójeckiego Ośrodka Kultury. Trwają zapisy na 36. bieg niepodległości. Główny punkt imprezy to bieg na 10 km, ale organizatorzy przygotowali też 5-kilometrową trasę Nordic Walking, bieg wirtualny i mile niepodległości dla dzieci i młodzieży.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: it snap.
1: 4 września, piątek, za 22 minuty wybije godzina 15. W ten sposób zbliżamy się do części naszej modlitewnej, tej popołudniowej. No ale na razie patrzę za okno, patrzę i odbieram ten wiaterek jako taki niegasnący zwiastun jesieni, która na horyzoncie. Czy Edyta Górniak wpisze się w to wypatrywanie jesieni na horyzoncie? No posłuchajmy.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ja wiedziałem, drodzy słuchacze, że na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl można wyczytać świetne informacje, ale ta przechodzi samą siebie. Szanowni słuchacze, już w najbliższy poniedziałek, 7 września, we wspomnienie liturgiczne błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, czyli patrona naszej rozgłośni, świętujemy w naszej rozgłośni oczywiście. O 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszego radia. Następnie na 18:00 pójdziemy na mszę świętą do katedry, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, a następnie wrócimy do naszego ogródka, żeby zjeść sobie kawałek ciasta i napić się herbatki, kawki. Co Państwo na to? Zapraszamy, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba przyjść najpierw na 16:30, później na mszę świętą, która będzie sprawowana w intencjach Państwa, naszych słuchaczy i darczyńców, a później ciacho. Tak będziemy świętować. No, nie dajcie się Państwo prosić. Tymczasem Robert Wiewióra, z Tobą było mi lepiej na 9 minut przed 3:00 na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za ponad 2 minuty wybije 15, a zatem już jesteśmy bardzo blisko naszej cyklicznej modlitwy, w której łączymy się z krakowskimi łagiewnikami. Zanim to jednak nastąpi, wysłuchajmy fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Lekarz mi nie pozwolił pójść do kaplicy na pasję, chociaż miałam gorące pragnienie. Modliłam się we własnej separatce. Nagle usłyszałam dzwonek w sąsiedniej separatce i weszłam i oddałam usługę ciężko choremu. Gdy wróciłam do swojej separatki, nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł: córko moja, większą mi

sprawiłaś radość, oddając mi tę usługę, aniżeli byś długo się modliła. Odpowiedziałam, przecież nie Tobie, o mój Jezu, usłużyłam, ale temu choremu. I odpowiedział mi Pan, tak, córko moja, cokolwiek czynisz bliźniemu, mnie czynisz.

urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Miłosierny Jezu, w godzinie Twojego konania stajemy na wzgórzu Golgoty, by towarzyszyć Ci podczas męki i konania. Osoby, które przechodziły drogą przez kalwaryjskie wzgórze, na Twój widok potrząsały głowami i przeklinały Cię, bo przeklęty ten, który wisi na krzyżu. Już od początku swojej bolesnej męki słyszałeś wiele wyzwisk i przekleństw. Nie wzbraniałeś się przed tym, lecz przyjmowałeś to w cichości. Pozwoliłeś, by wszystkie urągania spadły na Ciebie. Zatrzymałeś na sobie zarówno bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Bogu, jak i przekleństwa wypowiadane przeciwko drugiemu człowiekowi. Jakże wielu ludzi na świecie grzeszy mową, posługując się wulgaryzmami i obelgami, bez żalu i skruchy. Któż lepiej od Ciebie wie, jak bardzo boli bycie obrzuconym złymi słowami? Nieskalany Baranku Boży, w swojej dobroci pozwoliłeś, by wszystkie przekleństwa i urągania innych spadły właśnie na Ciebie. Byłeś wyzywany i obrażany, a Ty jeden, jako pierwszy, odpowiedziałeś na zniewagi przebaczeniem. Dałeś nam przykład i nauczyłeś nas, że zło można zwyciężać jedynie dobrem. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za wszystkimi osobami, które doświadczyły zniesławienia, obmowy i internetowego hejtu, aby dobre imię zostało im przywrócone oraz by potrafili przebaczyć krzywdzicielom. Prosimy również o nawrócenie dla tych, którzy są przyczyną cierpień dla innych, a szczególnie dla tych, którzy nałogowo przeklinają i posługują się kłamstwem, aby odkryli wartość wypowiadanych słów i zmienili swoje postępowanie.

0: powiedziałeś, Panie, że kto by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Wierzymy, Panie, że wysłuchujesz próśb, które są zgodne z wolą Twoją. Dlatego prosimy Cię o nawrócenie grzeszników, szczególnie zatwardziałych. Obdarz ich łaską skruchy i pragnieniem spotkania z Tobą w sakramencie spowiedzi. Pociesz osoby pogrążone w rozpaczy, szczególnie przeżywające żałobę po stracie bliskich. Przyprowadzamy do Ciebie również ludzi skrzywdzonych, wykorzystanych, oszukanych i zdradzonych, abyś pomógł im uleczyć rany serca oraz dodał im odwagi w procesie przebaczenia. Dopuść do zażyłości z Tobą tych, którzy pragną Twojej bliskości i miłości, a przeżywają trudne doświadczenia. Ulecz chorych, wzmocnij ufność w sercach konających oraz otwórz bramy nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem miłosierdzia, a także w sercach pielgrzymów i modlących się teraz z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowany, grzechy odpuszczeni, ciała zmartwychwstane, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego ręce, grzechy nasze, całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Eterno Padre, Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del Tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
1: Nasce guardami za grzechy nasze i całego świata.
3: Per la Sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Per la Sua dolorosa passione.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze Boga i zagrzeby nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata.

O Panie miłosierny, obsypałeś mnie tymi darami jedynie z miłosierdzia. Widząc wszystko w sobie darmo dane, w najgłębszej pokorze, uwielbiam niepojętą dobroć Twoją. Zalewa mi serce zdumienie, że Ty, Pan absolutny, nikogo nie potrzebujesz, a jednak z czystej miłości tak się zniżasz do nas. Nie mogę nigdy wyjść ze zdumienia, kiedy Ty, Pan, w tak ścisłą zażyłość wchodzisz ze swym stworzeniem. Jest to niezgłębiona dobroć Twoja.

0: Zakończyliśmy transmisję nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, które skomentuje ksiądz Paweł Golec.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy, owe dni, będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze.
2: W dzisiejszej Ewangelii stykają się ze sobą dwa kierunki, jakby dwa sposoby szukania doskonałości. Sposób faryzeuszów, który na pierwszym miejscu stawia własne wysiłki, podejmowane wyrzeczenia i modlitwy, oraz sposób uczniów Jezusa, którzy jej źródło upatrują w byciu z Mistrzem. Pan Jezus nie unieważnia wysiłków podejmowanych przez człowieka. One są konieczne, są konkretnym wyrazem wierności Panu Bogu. Nie w nich jednak leży źródło świętości, ale w bliskości ze Stwórcą, w łasce, która pochodzi wyłącznie od Niego. Nie rezygnując z konkretnych praktyk duchowych, połóżmy siłę ciężkości naszej wiary w relacji z Chrystusem.

0: Zbigniew Wodecki, ależ to był artysta, ten głos niezmiennie ciarki, gdy się słucha jego wykonań. 15.30 minęła, czas zatem na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Wieczorem na Stadionie Narodowym koncert Sanach. Przed i po koncercie można spodziewać się utrudnień w ruchu. Na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Metro na drugiej linii będzie kursowało częściej. Wymienią oświetlenie w 18 pociągach warszawskiego metra. Tradycyjne żarówki zostaną zastąpione oprawami LED. Zmiana oznacza dużą oszczędność energii. Wyremontują ośrodek kultury w Górze Kalwarii. Prace obejmą ocieplenie dachu oraz ścian, a ich koszt wyniesie około 800 tysięcy złotych. Remont potrwa do czerwca 2027 roku. W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu grójeckiego. Wydarzenie rozpocznie o 12.30 uroczysta msza święta. Na scenie wystąpią m.in. zespół pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej, rozśpiewany powiat i Roxy. Jutro o 20.15 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Stołeczna drużyna odpadła z Pucharu Polski po porażce z tą drużyną aż 0-3. Legioniści zajmą drugą pozycję w lidze. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, drodzy słuchacze, w czasie tego popołudnia pewnie zorientowaliście się, że tak doszukuje się we wszystkim jesieni. Bo ten wiatr mnie dzisiaj, ja musiałem okno zamknąć, bo chciał mnie wywiać tutaj ze studia. I w tych artystach się doszukuje tej jesieni. Ale takie są fakty, drodzy państwo, że Sanach, której koncert dzisiaj o godzinie 20 na Stadionie Narodowym, też taka jesienna trochę jest. No więc, drodzy państwo, w związku z tym koncertem, jeżeli ktoś chciałby poruszać się po mieście, to należałoby wejść na stronę wtp.waw.pl i sprawdzić, czy czasami jakieś wasze plany transportowe nie zachodzą w kolizję z tym koncertem jesiennym. Będę się upierał. Chociaż oczywiście tak, wiem, jest lato, jeszcze cieszmy się latem. No ale rzeczywiście Sanach jest taką artystką nastrojową, więc pewnie taki klimacik jesienny się udzieli. No ale dobrze, nie czepiajmy się już tej jesieni. Ja naprawdę chciałem zaakcentować to, że zresztą Wojtek Dudkowski, nasz kolega redakcyjny reporter, mówił o tym, żeby zwrócić uwagę na ten fakt, więc ja państwa też uczulam, żeby jakaś taka jesienna, no znowu powiedziałem o tej jesieni, jesienna złość się nie wkradła, jeżeli tam rzeczywiście jakieś utrudnienia związane z tym koncertem państwu pokrzyżują plany, więc sprawdzamy. A tymczasem na antenie Radia Warszawa 106.2 FM Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. O, happy, jest happy, czyli nie do końca jesiennie.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, dzisiaj już mamy 4 września, ale poprzedni tydzień, weekend zwłaszcza, upłynął mocno w takim pod znakiem dożynek organizowanych w różnych miejscach, również w naszej diecezji i w tej diecezji po drugiej stronie Wisły. Wczoraj miałem okazję też jechać między polami, widziałem te piękne pozostałości jeszcze po dożynkach, te pięknie zdobione snopki. No i powiem Państwu, że to jest takie piękne, naprawdę nie rezygnujmy z tych tradycji, bo one nie dość, że są estetyczne samo w sobie, no to jeszcze z nich bije taka prawda, głęboka prawda o tym rytmie naturalnym, o tym aspekcie tego, że przecież my się tym żywimy, że to potrzebne jest nam do życia i że powinniśmy to szanować. To taka moja refleksja świeża jeszcze po tym, jak właśnie miałem okazję między tymi polami przebywać. I z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich rolników, którzy właśnie teraz w tym czasie, w tych ostatnich dniach świętują i no jakby obmywają symbolicznie ręce po tej ciężkiej pracy całorocznej. Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Jest 15.57, o już prawie 58, dwie minuty do godziny 16. Słuchajcie Państwo Radia Warszawa 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie jesteś sam, ta audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja

0: Pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
3: Minęła 16. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Urząd Ochrony Danych Osobowych bada wyciek z MyDoctor. Niemiecka policja szuka sprawcy ataków na energetykę. Powiemy też o nowym otoczeniu Palmy na rondzie de Gaulle'a. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych z systemów firmy MyDoctor, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. Urząd sprawdza m.in., czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana, bo system przetwarza dane ponad 20 milionów osób. Potrwa to jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes urzędu Mirosław Wróblewski.
5: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
4: Po zakończeniu kontroli urząd rozpocznie dalsze postępowanie. Jeżeli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara.
5: To są wielkie korporacje, które przetwarzają bardzo duże ilości osób. Te kary mają służyć, bym powiedział, także przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenia. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego, tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych.
4: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że na tym etapie nie przesądza, czy kara zostanie nałożona. Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Niemiecka policja poszukuje mężczyzny, który przyznał się do przeprowadzenia ataków na infrastrukturę energetyczną. Napisał o tym w liście. Do jednego z tych zdarzeń doszło we wtorek w pobliżu polskiej granicy.
7: Tożsamość mężczyzny została ustalona. Bild wskazuje nawet, gdzie on mieszka i jak się nazywa. Czy rzeczywiście to on odpowiada za uszkodzenie infrastruktury, m.in. przy elektrowni w Brandenburgii, kilkanaście kilometrów od granicznej Nysy Łużyckiej, będzie dopiero ustalane, bo niewykluczone, że ktoś mógł chcieć odwrócić uwagę od rzeczywistych sprawców, bądź przypisać sobie wydarzenie, które w Niemczech jest szeroko komentowane od wtorku. Autor listu twierdzi, że przygotował uszkodzenia infrastruktury energetycznej, ponieważ przesyła ona prąd produkowany z paliw kopalnych, co zagraża planecie. W obu ujawnionych we wtorek przypadkach rzeczywiście chodzi o energię generowaną w elektrowniach węglowych. W liście wskazane jest trzecie miejsce ataku, znów w okolicach Kolonii. Tam od rana pracują policjanci. Na razie nie potwierdzono, że doszło tam do uszkodzeń.
4: Relacjonował Adam Górczewski.
6: Dzieje się blisko.
4: Samotna Palma otoczona morzem i kilkoma wyspami. Tak ma wyglądać Rondo de Gaulle w Warszawie. Rozpoczęło się rozpłytowanie nawierzchni w okolicach Palmy, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Chcemy, aby otoczenie Palmy przypominało nieco tropiki. Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Na pozostałej, rozpłytowanej przestrzeni posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
4: W planie jest rozbetonowanie około 500 metrów kwadratowych powierzchni oraz posadzenie niemal 7 tysięcy bylin i roślin cebulowych.
8: Podobnie jak na rondzie Dmowskiego, pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
4: Według założeń prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.
6: Takie są lokalne inicjatywy.
4: Msza święta, korowód i koncerty. W niedzielę w całowaniu w gminie Karczew odbędą się gminno-parafialne dożynki. Uroczystości rozpocznie Eucharystia o 13. Później obrzędy zaplanowano przy świetlicy. Gwiazdami wieczoru będą Sławomir i Kajra.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: No i zrobiło się cieplej, troszeczkę, ale jednak cieplej. Warszawa 21 stopni, podobnie jest w pobliżu, takiej dużej bliskości Warszawy, Marki, Ząbki, Bilerówka, Piastów, ale na przykład na południe bardziej, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, już 22 stopnie. Co prawda 19 w Czosnowie, w Jeliszewie, ale myślę, że jest bardzo przyjemnie. Natomiast ciśnienie spada nam pionowo w dół, na tę chwilę 995 hektopaskali.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Blisko 6 minut po godzinie 16 wchodzimy zatem w rytm miasta. Trzeba się trochę otrząsnąć. Będziemy Państwu mówić o tym, co dzieje się na drogach. No i spotkamy się z gościem Radia Warszawa tradycyjnie o 16.15. Dzisiaj będzie, jak zwykle bardzo ciekawie, o wydarzeniu muzycznym, patriotycznym, które już jutro, no ale oczywiście w szczegółach z naszym gościem o 16.15. Więc zostańcie Państwo z nami. A tymczasem Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A co tam, nie będę czekał do 15 po, żebyście Państwo się dowiedzieli, kto będzie gościem dzisiejszej rozmowy z gościem Radia Warszawa. Będzie nim pan Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AWE. Będziemy między innymi głównie mówili o wydarzeniu muzycznym, które już jutro i na które Państwo jesteście zaproszeni. Wstęp jest wolny, trzeba się tylko wcześniej zarejestrować, ale o szczegółach powie bezpośredni sprawca tego wydarzenia podczas naszej rozmowy. Rozmowa oczywiście zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Zresztą nasz gość będzie miał okazję powiedzieć też o innych projektach swojej fundacji, która na co dzień Państwa zaprasza i tych najmłodszych, i tych nieco starszych do bardzo ciekawych przeżyć na terenie stolicy. O tym już o 16.15, a teraz spójrzmy na to, co dzieje się na warszawskich drogach. No, opierając się na tym, o czym nas informuje nasz trafikowy partner, trasa S8 od Prymasa Tysiąclecia w kierunku Brudna, tam trzeba będzie chwilę postać, na moście Grota w kierunku Bielan, także utrudnienia, znowu Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców, tutaj także. Na ulicy Okopowej do Ronda Radosława, tutaj możemy spodziewać się utrudnień. Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa, tutaj również zakorkowane. No i wyjazd z Warszawy w kierunku Łomianek, chyba nikt nie czuje się zaskoczony tutaj, także trzeba się uzbroić w cierpliwość.
0: Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: A muzycznie zaproponujemy Państwu Kaję na językach. Oj, będzie to przestroga, żeby właśnie tym językiem zbyt lekkomyślnie nie operować.

0: Tak jak mówiłem ku przestrodze, Kaja śpiewa o tym, żeby ten język właśnie nie latał jak łopata. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, jest 16:15.
1: Gość Radia Warszawa.
0: Czas na nasze cykliczne spotkanie z gościem Radia Warszawa, a dzisiaj jest nim pan Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AWE. AWE, panie Bartłomieju.
2: AWE, witam wszystkich serdecznie, pana redaktora i słuchaczy.
0: Panie Bartłomieju, ja nie będę tutaj ukrywał przed słuchaczami, że się znamy, że obserwuję pana działania, za które już teraz panu bardzo serdecznie składam gratulacje, bo naprawdę to są bardzo, bardzo pożyteczne działania w naszej stolicy, ale ja zacznę od czegoś innego, trochę przewrotnie, bo znam też pana jako człowieka szalenie dowcipnego, który bardzo często swoje opowieści historyczne, spacery historyczne osnuwa w anegdoty, często w mediach społecznościowych też pan przedstawia się jako człowiek taki mający dystans do siebie, żartobliwy, autoironiczny. Zapytam się pana, jak się żyje z poczuciem humoru, żeby nie narazić się na taką opinię śmieszkowatości czy takiego niepoważnego podejścia do życia?
2: Bardzo trudne pytanie na początek, ale staram się żyć według zasady, którą święty Paweł podał w jednym ze swoich listów, zawsze się radujcie. Więc staram się po prostu na co dzień radować, śmiać się także z siebie, albo ze swoich synów, bo zwłaszcza kiedy z tym najmłodszym, Frankiem teraz i wcześniej, kiedy Jasiek i Stasiek byli młodsi, one by często dostarczały dużo takich bardzo zabawnych, anegdotycznych sytuacji, więc staram się po prostu codziennie i wszystkich do tego zachęcam. Ciepło, życzliwie i z czasem z przymrużeniem oka patrzeć na świat, a zwłaszcza na siebie i na wszystko, co robię. I myślę, że wtedy jest trochę łatwiej.
0: Dokładnie tego się spodziewałem, że pozornie zadając panu pytanie oderwane od kontekstu naszej rozmowy, udzieli pan bardzo mądrej odpowiedzi, która można powiedzieć smakuje, pachnie taką mądrością życiową, za co panu bardzo serdecznie dziękuję. Ale idźmy do meritum. Fundacja AWE to organizacja, którą jakby pan mógł w kilku zdaniach scharakteryzować, czym się zajmuje, na jakim polu działa.
2: Głównie kojarzymy się z warszawską Białorynką, bo tam jest nasza siedziba i tam się wszystko zaczęło, chciałoby się powiedzieć, ale mamy już projekty i warszawskie, i mazowieckie, i ogólnopolskie, i międzynarodowe, a działamy w pięciu głównych obszarach: kultura, edukacja, kajaki, historia lokalna i chór. I w tych obszarach realizujemy różne działania takie, które wydają nam się potrzebne, które diagnozujemy jakieś potrzeby, nisze i tam właśnie wchodzimy. Mamy Uniwersytet dla Dzieci na Białęce, Superbudę, mamy Uniwersytet Seniorów, Superbudę Goldtold, organizujemy szereg festiwali, mamy cały segment kajakowy, który nie tylko służy rekreacji, ale na przykład łączy pokolenia, projekt Super Chat z dziadkiem w kajaku. Mamy powstańcze kajaki dedykowane właśnie Powstaniu Warszawskiemu. Mamy cały segment działań związanych z odkrywaniem historii północno-wschodniej Warszawy, która była takim miejscem trochę mało znanym historycznie, taką białą plamą historyczną, którą staramy się wypełniać i poprzez to również aktywizować, integrować mieszkańców. No i mamy wreszcie całkiem spore towarzystwo muzyczne, bo międzypokoleniowy, młodzieżowy, dorosły chór, który liczy 80 osób, chór AWE, który ma też bardzo długie tradycje, bo istnieje od 87 lat, oraz młodsze dziecko AWE, AWE-ciątka, adresowane dzieciom w wieku 6-13 lat. To jest właśnie to środowisko AWE.
0: No właśnie, panie Bartłomieju, bo to się nie wzięło tak z niczego, bo pan jest przecież muzykiem zawodowym, pan gra, dyryguje i to jest, jakby można powiedzieć, owoc tego, to szczególne skoncentrowanie się na muzyce, chociaż nie tylko.
2: Tak, znaczy ja różne rzeczy w życiu robię, różnymi rzeczami się param, a najlepiej mi Fundacja AWE, gdzie można robić różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście chór AWE wywodzi się z warszawskiej Białołęki, z takiego bardzo urokliwego, neogotyckiego kościółka w Pudach, w ulicy Klasyków, który bardzo polecam, żeby zobaczyć, bo jak pisał jeden z historyków, każdy powinien go zobaczyć, żeby poznać gusta naszych dziadów. Kościół z 1912 roku, neogotycki, o przepięknej architekturze i właśnie tam, przy tym kościele, który był filią parafii w Tarchominie, to z kolei bardzo piękny zabytek Białęki, gotyk, oryginalny gotyk XVI-wieczny, tam powstał chór, który działał nieprzerwanie i w czasie okupacji, i po wojnie, kiedy był taką forpocztą kultury na tym terenie od Jabłonny po Targówek, organizując rozmaite wydarzenia kulturalne. No a od wielu lat jest już pod skrzydłami Fundacji Jawy i wspólnie realizujemy różne działania muzyczne, także takie, które skupiają się na realizowaniu autorskich projektów muzycznych, muzyce pisanej specjalnie dla nas i odnoszącej się do lokalnej historii, do odkrywania tej lokalnej historii.
0: No tak, skoro dotknęliśmy już tego tropu muzycznego, ale słyszymy także o tym silnym tropie historycznym, bo przecież historia to też jest jakby pana konik, ale przez to też konik waszej fundacji. Jutro mamy możliwość obejrzenia takiego wyjątkowego wydarzenia, spektakl muzyczny Wisła 44, właśnie w wykonaniu chóru Awe i zespołu Filharmonia. Czy coś więcej na ten temat mógłby pan nam powiedzieć?
2: Oczywiście, z wielką radością. To jest spektakl, który dotyczy bardzo mało znanego, a eksploatowanego przez nas, od kiedy na ten wątek natrafiliśmy, takiego epizodu powstańczego związanego z powstańczymi przeprawami przez Wisłę w sierpniu, wrześniu 44 roku. No, wszyscy słuchacze Radia Warszawa wiedzą, że powstanie warszawskie wybuchło również na Pradze, na Targówku, na Brudnie, ale trwało bardzo krótko, 5 dni. Mniej ludzi się stawiło, mniej broniło, dlatego dowódcy podjęli decyzję o tym, żeby trwać ten zryw 5 sierpnia. I wówczas ci ludzie, ci żołnierze chwilę czekali, a potem podjęli, był rozkaz, to była zupełnie taka odwrotna, dobrowolna akcja, czyli ci, którzy chcieli, żeby podjąć bardzo dramatyczne, bardzo bramurowe prawe przez Wisłę nocami, aby iść na pomoc walczącej stolicy. Tylko w sierpniu 1944 roku z dzisiejszego Wawra, z Pragi Południe, na Siekierki przedostało się 260 osób, w tym 60 kobiet. Każda z tych przepraw, no, tych kilkanaście osób, to osobna historia na brawurowych zwrotów akcji. Później ten ruch również przeniósł się na północ Warszawy i właśnie nasz spektakl jest osnuty wokół tych historii, a zwłaszcza dotyczy jednej, która odbyła się w nocy z 6 na 7 września 1944 roku, kiedy to 200 żołnierzy Armii Krajowej przeprawiło się przez Wisłę na Kępie Tarchomińskiej przy niesamowitych, dramatycznych przeciwnościach losu, ponieważ Niemcy dowiedzieli się o ich akcji i wysadzili wieczorem wszystkie łódki, kajaki, którymi mieli się przeprawić, ale oni nie zrezygnowali. Pomimo łódki, która patrolowała, niemieckiej łódki, która patrolowała Wisłę, znaleźli brud wiślany i w ciągu 2 kolejnych nocy przedostali się przez Wisłę, dotarli do Campinosu, wzięli udział jeszcze w walkach w tej Rzeczypospolitej Campinoskiej. Właśnie o tych nieznanych zupełnie, a niezwykle przyjmujących, pokazujących, jak wielkie było pragnienie wolności, bo to nie byli tylko ludzie, którzy walczyli z Niemcami, ale żeby walczyć o tę wolność, zmierzyli się z tą niebezpieczną Wisłą. Właśnie o tym będzie ten jutrzejszy nasz spektakl.
0: Właśnie, panie Bartłomieju, żeby nie odkryć wszystkich kart, ja tylko patrząc, zerkając tutaj na stronę internetową waszej fundacji, fundacjaawe.pl, zerkam na zawieszony tam plakat i dowiadujemy się, że to jutrzejsze wydarzenie odbędzie się w parafii świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej 76 o godzinie 19 i że wstęp jest bezpłatny, trzeba tylko wcześniej zarezerwować miejsce na właśnie stronie fundacjaawe.pl. Czy ma pan dobre wiadomości dla nas, że jeszcze są miejsca?
2: Tak, ostatnie miejsca wolne zostały, tutaj chodzi o miejsca siedzące. Kościół jest olbrzymi, więc na pewno każdy się zmieści, ale chodzi o miejsca siedzące, żebyście państwo w komfortowych warunkach mogli obejrzeć ten spektakl. Dodam, że muzykę napisała do tego spektaklu dwójka znakomitych kompozytorów, Jerzy Cemrzyński, laureat Grammy i Tomasz Labuń, dyrygent wielu znakomitych orkiestr. Chór Awe, to już państwo słyszeliście, ale także wystąpią soliści chóru Awe, a zagrają znakomici soliści Filharmonii Narodowej, więc myślę, że warto ten wieczór spędzić z nami, z chórem Awe, z piękną muzyką i z tą niezwykłą historią.
0: Na stronie też czytamy, że pod batutą Barbary Chijewskiej odbędzie się to wydarzenie, a pan je wyreżyserował.
2: Zgadza się. Olbrzymi też udział dr Bogumiły Dziel-Wawrowskiej, która prowadzi u nas emisję głosu, przygotowała wszystkich solistów, oraz dr Anny Waligury-Tarnowskiej, która też współprowadzi chór Awe i też przygotowywała zespół do tego występu. A nie byłoby tego występu, gdyby nie wsparcie dzielnicy Wola i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Za to wsparcie dziękuję. A wszystkich słuchaczy bardzo gorąco zapraszam jutro na godzinę 19 do Kościoła Świętego Wojciecha. To jest też bardzo wyjątkowe miejsce, ponieważ odegrało szczególną rolę też w czasie powstania, w czasie Żydzi Woli. To właśnie tam przetrzymywano cywilów, głównie kobiety i dzieci, których wygoniono z domów. Mężczyzn najczęściej pod murami tego kościoła rozstrzeliwano, a kobiety potem stamtąd wywożono do różnych obozów, więc ten kościół ma też swoją bardzo ważną powstańczą historię, o której też jutro będziemy mówić.
0: Tak, rzeczywiście Wola jest bardzo krwawo naznaczona tą historią powstania warszawskiego. Ja ostatnio nawet w jakiejś audycji na naszej antenie dowiedziałem się, że ten motyw tego nieszczęścia tej dzielnicy już miał miejsce, się uwidocznił w pierwszych dniach II wojny światowej, bo pierwsze bomby na Warszawę spadły właśnie na Wolę, o czym często się tak jeszcze nawet nie wspomina.
2: To prawda, no, sama rzeź Woli, ale też dramatyczna likwidacja, chciałoby się powiedzieć, sierocińca stuosobowego, prawosławnego, więc kawałek dalej za kościołem świętego Wojciecha przy cerkwi świętego Jana Klimaka i wiele, wiele innych historii. To jest miejsce rzeczywiście niezwykłe powstańczo, dlatego też właśnie tam ulokowaliśmy tę naszą sztukę i bardzo liczymy na spotkanie z Państwem.
0: Szanowni słuchacze, czas naszej rozmowy dobiega końca, chociaż oczywiście ona mogłaby trwać dłużej, bo pan Bartłomiej może o historii w nieskończoność opowiadać, także tej osadzonej w kontekście stolicy, dzielnicy Białołęka. Natomiast niech zostawmy trochę niedosytu, a tę historię jutro będzie opowiadał spektakl muzyczny Wisła 44 w parafii świętego Wojciecha, ulica Wolska 76, na który bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim i przede wszystkim naszego gościa, a był nim pan Bartłomiej Włodkowski, prezes Fundacji AWE.
2: Ja również zapraszam i bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy panu bardzo.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki jutro i w niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony. Ogólnopolską pielgrzymkę rolników zainauguruje w sobotę wieczorna msza święta w Bazylice. Na to wydarzenie zaprasza delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników i pszczelarzy, biskup Leszek Leszkiewicz.
2: Zapraszam wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię. Zapraszam ludzi, którzy mieszkają na wioskach, którzy są związani z życiem wiejskim. I zapraszam wszystkich tych, którzy mieszkają w miastach, a chcą podziękować za tegoroczne zbiory, chcą wyrazić wsparcie rolnikom. Wszystkich zapraszam na dożynki. Spotkanie jest tradycyjnie w pierwszą niedzielę września. Zaczyna się w sobotę, a więc 5-6 września. Msza święta wieczorem w sobotę, apel jasnogórski. No i w niedzielę msza święta na wałach jasnogórskich.
1: Suma dożynkowa z błogosławieństwem wieńców żniwnych odbędzie się w niedzielę o 11:00. Uczestniczyć w niej będzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi biskup sandomierski Krzysztof Mitkiewicz. A dożynkom tradycyjnie towarzyszyć będzie Krajowa Wystawa Rolnicza. W tym roku to już 35. edycja. Oglądać można będzie maszyny rolnicze, kiermasz kwiatów i krzewów owocowych oraz uzyskać porady fachowców rolnictwa. Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się w 1982 roku i odbywają się zawsze w pierwszy weekend września.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na końcu dnia lekcyjnego i będzie odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Do tych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje ministerstwa dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
4: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego zwrócił też uwagę na zbliżający się 16. tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
3: To się dzieje w parafiach.
1: W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny na warszawskiej Woli odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił na antenie Radia Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
5: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie, w roli głównej Adolf Dymsza, więc to chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze, bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
1: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak, nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
5: Mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł film pod tytułem Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
1: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdziefaustyna.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i się zaczęło, przyszedł rok szkolny, wrzesień, no i zaczęło się dziać na naszych ulicach warszawskich, a wylotówki to wszystko na czerwono. Ja ciągle odwołuję się, mówiąc o kolorach, do tej grafiki, która tutaj w internecie jest przedstawiona, więc na czerwono, no ale Państwu nie trzeba tłumaczyć, że czerwono to znaczy zakorkowane. No ale idźmy w szczegóły, nie mówmy tak ogólnie. Jak informuje nasz trafikowy partner, trasa S8 od Górczewskiej w kierunku Brudna, tutaj postoimy. Na moście Grota podobnie w kierunku Bielan i na Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach. Na Okopowej w kierunku Ronda Radosława. Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa. Wyjazd z Warszawy w kierunku Łomianek. No to jakby dosyć tradycyjne. Nie ma zaskoczenia. Towarowa w obu kierunkach, proszę bardzo, pełen pakiet. Wybrzeże Helskie w kierunku Wału, na Modlińskiej do Jabłonny, nawet tam. Oj, żeby na szczęście nasz gość był telefonicznie, bo miałby tam na Białołękę wrócić. Aleja Zieleniecka w kierunku Targowej, również zakorkowana. No to kilka słów o tych wylotówkach. Do Jabłonny 55 minut z centrum, do Piaseczna 49, do Błonia 65, do Starej Miłosny 47 minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszałem Was już na wyjątkowe wydarzenie w najbliższy poniedziałek, a mianowicie wydarzenie, w którym we wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego będziemy świętować tutaj w naszym radiu. Mówiłem o tym, że o 16:30 zapraszamy Państwa tutaj w nasze przestrzenie radiowe. Będziemy Państwa oprowadzać, będziemy przedstawiać, będziemy pokazywać. Następnie wszyscy grzecznie, może nie za rączkę, ale grzecznie pójdziemy do katedry na mszę świętą. O godzinie 18:00 ta msza będzie sprawowana przez biskupa Romualda Kamińskiego. Będziemy składać Panu Bogu nasze intencje, Państwa intencje, słuchaczy, darczyńców. Następnie przyjdziemy tutaj na ciasteczko do naszego ogródka radiowego. Ale drodzy Państwo, Ignacy Kłopotowski, błogosławiony ksiądz, to patron nie tylko naszego radia, ale także sióstr loretanek, jakże nam bardzo zaprzyjaźnionych, które często goszczą na naszej antenie i które Państwo też uwielbiacie słuchać. Ostatnio jubileusze piękne. I tutaj właśnie przywołują nasze siostry naszego patrona wspólnego, czyli błogosławionego księdza Ignacego, który jest na kłopoty jak bednarski, a może nawet bardziej na kłopoty kłopotowski, przepraszam, już chciałem powiedzieć bednarski. To taki tytuł artykułu na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie Państwa odsyłam, czytajcie, a przy okazji możecie zobaczyć na przykład, jak wspierać nasze radio. Polecam bardzo serdecznie, a tymczasem, żeby się nam wesoło zrobiło, bo mam nadzieję, że nam wesoło, bratanki zaśpiewają.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Chesney Hawk zaśpiewał nam wielki swój przebój na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Zaśpiewał prawie jak Jacek Stachurski. No tylko w innym języku, bardziej takim światowym, amerykańskim. No ale koniec tych żartów, drodzy Państwo, bo skoro mówimy o muzyce, to mówmy o muzyce, z której nie wolno żartować. Muzyka wielka, klasyczna, muzyka naszego Fryderyka Chopina, która, i tutaj będę wieszczem lata, które jeszcze trwa. Nie damy się tej wiośnie, która mi tutaj wieje do ucha zza okna. No więc lato jeszcze chwytamy w Łazienkach Królewskich przez cały niemalże wrzesień, drodzy Państwo, bo od lipca, czyli czujemy wakacje, odbywają się tam koncerty chopinowskie o 12 i o 16 w każdą niedzielę. I w najbliższą niedzielę, 6 września również, o 12 zagra Łukasz Byrdę, a o 16 Maciej Domagała, a później 13 września i 20 września o 12 i 16 w niedzielę i jeszcze 27, bo właśnie 27 września ten cykl się zakończy. Więc drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że chwytamy lato jeszcze, bo to będzie coś, co zaczęło się latem, więc będziemy czuli, że to lato jeszcze trwa, a poza tym wielka muzyka i naszego w dodatku wielkiego Fryderyka Chopina. A dużo się ostatnio mówi o muzyce, że ona powinna jednak kształtować dobre gusta. Za 2,5 minuty wybije godzina 17. Słuchacie Państwo Radia Warszawa 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
4: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. W świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie. W sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Po co matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do naszego kraju? O tym w artykule Ireny Świerdzewskiej z wizytą w Polsce. Czy z Bogiem można się targować? Rozważa ksiądz Mateusz Szerszeń w artykule Wszystko mamy za darmo. Zainteresowanie drugim człowiekiem to świetny wygaszacz ekranu. Wskazuje Weronika Kostrzewa w felietonie Odzyskać wzrok.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
10: Zbuduj wieżę dialogu.
9: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września.

0: Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
1: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: Po reklamie.
3: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Radosław Sikorski o spotkaniu z rosyjskim ambasadorem. Tatrzańscy ratownicy podsumowują wakacje. Powiemy też o niedzielnych zmianach w kursowaniu tramwajów na Pradze. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ambasador Rosji wezwany wczoraj do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył odpowiedzialności Moskwy za akty sabotażu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ujawnił kulisy wczorajszego wezwania rosyjskiego ambasadora do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie było częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic na wrogie działania przypisywane Moskwie.
5: Pan ambasador nie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych, tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru. No taka natura radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, więc tutaj zero zdziwień.
4: Rosyjski dyplomata usłyszał stanowcze potępienie oraz zapowiedź dalszych restrykcji i sankcji. Wezwanie było również wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Polska postuluje ograniczenie liczby rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej i zakaz ich podróżowania poza państwa, w których są akredytowani. Warszawa chce także obowiązku posiadania paszportów biometrycznych przez Rosjan oraz niewydawania wiz Schengen rosyjskim weteranom wojny przeciwko Ukrainie.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon wakacyjny okazał się rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach ratownicy udzielili pomocy 541 osobom. To o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
6: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
4: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób.
0: To się dzieje lokalnie.
4: W niedzielę zamknął ruch tramwajowy w ulicy Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada. Powodem remont, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
7: Będziemy wymieniać zwrotnice przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej w węźle Dworzec Wileński. Trasę zmieni linia 3. Tramwaje nie dojadą do pętli Gocławek, tylko będą kursować z Annopola do pętli Żeranie-Feso. Tramwaje linii 4 i 23 z Alei Solidarności pojadą Targową, Zamojskiego, Grochowską na Gocławek.
4: Linia 6 z pętli metro Młociny skręci z Targowej 11 listopada, 20 pojedzie przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański, 28 Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada i przez Rondo Żaba na Żerań Wschodni.
0: To dzieje się w okolicy.
4: W pociągach metra na linii M1 będzie jaśniej. Trwa wymiana oświetlenia w wagonach, to także oszczędność energii, mówi Maciej Czerski z zespołu prasowego metra warszawskiego.
8: W 18 pociągach marki Alstom Metropolis, które można spotkać na linii M1, zostaną wymienione wszystkie oprawy świetlne wewnątrz części pasażerskiej, z tradycyjnych żarówek na oprawy LED. Dla pasażerów oznacza to poprawę jakości światła, a dla metra to około 40% mniejszy pobór mocy na każdym pociągu.
4: Pierwszy pociąg z nowym oświetleniem jeździ już z pasażerami. Kolejne będą oddawane do użytku do końca roku.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: od 19 stopni na północnym, w północnej części naszego regionu, poprzez 20 stopni na przykład w Legionowie, Łomiankach, Rembelszczyźnie, 21 w Warszawie, wreszcie na południu naszego regionu, Bielawa, Mysiadło, Otwock, Karczew, 22, a Zalesie Górne to nawet 23 stopnie. Spójrzmy na to, czego się spodziewać jutro. Jutro w najcieplejszym momencie około 15-19 stopni i słońce tak na pół z chmurami.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Prawie 6 minut po godzinie 17. Mówię dzień dobry tym z Państwa, którym jeszcze nie mówiłem. Nazywam się Jacek Dziękiewicz. Bardzo mi miło, drodzy Państwo. No szkoda, że tutaj we wrześniu już trzeba mówić o tych korkach tak bardzo brutalnie, że te ulice wyglądają jak wyglądają po godzinie 16 i 17. No ale po to jesteśmy, żeby chociaż trochę Państwu tę obecność w tych korkach umilić. No i postaramy się to zrobić. Na przykład proponując Państwu Pawła Domagałę na antenie naszego radia. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM, 13 minut po 5 po południu. No to skoro tak Państwa postraszyłem no tą perspektywą, że to już wrzesień, że na tych drogach lepiej nie będzie, no to żeby nie straszyć, tylko zobaczyć, jak jest naprawdę. No i jest światełko w tunelu. Teraz skupimy się w szczególności na wylotówkach z Warszawy, bo jest taka godzina, że Państwo kończycie pracę i jedziecie do domu. W kierunku Jabłonny 55 minut, no tutaj nie jest za kolorowo. W kierunku Piaseczna 43 minuty. Do Błonia 64, to jest tradycyjnie najbardziej taki, no, najbardziej okazały współczynnik oczekiwania. Stara Miłosna 37, ale zobaczcie, drodzy Państwo, do Pruszkowa już tylko 35 minut, do Nadarzyna tylko, w cudzysłowie, 42 minuty. Marki 45, Łomianki 46, Kabaty 39.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Taka ciekawostka, drodzy Państwo, 4 września urodziła się Beyoncé, ale nie puścimy Beyoncé, tylko być może nawet to jest jej koleżanka, ja nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale być może Shakira i Burna Boy. Day Day.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak wiemy doskonale, nasz obecny papież, czyli Leon XIV, bardzo dużo uwagi poświęca zagadnieniom sztucznej inteligencji, bardzo rozkłada ją na czynniki pierwsze. Oczywiście mówię tak na skróty, mówi to, co w niej dobre, to, co w niej stanowi zagrożenie. Myślę, że nie wytknąłbym wielkiego błędu, jeśli przyznał się papieżowi, że sprawdziłem w sztucznej inteligencji, czy Beyoncé, ta, która dzisiaj urodziny obchodzi, zna się z Shakirą, bo tam graliśmy Shakirę i tak się zastanawiałem, czy się kolegują. No i sztuczna inteligencja mi tak powiedziała: o, dziękuję ci bardzo, to bardzo dobre pytanie. Trochę sobie żartujemy, ale dalej tak. Tak, Shakira i Beyoncé mają dobre relacje i znają się od lat. Współpracowały nawet przy piosence Beautiful Liar w 2007 roku. No i proszę bardzo, myślę, że to nie grzech, nawet nie chodzi o grzech, tylko to nie jest jakiś zagrożenie, że na przykład takie pytanie zadaliśmy sztucznej inteligencji. Radio Warszawa 106,2 FM. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wielu z Państwa jest pewnie teraz w drodze na pierwszy powakacyjny weekend. Samochodów na ulicach coraz więcej. Ostrożność to podstawa, a zwłaszcza na przejazdach kolejowych, o czym należy pamiętać i o czym przypomni Państwu Diana Córkan.
2: Coraz częściej słyszy się o przypadkach kolizji oraz zderzeń mających miejsce na przejazdach kolejowych. W tym tygodniu odnotowano zarówno incydent z udziałem tira, jak i hulajnogi elektrycznej. Powodów takich wypadków jest wiele i nie zawsze winę ponoszą kierowcy. Jednak są pewne zachowania, które należy przećwiczyć i sytuacje, na które uczestnicy ruchu muszą potrafić zareagować. Największym problemem bywa brak zachowania zimnej krwi albo totalna bierność, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa polskich linii kolejowych.
3: Nigdy nie zatrzymujemy naszego pojazdu pomiędzy rogatkami. Jeżeli tak się zdarzyło, jedziemy do przodu, łamiemy, wyłamujemy i opuszczamy przejazd, tą strefę niebezpieczną. Jak jesteśmy już w tej strefie bezpiecznej, żeby nie robić przeszkody dla innych uczestników ruchu, należy tą rogatkę położyć wzdłuż jezdni, żeby inni, którzy być może pojadą za nami, również mogli taki przejazd bezpiecznie opuścić.
2: Wypadki, do jakich dochodzi na przejazdach, są sygnałem, że o problemie trzeba mówić więcej. Częściej powinno się mówić o prawidłowym sposobie reagowania. Przykładem akcji edukacyjno-informacyjnej jest zainicjowana przez Polskie Koleje Państwowe kampania pod hasłem Bezpieczny Przejazd. Jednak takich lekcji i kursów nigdy nie mało, dlatego wciąż słyszymy tyle apeli o lepszą edukację kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu.
3: Bardzo mało mówi się na temat przejazdów kolejowo-drogowych. Tu wręcz powinno się w ramach programów szkoleniowych przyszłych kierowców mówić o tym, jak pokonać przejazd, kiedy na przykład twój samochód odmówi posłuszeństwa, jak powiadomić, czy jak skorzystać z żółtej naklejki, co zrobić, jeżeli znajdujemy się wewnątrz pojazdu, a nastąpiła na przykład jakiś defekt pojazdu. I stąd moim zdaniem powinno się szerzej, że tak powiem, i lepiej przygotowywać kierowców do dynamicznej umiejętności pokonywania przejazdów. Jest to bardzo ważne, żeby ten kierowca nie był bezradny.
2: Tegoroczne wakacje potwierdzają skalę problemu. W tym okresie doszło do kilkudziesięciu zarejestrowanych przypadków zderzeń na przejazdach kolejowych w całej Polsce, mówi Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd.
4: W wakacje doszło do 30 wypadków na przejazdach, zginęło w nich 9 osób, a 6 osób zostało ciężko rannych. Jesteśmy w Warszawie, tutaj w województwie mazowieckim, było 8 wypadków w okresie wakacyjnym, śmierć poniosły 3 osoby.
2: Warto pamiętać o żółtych naklejkach, które mogą być przydatne w razie przytrafienia sytuacji awaryjnej na torowisku. Taka naklejka zawiera istotne dane, takie jak numer awaryjny oraz unikatowy kod pomagający służbom zlokalizowanie każdego przejazdu. Diana Córkan, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, właśnie odkryłem kolejną pozytywną stronę rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje. Mianowicie ten kasztanowiec za oknem tutaj ma piękne kasztany. No jak to kasztanowiec? I ma ich bardzo dużo. One teraz jakoś jeszcze kilogramami nie spadają, a za kilka dni zaczną spadać. A jak dzieci w przedszkolu będzie panie tam uruchomią tę procedurę robienia tych ludzików z kasztanów i będzie potrzeba, żeby tata dostarczył, to ja będę miał bardzo prostą sprawę, tylko wyjdę z radia, po prostu wezmę torbę i nazbieram tych kasztanów. I to jest bardzo pozytywne właśnie. Ale żeby nie było, że o kasztanach tutaj tylko mówimy, mówimy także o tym, co dzieje się na warszawskich drogach. Trasa S8 od Górczewskiej w kierunku Brudna. Tutaj postoimy jeszcze niestety, to najnowsze doniesienia. Aleje Jerozolimskie od Łopuszańskiej do Ronda Zesłańców tutaj także. Podobnie na Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców. Na Okopowej do Ronda Radosława i na Towarowej w obu kierunkach. Szybkie spojrzenie na wylotówki Jabłonna. Ile do Jabłonny? 43 minuty. Do Błonia 60, Stara Miłosna 40, Piaseczna 38, Łomianki 43, Otwock 46 minut, Konstancin Jeziorna 43, dodajmy jeszcze do tego Pruszków 45 minut z centrum. Gdzie ten Oskar Cyms chce nas zabrać? No to dowiedzmy się. Zabierz mnie, Oskar Cyms.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ten rytm miasta dzisiaj taki, można powiedzieć, jeszcze związany z pracą, z powrotem z pracy do domu, ale jak Państwo już wrócicie, przebijecie się przez te korki, to można zacząć myśleć o takim rytmie jeszcze letnim, jeszcze takim rozrywkowym, chociaż nie zawsze takim bezmyślnym, bo napełnionym jakąś refleksją. Na przykład jutro, dzisiaj zapraszaliśmy, już Fundacja AWE zapraszała na spektakl muzyczny w parafii Świętego Wojciecha, ulica Wolska 76 w Warszawie, jutro o godzinie 19:00. Spektakl muzyczny Wisła 44, piękne dzieło. Wcześniej o godzinie 12:00 jutro, szanowni Państwo, gdzie ja to miałem? Mam. Na Bemowie, w parku Górczewska, wielkie pożegnanie lata, piknik rodzinny, prozdrowotny. Wystąpi Ania Dąbrowska, naprawdę bardzo fajna artystka. To godzinie o 12:00, no a dzisiaj to wiemy, cała Warszawa tym żyje. Koncert w Sanach na PGE Narodowym. Uważajcie Państwo, sprawdźcie, jakie są utrudnienia z tym związane i to, co mówiliśmy w wejściu reporterskim. Uważajcie na przejazdach kolejowych, oczywiście nie tyle w Warszawie, co wszędzie indziej, bo pewnie spoza Warszawy też będziecie dojeżdżać. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Obok mnie już Wojciech Dąbrowski, który lekko zdyszany przybył na swoją wartę.
2: Wojtku, to trzecie piętro.
1: Tak jest. Trochę teoretycznie tutaj my mówimy z punktu widzenia studia o korkach, a w praktyce jak to wygląda?
2: Są korki w Warszawie. Wszędzie są korki w Warszawie. Korków jest bardzo dużo w Warszawie i trzeba się z tym liczyć. O, zaparowały mi okulary.
1: To są tak zwane korki wrześniowe, które o tyle są szokujące, że są po tych sierpniowych, tych wakacyjnych i wtedy czujemy, jaka jest różnica.
2: Dokładnie tak, no bo jak już się rok szkolny zaczął, to i więcej i autobusów, samochodów i wszystkiego tego jest na jezdniach i wszędzie już trzeba brać pod uwagę to, że jednego dnia możemy jechać na przykład godzinę do pracy, a drugiego dnia godzinę 45, no tak. Ja tak czasami mam.
1: Wojtku, a mam dzisiaj takie pozytywne odkrycie. Ty masz dzieci przedszkolne albo wczesnoszkolne?
2: Nie. Wczesnoszkolne, można powiedzieć, także trzecia klasa.
1: To jak pani zleci te ludziki z kasztanów, to my tu blisko mamy, nie? To wiesz, bo tata zawsze zbiera.
2: Tak, to się zgadza. Tu możemy się, ale ja umiem, niedaleko mam stadion, na którym rośnie mnóstwo kasztanów i rośnie mnóstwo dębów, zatem i kasztany, i żołędzie mam, jak trzeba.
1: Ja państwu bardzo dziękuję, nazywam się Jacek Zienkiewicz, było mi bardzo miło.
2: A Wojciech Dąbrowski mówi, dzień dobry, wieczór.
1: Do widzenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
5: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
4: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
5: Porozmawiamy dziś o 22.
4: W audycji Złością czy Miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
6: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11:30.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest 18.
10: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Dzisiejszy poranek z Radiem Warszawa nadawaliśmy dla państwa z rynku w Grójcu. Opowiadaliśmy o lokalnych inicjatywach mieszkańców tego miasta.
11: To miasto i gmina z ciekawą historią i bardzo charakterystyczną.

0: charakterystycznym krajobrazem, od równin i od takiego pojezierza, aż po malownicze sady i to miasto Piotra Skargi, tak? Tutaj się urodził, tutaj się wychowywał, tutaj pobierał pierwsze nauki i piękne zabytki z okresu właśnie XIX wieku i też zabytkowy kościół świętego Mikołaja Biskupa, gdzie też ksiądz Skarga ma swoje miejsce.
1: Mówił na naszej antenie burmistrz Dariusz Gwiazda. Fotorelacja z dzisiejszej wizyty Radia Warszawa w Grójcu dostępna jest w naszych mediach społecznościowych, a rozmowy można odsłuchać na radiowarszawa.com.pl. Rano rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu ulic Żelaznej z Twardą i Złotą. Przebudowa sygnalizacji świetlnej ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: W związku z pracami kierowców czekają zmiany. Twarda zamknięta pomiędzy Żelazną a budynkiem Twarda 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą. Z Towarowej do Żelaznej objazd będzie towarową i prostą. Do Posesji będzie można dojechać od ulicy Miedzianej. Co ważne, tutaj zakaz wjazdu nie będzie dotyczył mieszkańców.
1: Remont potrwa do końca roku. Jechał 200 km na godzinę i miał w samochodzie substancje psychotropowe. Mokotowscy policjanci po długim pościgu zatrzymali kierującego. Ich uwagę zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny przy bankomacie. Postanowili go wylegitymować. Mężczyzna nie zastosował się jednak do poleceń i wsiadł do samochodu, relacjonuje aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
3: Mężczyzna rozpoczął ucieczkę ulicami Warszawy, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe oraz polecenia do zatrzymania. Jechał gwałtownie i chaotycznie, a jego prędkość dochodziła do blisko 200 km na godzinę. Pościg zakończył się na Żoliborzu, gdzie kierujący uderzył w pojazd stojący przed czerwonym światłem, uszkadzając także kolejne samochody.
1: Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci zbadali go alkomatem, ten wskazał jednak zero. Użyli także testów narkotykowych. Kierujący został aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za napaść na funkcjonariuszy, niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie środków odurzających i kierowanie podjazdem pod ich wpływem. W niedzielę zamknął ruch tramwajowy w ulicy Targowej między Aleją Solidarności a 11 listopada. Powodem remont, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
4: Będziemy wymieniać zwrotnice przy skrzyżowaniu Alei Solidarności i Targowej, węźle Dworzec Wileński. Trasę zmieni linia 3. Tramwaje nie dojadą do pętli Gocławek, tylko będą kursować z Annopola do pętli Żeranie-Feso. Tramwaje linii 4 i 23 z Alei Solidarności pojadą Targową, Zamojskiego, Grochowską na Gocławek.
1: Linia 6 z pętli metro Młociny skręci z Targowej w 11 listopada. 20 kursować będzie przez Aleję Jana Pawła II i Most Gdański. 28 pojedzie Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada i przez Rondo Żaba na Żerań Wschodni. W pociągach metra na linii M1 będzie jaśniej. Trwa wymiana oświetlenia w wagonach. To także oszczędność energii, mówi Maciej Czerski z zespołu prasowego metra warszawskiego.
5: W 18 pociągach marki Alstom Metropolis, które można spotkać na linii M1, zostaną wymienione wszystkie oprawy świetlne wewnątrz części pasażerskiej, z tradycyjnych żarówek na oprawy LED. Dla pasażerów oznacza to poprawę jakości światła, a dla metra to około 40% mniejszy pobór mocy na każdym pociągu.
1: Pierwszy pociąg z nowym oświetleniem jeździ już z pasażerami. Kolejne będą oddawane do użytku do końca roku. W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu grójeckiego. Wydarzenie rozpocznie o 12.30 uroczysta msza święta celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza, mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja biskupa w Grójcu, ksiądz Zbigniew Stefaniak.
6: Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu. Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno-rozrywkowa.
1: Na scenie wystąpią m.in. zespół pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej, rozśpiewany powiat i Roxy. Dożynki także w całowaniu w gminie Karczew. Uroczystość rozpocznie Eucharystia o 13:00. Obrzędy zaplanowano przy świetlicy. Gwiazdami wieczoru będą Sławomir i Kajra.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Skoro do Żynki, to ja dodam takie swoje nieśmiertelne hasło. Oby tylko pogoda dopisała, to będzie dobrze. No bo jak do Żynki, to pewno na wolnym powietrzu. 21 stopni mamy w Warszawie, w Ząbkach, w Wołominie i w Trzcińce. 22 Sulejówek, Wiązowna, Otwock, Celestynów. 20 stopni w Laskach, w Łomiankach, w Legionowie. 19 w Wieliszewie i w Serocku. Wiatr południowo-zachodni słaby, ciśnienie spada. 93 hektopaskale.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl. Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
10: No to rozpoczynamy. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, mój Wojciech Dąbrowski. Zapraszam, bądźcie razem z nami. Z Radiem Warszawa oczywiście. Już za chwilę Gary Moore zaśpiewa Still Got the Blues for You, czyli dla nas. Będzie także Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, to muzycznie. A w tej godzinie także między innymi dobre słowo, ale nie tylko.

0: S8 zakorkowana dla tych, którzy jadą w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Brudna już od Górczewskiej, wcześniej Prymasa także korek, jeszcze wcześniej na rondzie Zesańców Syberyjskich, czyli na tym początku Alei Prymasa. Ciasno w Alejach Jerozolimskich, tu odcinek od Łopuszańskiej do ronda Zesańców Syberyjskich, w drugą stronę także ciasno Prymasa, Okopowa do ronda Radosława, Towarowa w obu kierunkach, podobnie jak i Dźwigowa, Aleja Solidarności na wielu odcinkach się korkuje i Połczyńska także w jedną i w drugą stronę do Błonia. 50 minut co najmniej, a do centrum drugie tyle. Także musimy się uzbroić. O nie, przepraszam, do centrum ponad godzinę w tym momencie. Ciasno także już w tym momencie na Puławskiej dla tych, którzy jadą w kierunku Piasecznej, Solidarności od Placu Bankowego, no tak od Placu Bankowego, dokładnie, w kierunku Nowego Zjazdu, czyli w stronę Starej Pragi. O, ogólnie w kierunku Pragi. Wylotówki na Otwock, na Miłosną także w tym momencie już zakorkowane. Uzbrójmy się zatem w cierpliwość i szerokości życzę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21 minut po 18. Tu Radio Warszawa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty od 145 do 147. Centralna rola szkoły. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny. Drugie wielkie wyzwanie ma charakter pedagogiczny. Wiele systemów kształcenia ma trudności z nadążaniem za tempem przemian i wspieraniem integralnego rozwoju uczniów. Rozwój technologii informatycznych i AI sprawia, że programy nauczania pomyślane dla innej epoki szybko stają się nieadekwatne, podczas gdy organizacja szkoły, przestrzeń, metody oceniania, a nawet sama postać nauczyciela domagają się ponownego przemyślenia w perspektywie wychowania naprawdę integralnego, otwartego na wszystkie wymiary osoby. Konieczne jest wspieranie stałej formacji nauczycieli przez cały okres ich kariery zawodowej, aby potrafili prowadzić twórczy dialog z nowymi technologiami, pomagając uczniom korzystać z nich w sposób odpowiedzialny, krytyczny i twórczy, a nie poddawać się biernie ich wpływowi. Trzecie wielkie wyzwanie ma charakter intelektualny i mądrościowy. Jeśli nie zachowamy czujności, może ukształtować się system wychowawczy pozbawiony miłości do prawdy, w którym nieustanny przepływ informacji zastępuje trud poszukiwania, refleksji i rozeznawania. Mnożą się wiadomości fragmentaryczne, ale coraz trudniej uchwycić rzeczywistość w jej całości, stawiać pytania o sens i rozwijać autentyczne myślenie krytyczne oraz twórcze. Wielu wychowawców dostrzega już oznaki możliwej dehumanizacji, której ludzie wiedzą wiele rzeczy, lecz z trudem nadają kierunek własnemu życiu, także z powodu niezdolności łączenia informacji i wiedzy oraz utraty horyzontu sensu. Należy promować prawdziwą higienę uwagi. Taki rytm życia, który obejmuje ciszę, pogłębione studium, lekturę i rozważną wymianę myśli. Bez tych elementów wewnętrzna wolność może ulec osłabieniu. Nauka społeczna Kościoła wzywa rodziny, szkoły, wspólnoty chrześcijańskie i instytucje publiczne do odnowionego przymierza wychowawczego. Staje się ono konkretne wtedy, gdy podstawowe zasady przekładają się na cele wychowawcze. Wychowywać do wstrzemięźliwości i poczucia ograniczoności. Wychowywać do uznania prawa drugiego człowieka i tych, którzy przyjdą po nas, do korzystania z dóbr, które zostały nam dane lub które ludzki geniusz czyni dostępnymi. Wychowywać do wolności i odpowiedzialności. Wychowywać do wrażliwości na transcendencję i na dobro wspólne. Szkoła nie jest powołana do tego, by podążać za tempem świata cyfrowego, lecz by ofiarować to, czego świat cyfrowy sam dać nie może, czyli wspólny czas na naukę i relacje godne zaufania.

Papierowy Księżyc i Halina Frąckowiak już za kilka minut na naszej antenie. My, Wojciech Dudkowski, o tym, jak powinniśmy zachować się na jezdni, prowadząc swoje własne pojazdy. O bezpieczeństwie będzie w Radiu Warszawa, bo to będzie audycja Kierunek Bezpieczeństwo. Ale to za kilka minut.

0: Za 18 minut, godzina 19.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Wojciech Dudkowski, witam w kolejnym odcinku audycji Kierunek Bezpieczeństwo. 95 262 nietrzeźwych kierujących skontrolowała polska policja w 2025 roku. Ilu było ich wszystkich? Tego nie wiemy. Czy bez kontroli, bez alkomatu można rozpoznać takiego kierującego?
3: Z mojego doświadczenia trudno. No, musi być skrajnie pijany i wtedy jedzie wężykiem. Ale ja nie zauważyłem ostatnio tego.
4: O, jak zygzagom chodzi, na pewno. To jest pijany. Albo czasami tak bywa, że stoisz, czekasz, a on idzie i nie patrzy, czy stoisz, czy nie stoisz. Takich też są.
5: Są też kierowcy pod wpływem, po tych różnych specyfikach, które są teraz, że tak powiem, dostępne i czasami się nie da rozpoznać. Ale myślę, że to jak jeżeli człowiek nie ustałby w miejscu normalnie, na zewnątrz, to i nie dałby rady prowadzić auta.
6: Wiadomo, jaki jest samochodem. Ale chyba już nie ma takich drastycznych spraw, żeby chyba też jeździć od chodnika do, od krawężnika do krawężnika. Jedyne wyjście to prawda, to jest kontrola kierowców.
2: Moim i Państwa gościem jest podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A dzisiaj temat obecny dość często na drogach, czyli kontrole trzeźwości. Często są takie akcje jak trzeźwy poranek, trzeźwy poniedziałek, ale też przy innego rodzaju kontrolach policyjnych mamy okazję taką kontrolę trzeźwości przechodzić. Jak taka kontrola trzeźwości od początku wygląda, powiedzmy od tego momentu machnięcia lizakiem czy ręką przez policjanta?
7: Standardowo policjanci wybierają tak zwane punkty, w których ten ruch jest wzmożony. Tam można spotkać patrol nawet kilkuosobowy policjantów, którzy są wyposażeni w urządzenia tak zwane bezustnikowe do pomiaru trzeźwości w wydychanym powietrzu. Są to urządzenia AlcoBlue i iBlue, czyli te najczęściej widziane przez nas kierowców, czyli te takie żółte urządzenia. Kierujący ma obowiązek zatrzymać się we wskazanym miejscu przez policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego, który wskazuje miejsce do zatrzymania się takiemu kierującemu. I każdy z nas powinien takiej kontroli się poddać, czyli kontroli trzeźwości. Policjanci sprawdzają, trwa bardzo krótko, dosłownie kilka sekund, ponieważ przy otwarciu szyby policjant się bardzo szybko przedstawia ze stopnia imienia i nazwiska oraz z jednostki, jakiej jest. Dokonuje pomiaru trzeźwości w wydychanym powietrzu. Jeżeli jest wszystko w porządku, kierujący jedzie dalej.
2: A jeżeli nie jest wszystko w porządku, jeżeli pokaże się ta czerwona lampka na alkomacie, czy to już od razu oznacza kary?
7: Nie zawsze. Sam miałem takie doświadczenie, pracując w Wydziale Ruchu Drogowego, gdzie zatrzymując kobietę do kontroli właśnie na takim trzeźwym poranku, która poddała się badaniu na trzeźwość w wydychanym powietrzu. Lampka się okazała być kolorem czerwonym. W tym momencie uniemożliwiłem jazdę tej kobiecie. Okazało się, że po prostu używała przez chwileczkę płynu do spryskiwaczy i to urządzenie się zabarwiło na kolor czerwony. Po odczekaniu dosłownie kilkunastu minut ten kolor już wrócił do normy, czyli był zielony. Sama kierująca była zaskoczona takim efektem. Natomiast za każdym razem, jeżeli policjanci widzą, że na urządzeniu zmienia się ten kolor i wskazuje na kolor czerwony i że w wydychanym powietrzu kierujący może znajdować się w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, dokonują innymi urządzeniami już takiej szczegółowej kontroli. Mówimy tutaj o urządzeniach takich jak alkosensor czy alkometr.
2: To są te urządzenia, do których dostajemy jednorazowe ustniki.
7: To są te urządzenia, do których dostajemy jednorazowe ustniki. Wtedy policjanci dokonują takiej kontroli, weryfikując faktyczny stan trzeźwości takiego kierującego. Urządzenia typu AlcoBlue czy iBlow, te żółte, które widzimy na co dzień, którymi posługują się policjanci, są to urządzenia, które mają przyspieszyć też trochę naszą pracę i dokonać bardzo szybkiej weryfikacji takiego kierującego.
2: Mamy ten alkomat z ustnikiem, już ten dokładniejszy sprzęt. W jakich jednostkach podaje on wynik?
7: Miligramach na litr, czyli tutaj musimy przeczytać wynik w postaci takiej, że jeżeli mamy 0,25 mg na litr w wydychanym powietrzu, liczymy to już razy prawie jako 2, czyli możemy wywnioskować, że kierujący, który podczas badania wydmuchał w wydychanym powietrzu, miał 0,25 mg na litr, czyli miał 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Górna granica zawartości alkoholu dozwolona to jest 0,2 promila, czyli ile mniej więcej miligrama na litr?
7: No, czyli mniej więcej 0,01 mg na litr, by to tak mniej więcej wychodziło, jeżeli dobrze liczę. Tak, 0,02 to jest dopuszczalna dawka, powiedzmy sobie, alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast już każdy wynik wyższy to już jest wykroczenie, a jeszcze później jeszcze wyższy będzie już przestępstwem.
2: Załóżmy, że ktoś mówi, nie chce dmuchać w alkomat, nie poddaje się takiemu badaniu. Czy taki ktoś może odjechać, czy są jakieś dalsze kroki?
7: Starają się takie sytuacje, że ktoś chce odmówić badania na trzeźwość, lecz nie spotkałem się, by zrobiła to osoba, która jest w pełni świadoma tego, że jest trzeźwa. Zazwyczaj już to robią osoby, które są nietrzeźwe i próbują w jakikolwiek sposób grać na czas w tym przypadku. Natomiast jeżeli taka osoba kontroli się nie poddaje, policjant w tym momencie również uniemożliwia dalszą jazdę i udaje się z taką osobą do najbliższego szpitala celem pobrania krwi.
2: Po czym policjanci mogą poznać, czy to może być potencjalnie nietrzeźwy kierowca?
7: Niektóre rzeczy, na które zwracają policjanci, powiedzmy już ci doświadczeni policjanci, to nie chciałbym o nich mówić, bo nie chciałbym zdradzać. Natomiast takim podstawowym warunkiem, w jaki sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, to jeżeli nie utrzymuje toru jazdy, czyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, nie tylko z Wydziału Ruchu Drogowego, wszyscy policjanci w całej Polsce, widząc, że pojazd nie może utrzymać toru ruchu, no może wskazywać albo na to, że jest osoba, to kierujący jest osobą nietrzeźwą, ewentualnie ma problemy ze zdrowiem, bo też się czasem tak zdarza. Więc na pewno policjanci w tym momencie, widząc taki pojazd, podejmują interwencję, niezwłocznie zatrzymują bezpiecznie pojazd do kontroli, by sprawdzić, co tak naprawdę jest przyczyną tego, że nie utrzymuje toru jazdy, bo być może to też nie wskazywać od razu tylko i wyłącznie na to, że jest pod wpływem alkoholu. Może w tym momencie ktoś rozmawiać przez telefon komórkowy wymagający trzymania słuchawki w ręku, co też jest wykroczeniem. Może w tym momencie patrzeć na nawigację, ale każde takie zachowanie będzie wzbudzało zainteresowanie policjantów.
2: No i nie zapominajmy, że alkohol nie jest jedyną substancją, która może utrudniać kierowanie pojazdem. Są też leki, ale są też niestety substancje odurzające.
7: Są też środki odurzające, które nie pozwalają na to, byśmy mogli kierować pojazdem. Mówimy tutaj też i o lekach, bo niektóre leki też nie pozwalają na kierowanie pojazdem, ale to już o tym informują lekarze, przepisując dany lek. Natomiast też policjanci posiadają tak zwane testery na ślinę, bo być może kierujący, który jedzie i nie utrzymuje toru jazdy, faktycznie może być osobą trzeźwą. Natomiast jego irracjonalne zachowanie będzie zmierzało do tego, że policjanci będą wykonywać dalszą procedurę, dalsze badanie, czyli z tej tak zwanej śliny, z jamy ustnej jest pobierana ślina i wtedy policjanci odczekują dosłownie chwilę, by zobaczyć na teście, czy taka osoba nie jest pod wpływem środków odurzających zabronionych w Polsce. Natomiast zdarza się też tak, że osoby, które na przykład leczą się na cukrzycę, bardzo często też mają problem z utrzymaniem toru jazdy, bo być może właśnie ten cukier spadł albo jest zbyt wysoki, a przypomnę również, że osoby chorujące na cukrzycę bardzo często można pomylić z osobą pod wpływem alkoholu, ponieważ właśnie przy otwarciu szyby w takim pojeździe, a nawet taka osoba, która znajduje się na ławce, możemy mieć wrażenie, że wyczuwamy od niej woń alkoholu, a to może być ta osoba, która właśnie potrzebuje od nas pomocy.
2: Wiadomo, że policjanci nie mogą być wszędzie jednocześnie, jest ograniczona liczba policjantów, ale jeżeli my jako kierowcy, jako piesi zauważymy takie podejrzane zachowanie na drodze, ktoś właśnie jedzie tym przysłowiowym zygzakiem, jak mamy się wtedy zachować?
7: Zadzwonimy na numer alarmowy 112, jeżeli mamy możliwość, to polecamy tylko i wyłącznie gdzieś śledzić, prowadzić tak jakby ten samochód, żebyśmy my, policjanci, byli w stałym kontakcie z taką osobą, gdzie i w jakim miejscu obecnie znajduje się ten potencjalny, oczywiście, mówimy na razie potencjalny nietrzeźwy kierujący. Nie podejmujmy sami interwencji, nie próbujmy wyciągać kluczyków ze stacyjki. Mierzmy siły na zamiary, ponieważ możemy się zaskoczyć, taki kierujący też może się przestraszyć, może reagować agresywnie, może stać się nam krzywda. Od tego są służby, tak jak policja. My, posiadając informację, gdzie taki samochód się przemieszcza, najbliższy patrol zostanie skierowany na miejsce, by takiego kierującego zatrzymać, sprawdzić jego zdolności, sprawdzić jego stan trzeźwości.
2: Pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim, swoich pasażerów, swoich najbliższych.
7: A to jest najważniejsze.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
7: Dziękuję bardzo.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: niecałe 2 minuty do 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
3: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: reklamie.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincja ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
3: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
4: Saint John Henry Newman stands as a shining example.
3: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
2: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
1: Wiadomości ze świata.
2: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na Nasze Czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca Ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
5: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Bez większych zmian w pogodzie, to znaczy cały czas powyżej 20 stopni w Warszawie, 21,5, 21 Ząbki, 20 Sulejówek, Wiązowna, 19 Olesin, czy jest gdzieś 18, jest Borucza, 17 w Józefach i w Rabianach, między Kałuszynem a Maksymilianowem. Jeśli chodzi o wiatr, cały czas południowo-zachodni, ale przyspieszył już teraz prędkość do 6 metrów na sekundę, a ciśnienie cały czas w dół 992 na chwilę obecną. A to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam do tego, aby być razem z nami. Dużo dobrego słowa, dużo dobrej muzyki, wszystko, co Państwo, mam nadzieję, lubicie. Merci mi już za chwilę. Będzie także DAP i Ogrodu Serce na 106,2.

0: 15 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ogrodu Serce i grupa DAB. Do naszego radiowego ogródka zapraszamy już w najbliższy poniedziałek z okazji wyjątkowego święta błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Będzie można spotkać się z nami także na mszy świętej o 18, a także może jak ktoś będzie chciał odwiedzić studia Radia Warszawa. A propos studia, wiecie Państwo, że planujemy remont studia emisyjnego. Już wiele lat OPO studio jest, jakie jest, no ale trzeba zmienić tak zwane wygłuszenie. Jeśli ktoś miałby ochotę nam w tym pomóc, to serdecznie zapraszamy do tego, aby być darczyńcą Radia Warszawa. Szczegółowe informacje także znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. No i oczywiście w informacjach, jakie Państwu przekazujemy wspólnie, możemy prowadzić to dzieło Radia Warszawa. Ja chciałem jeszcze kilka słów na temat pielgrzymki powiedzieć, wyjątkowej pielgrzymki, która odbywa się na Jasną Górę, bo wiemy, że są piesze, są rowerowe, są pielgrzymki na rolkach, ale jest też taka pielgrzymka, która jeździ na Jasną Górę pociągiem, o czym jeszcze powiem za kilka minut. Szczegóły tejże pielgrzymki. Rzeczywiście wyjątkowa, choć pociągiem też na Jasną Górę można dojechać, ale ta jest wyjątkowa.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ja wiem, że sierpień już minął, ten słynny miesiąc pielgrzymkowy, ale na Jasną Górę do Matki Bożej zawsze można pielgrzymkować. Wsiadają z Jaworzna w Szczakowej do pociągu i jadą do Myszkowa. Ponad 100 lat temu ta sama okolica była granicą dwóch państw. Jaworzno należało do monarchii austro-węgierskiej, a droga ku Częstochowie prowadziła już przez ziemię pozostające pod panowaniem rosyjskim. Właśnie dlatego kolejowy odcinek 231 pieszej pielgrzymki jaworznickiej jest czymś więcej niż takim komunikacyjnym rozwiązaniem. To ślad historii, który przetrwał w pielgrzymkowej tradycji, bo to tradycja z XIX wieku. No i mapy się oczywiście zmieniają, właściciele ziem się zmieniają, ale pielgrzymi cały czas pielgrzymują trochę na własnych nogach, trochę na żelaznej kolei. Jeśli chodzi o pielgrzymkę, to ta także jest wyjątkowa, bo tą jedyną 231 pieszą, ale trochę i pociągiem, pielgrzymkę, także część trasy pojechał razem z nimi i poszedł, towarzyszył im, nawet nie część trasy, biskup Artur Ważny. 230 razy to całkiem długa, trzeba przyznać, pielgrzymka, i to taka, rzekłbym, międzynarodowa, choć polska. I do Matki Polskiej, Matki Bożej Częstochowskiej. My do Matki Bożej Częstochowskiej na pewno dziś powędrujemy, chociażby o 21:00. Proszę pozostać z nami.

0: Ja już prawie wytrącony z równowagi.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 9 kursów pociągów retro po najciekawszych trasach kolejowych zaplanowano we wrześniu w ramach 12 edycji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Inauguracyjne przejazdy odbędą się z Tarnowa do Tuchowa oraz Żabna. No i teraz tak, organizatorem przedsięwzięcia jest Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei współpracujące ze skansenem taboru kolejowego. Inauguracja już jutro, to jest 5 września 2026 roku, zabytkową lokomotywą TKT48191. Nie, tylko dodam, że były one produkowane w latach 50. A jeśli chodzi o to, co one, że tak powiem, sobą prezentują, no to trzeba przyznać, że są po prostu piękne. Ja sam jestem miłośnikiem kolei i widzę, jak to jest wspaniałe. Według planu kursy będą się odbywały w niedzielę na trasach Tarnów Pogoniewice, ale także Tarnów Żabno. Kto z Państwa może kiedyś jechał taką lokomotywą, to wie, jak one pięknie parują, tak bym powiedział. A są takie wąskotorówki, które jadą z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej. Warto się kiedyś przejechać. Latem przede wszystkim jest najciekawiej i zobaczyć, jak te kiedyś stare parowozy funkcjonowały.

za 14 minut, godzina 20, 27 września w Lourdes. Papież odwiedzi sanktuarium, no i spotka się z wiernymi, którzy będą chcieli prawdopodobnie się z nim zobaczyć. Dlaczego mówię prawdopodobnie? No bo wiadomo już, ile osób mniej więcej będzie. Błyskawicznie bowiem zostały zarezerwowane wszystkie wejściówki na spotkanie i modlitwy razem z papieżem Leonem XIV, które odbędą się w sanktuarium w Lourdes. Papież spędzi tam cały dzień, a sanktuarium powiedziało, że rozprowadziło wszystkie możliwe wejściówki i więcej ludzi już się nie pomieści. Więcej ludzi już nie będzie. Ogromna liczba chętnych do spotkania z papieżem świadczy o wielkim oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego do Francji. No i teraz uwaga, ile osób będzie mogło się zobaczyć i pomodlić z Ojcem Świętym papieżem Leonem XIV? Ile wejściówek rozprowadzono? 150 tysięcy biletów. My do wiadomości z życia Kościoła jeszcze będziemy dziś wracać.

0: Tu Radio Warszawa, za niecałe 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
3: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT w poniedziałki o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
7: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: Zaczniemy od ciśnienia, to spada, już tylko 991, no i trochę ponad hektopaskali. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach w okolicach 20 stopni, 22 Sękociny, Piaseczno 21 Otwock. Co dziś w nocy, wieczorem w nocy oczywiście, bo wieczór jeszcze trwa. 19-18, w najchłodniejszym momencie będzie 16 stopni, jutro w ciągu dnia do 21, no i może pojawić się deszcz, ale tak wczesnym przedpołudniem.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
11: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
12: Dzień dobry, witam Państwa.

Właściwie dobry wieczór, jakoś tak jeszcze wakacyjnie, a przecież już prawie ciemno. Po wakacyjnej przerwie z wielką radością mogę Państwa powitać. Program Niedaleko od Domu powraca. Po wakacyjnym, no niebycie to może złe sformułowanie, po wakacjach po prostu, po tych letnich miesiącach. W sumie lato jeszcze trwa. No, a propos lata, mam nadzieję, że spędzili Państwo to ten czas bardzo miło, w dobrym zdrowiu i spokoju, nabierając siły na nasze kolejne wspólne radiowe wędrówki. Tak jak to awizowałem przed tą przerwą, wracam na antenę z taką zupełnie może nie nową, ale z taką propozycją. Otóż rozpoczniemy cykl, w którym pochylimy się nad zapomnianymi budynkami, niezwykle zasłużonymi dla miasta stowarzyszeniami oraz postaciami z historii Warszawy, o których przewodniki czy takie informacje bardzo ogólne, internetowe, zwykle milczą lub poświęcają im, moim zdaniem, zbyt mało uwagi. No i właśnie dzisiaj przyjrzymy się gmachowi o fascynującej przeszłości, o wydaje mi się niezłej architekturze, który ma jednak pewne, jakby to nazwać, urbanistyczne nieszczęście. Otóż znajduje się zaledwie 200-250 metrów od gwarnego Traktatu Królewskiego, no i przez to większość spacerowiczów mija go, można powiedzieć, szerokim łukiem. Zresztą jest to określenie w pewnym sensie podwójnie trafne, dlatego że jest o takim ciekawym, wygiętym kształcie jego fasada. No, może niektórzy już się domyślają. Mowa oczywiście o dawnej siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, właściwie dawnej to powinniśmy powiedzieć Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, bo Polskie Towarzystwo Higieniczne cały czas część tego budynku zajmuje. A gdzie on się gdzie ta budowla się znajduje? Oczywiście na ulicy Karowej pod numerem 31. Ale zanim opowiem Państwu, jak w tak zaniedbanym niegdyś miejscu wzniesiono, można by powiedzieć, świątynię zdrowia, no bo Towarzystwo Higieniczne między innymi wieloma aspektami zdrowotnymi się zajmowało. Opowiem Państwu, czy przybliżę sylwetkę niezwykłego człowieka, który był jednym z takich inicjatorów, kiedyś mówiło się motorem powstania między innymi tego gmachu. I zanim o nim, to może taki króciutki wstęp. Otóż Warszawa u progu XX wieku była organizmem w pewnym sensie pełnym sprzeczności, trochę rozdartym pomiędzy marzeniami o byciu Paryżem północy, to często wraca głównie w opracowaniach dziennikarskich, a brutalną rzeczywistością, rzeczywistością rosyjskiego zaboru. Gdybyśmy mogli przenieść się na krakowskie przedmieście przed rokiem 1914, na pewno uderzyłby nas blask niektórych budynków, można powiedzieć blask luksusu i wielkomiejskiego blichtru, na pewno hotel Bristol, czy nieodległy neorenesansowy pałac Leopolda Kronenberga, czy oczywiście też gmach Zachęty. Prestiż ówczesnej stolicy budowały jednak siedziby potężnych stowarzyszeń, które w tamtym czasie pełniły funkcję takich, można powiedzieć, nieformalnych polskich ministerstw. Miejsc, gdzie pod płaszczykiem nauki, czy sportu, czy sztuki, tak jak to w wypadku było budowli, czyli gmachu Zachęty, kultywowano tutaj polską myśl narodową pod płaszczykiem, można powiedzieć, działalności społecznej. No, takim chyba najbardziej ekstrawaganckim architektonicznie, chociaż może wtedy nie, ale dzisiaj tak go odbieramy, był niezwykle zdobny neorenesansowy gmach Stowarzyszenia Techników przy ulicy Czackiego, czy nawiązujący bardziej do gotyku siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Foksal. Panoramy miasta dominowały też oczywiście prywatne giganty, jak kamienica Goldsztadów przy Placu Zielonym, choć czy znana z późniejszej kultowej księgarni naukowej, czy choćby ten pierwszy, ale jakiś piękny i też trochę nawiązujący do Zamczysk, czyli niebotyk gmach Cedergrenu na
ulicy Zielnej. Jednak u podnóża Skarpy Wiślanej, właściwie nieco wycofany, jakby skrępowany sąsiedztwem rotundy, która miała pokazywać piękne, panoramowe malarstwo, czy właśnie wspomnianego hotelu, stoi niepozorna, wydawałoby się, chociaż to nie do końca, że niepozorna, ale tak odwrócona jednak fasadą w kierunku Wisły, budowla przy wspomnianej już ulicy Karowej 31. Pod względem architektonicznym jest to projekt ze wszechmiar, proszę Państwa, udany i niezwykle ciekawy, no choć niestety stoi na uboczu głównych szlaków zainteresowania turystyki. Zresztą wtedy też nie był specjalnie aż tak odwiedzany, ale to zupełnie innych powodów. Gmach Polskiego Towarzystwa Higienicznego, czyli dawniej Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, nie był manifestem potęgi państwa, no bo państwa polskiego na mapach wtedy nie było. Można powiedzieć, że był to taki manifest warszawskich mieszkańców, społeczników, którzy w obliczu cywilizacyjnego zacofania i celowych zaniedbań zaborcy postanowiło działać wspólnie dla dobra miasta i jej mieszkańców, jego mieszkańców. To opowieść o tym, można powiedzieć, jak w miejscu, którym przez wieki było synonimem brudu i odrzucenia, mówię tutaj o warszawskim Powiślu, zbudowano fundament nowoczesnej modernizacji społecznej, no i w pewnym sensie związanej też to było z narodowym przetrwaniem. Mam jeszcze trochę czasu, chyba mam, bo patrzę. No może jeszcze chwilkę takiego wstępu, bo tutaj się dosyć dobrze do tej pierwszej audycji, jak i następnych przygotowałem. Otóż zanim zrozumiemy znaczenie gmachu, musimy zagłębić trochę historię samej ulicy Karowej. Wybór tej lokalizacji na siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego był w pewnym sensie takim akcentem i głębokiej ironii, i wielkiej odwagi cywilnej. No bo Karowa, nie ma nic wspólnego z karą, wywodzi się bezpośrednio od karów, czyli specyficznych, niskich, dwukołowych wozów, którymi przez stulecia wywożono z miasta śmieci, nieczystości i fekalia. No i tak Karowa była taką naturalną rampą zjazdową ku Wiśle, no bo tam to wszystko, dajmy na to, utylizowano, po której przetaczały się transporty właśnie warszawskiego brudu, a fetor unoszący się w tej okolicy, szczególnie w upalne dni, no był już legendarny i odstraszał mieszkańców właśnie tych wyższych partii miasta. Zresztą u podnóża Skarpy dość długo znajdowała się tam taka stanica wozów tych karowych. Zresztą Bolesław Prus, przypomnę w tej swojej najsłynniejszej oczywiście opowieści warszawskiej Lalka, zostawił nam wstrząsający, niemal naturalistyczny opis Powiśla właśnie położonego nieopodal ulicy Karowej. Przypomnę, że Wokulski, spacerując tymi rejonami, widzi pagórek najobrzydliwszych śmieci cuchnących, nieomal ruszających się pod słońcem. No i Prus nazywał to miejsce właściwie ogniskiem wszelkiej zarazy. Pamiętajmy też o kontekście epidemiologicznym. Kilkadziesiąt metrów od tych chałt gnijących odpadków znajdowały się miejsce poboru wody z Wisły. No i w pewnym sensie to, co mieszkańcy wyrzucali rano do swoich, no powiedzmy, do rynsztoków i potem co zwożono na ulicę Karową, to wieczorem wypijali w swoich domach. W związku z tym budowa nowoczesnego gmachu Towarzystwa Higienicznego dokładnie w tym miejscu była więc też takim trochę symbolem, no ale również, sądzę, próbą przekształcenia najbardziej zaniedbanego, można powiedzieć przeklętego zakątka miasta w bastion zdrowia, można powiedzieć też i nowoczesności. No, wstęp był, ale jeszcze będzie drugi, ale to wszystko

0: niedaleko od domu.
1: Jesteśmy już po tej krótkiej, kilkuminutowej przerwie muzycznej. Wracam do wstępu trochę, który tutaj się przygotowałem bardzo mocno, muszę Państwu powiedzieć, o tej higienie i chyba jeszcze zanim przejdę do głównego tematu, może jeszcze kilkanaście słów, zdań chciałoby się powiedzieć raczej. Sytuacja sanitarna Warszawy pod zaborem rosyjskim, nie da się ukryć, była tragiczna. W dużej mierze wynikało to z celowej polityki władz. Pamiętajmy, że Rosjanie traktowali Warszawę instrumentalnie, głównie jako strategiczne miejsce, jako twierdzę. Rozwijali oczywiście przemysł, ale ten, który był dobrze skomunikowany z głębią Rosji, rozwijała się kolej żelazna. Niemniej jednak infrastruktura, zwłaszcza w dzielnicach biedniejszych i robotniczych, pozostawiała dużo do życzenia i to sformułowanie jest takie trochę nie do końca odpowiadające temu stanowi, który był, zwłaszcza w kontekście higienicznym. Z drugiej strony, oczywiście pojawili się też Rosjanie, którzy, jak choćby prezydent Sokrat Starynkiewicz, którzy też ze względów trochę strategicznych wpłynęli na rozwój choćby tych oczywiście słynnych lindlejowskich wodociągów i przede wszystkim kanalizacji. Ale musimy pamiętać, że ich zasięg był w zasadzie do 14 roku, do 15 roku, czyli do czasu, w którym Rosjanie z Warszawy odeszli, niezwykle ograniczony. Obejmował one głównie bogate centrum i reprezentacyjne ulice, podczas gdy ogromna większość Warszawy nadal czerpała wodę z zanieczyszczonych studni, z takich studni też podwórzowych, które często sąsiadywały z szczelnymi rynsztokami, albo z dołami kloacznymi. Obraz życia przeciętnego warszawiaka końca XIX wieku, jaki wyłania się z raportów Pisma Zdrowie, był, co tu dużo ukrywać, przerażający. Domostwa pozbawione były tych najbardziej miejsc ważnych w kontekście zachowania higieny, czyli wychodków, wody do picia. Zresztą ona była, jeżeli już była, to często była zanieczyszczona. Brud wewnątrz i na zewnątrz domów, cuchnąca odzież, niemal całkowity brak nawyku kąpieli. To była codzienność, zwłaszcza tych biedniejszych mieszkańców Warszawy. 17% osób zmarłych kończyło życie z powodu chorób zakaźnych, tak podawały statystyki. To zapewne było też związane z rozpowszechnianiem, czy raczej brakiem wiedzy o higienie. Najstraszniejszy był jednak los najmłodszych. Proszę Państwa, ponad 50% wszystkich zgonów w mieście to były dzieci, to w wieku poniżej 5 lat. Przeciętny Polak żył wtedy około 35 lat, a w innych państwach, gdzie ta higiena i zasady higieny wprowadzano systemowo, długość była o 20 lat dłuższa. No i właśnie w tak beznadziejną, można powiedzieć, beznadziejną sytuację, uzbrojony jedynie w żelazną wolę i naukowe argumenty, wkroczył Józef Polak, doktor Józef Polak. Józef Polak był właściwie, jego postać jest kluczem do zrozumienia sukcesu Towarzystwa Higienicznego. On urodził się w 1857 roku, zmarł w 1928. Pochodził z Wołynia, ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną w Warszawie. Rosjanie pozwolili na kilka uczelni, zwłaszcza w kontekście właśnie lekarskiej. Bardzo im się by to przydało, w związku z tym nie robili tutaj problemu. I po krótkiej pracy na prowincji osiadł w stolicy, prowadząc taką skromną praktykę lekarską. Był człowiekiem intrygującym, to zresztą z właściwą sobie swadą odnotował Bolesław Prus. Otóż tak on notuje. Pewnego dnia spotkałem na ulicy osobę z niezwykłą powierzchownością. Był to młody mężczyzna z twarzą starego człowieka. Miał źle ostrzyżoną brodę, okulary na bakier, buty z czasów Fryderyka Wielkiego i palto krótsze od surduta. Postawą przypominał frotera szukającego roboty. Oryginał ten, nie przywitawszy się, rzekł: niech pan napisze, że trzeba by u nas założyć pismo higieniczne, bo u nas i nie żyją podług higieny i wcale się o nią nie troszczą. Ten dziwny pan nie ograniczał się tylko do narzekania. W 1885 roku dopiął swego i wydał pierwszy numer czasopisma, o których już wspominałem, które nazwał zresztą bardzo sensownie Zdrowie. Było to pismo, można powiedzieć, przełomowe, bo jako jedyne wówczas wystąpiło z ogólnospołecznym programem upowszechnienia zasad higieny właśnie w domach, w szkołach, uczyła żywienia, profilaktyki, szczepień. No, Polak, doktor Polak zrozumiał, że modernizacja społeczeństwa musi zacząć się od podstaw. Zresztą notował to i często podkreślał: z brudów jednostek składają się brudy społeczne. Z chorób jednostek powstają epidemie. Nie dość samemu mieć wannę, trzeba myśleć o kąpielach dla ubogich. Kolejnym milowym, można kamieniem, który wpłynął na taką zmianę też postaw dużej części społeczeństwa, też mieszkańców Warszawy, tych bogatszych, była organizacja pierwszej wystawy higienicznej. Ona miała miejsce w 1887 roku. Właśnie redakcja Zdrowia zainicjowała stworzenie miasteczka wystawowego. On się nazywało, tak z antycznych nawiązań, Hygeopolem, które stanęło między Alejami Ujazdowskimi a Agrykolą. No i warszawiacy tłumnie odwiedzają ją tą wystawę, spacerują wzdłuż alejek, zwiedzają między innymi wzorowe przedszkole, właśnie urządzone zgodnie z zasadami tak zwanego ogródka freblowskiego. Co to było? To były takie placówki wychowania przedszkolnego stworzone w XIX wieku przez Friedricha Frobla, w których założeniem było takie, że dzieci w wieku właśnie do 6 lat uczą się i rozwijają poprzez swobodną zabawę, kontakt z przyrodą, twórczość taką, no w ogóle aktywność, a nie przez tradycyjną taką naukę. Na wystawie, znaczy no, w przedszkolu to raczej nie tyle nauka, ile tak w porządkowych sytuacjach, gdzie dzieci tylko słuchały i niczego innego nie mogły robić. Były same zakazy. Ważną rzeczą było to, że pokazano też nowe szkoły, nowe typy szkół, właściwie nie tyle szkół, a raczej sal z modelami sali gimnastycznej. Była też prezentacja warszawskich szpitali, między innymi wzorcowe sale dla dzieci chorych i Instytutu Szczepienia Ospy doktora Mączewskiego, ale też były takie bardzo banalne urządzenia związane z higieną. Część wystawy zajęła ekspozycja kanalizacji i wodociągów, modele filtrów. No i był taki ciekawy domek parterowy z modelowo wykonaną kanalizacją. No niewiele zresztą domów w tym czasie miało kanalizację, więc dla wielu osób było to też dosyć ciekawe. No i oczywiście w wystawie towarzyszyły stoiska reklamowe różnych przedsiębiorstw związanych z branżą higieniczną. Firma potentata budowlanego Kazimierza Grancowa proponowała wzorcowy domek parterowy z kanalizacją, a Towarzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej zaprezentowało klozety i pisuary różnych systemów. I sukces był zresztą tak wielki, że zorganizowano potem drugą wystawę 10 lat później, dokładnie 9. Ona już była gdzie indziej zorganizowana u zbiegu Nowowiejskiej i Polnej. I ponoć tą drugą wystawę odwiedziło prawie 300 tysięcy osób, to bardzo dużo. Jej cel była popularyzacja różnych aspektów higieny. Między innymi były to zagadnienia związane z higieną dziecka, zajęciom ruchowym, ćwiczeniom gimnastycznym, zasadą ubierania się. Pięknie udekorowany pawilon główny z malowidłami wybitnych polskich malarzy prezentował różne działy szpitalny, fizyczno-chemiczny, farmaceutyczny, a była też sekcja pedagogiczna. Zresztą w innych budynkach prezentowane były m.in. stacja ratunkowa według wzorów wiedeńskich, instytut bakteriologiczny oraz dział higieny ludowej. No bo właśnie o sukcesie chyba zadecydowały prawdopodobnie również akcenty rozrywkowe, koncerty, prezentacja czołowych odkryć naukowych tego czasu, m.in. magicznej lampy do oglądania przez roczy. Był też pokaz fonografu, wzorcowej karetki pogodowej, czy działania promieni rentgenowskich. No tutaj, czy było to zdrowe w kontekście niewiedzy o skutkach promieniowania rentgenowskiego, to moglibyśmy dzisiaj polemizować. No ale były też konkursy, zawody sportowe, strzelnica, cukiernia, karuzela i tak dalej, i tak dalej. Czy dla każdego coś dobrego, a udział w finansowaniu przedsięwzięcia mieli bogaci sponsorzy, którzy prezentowali swoje wyroby we własnych pawilonach. Wspomniany pawilon główny, taka ciekawostka, nie zachował się niestety, został rozebrany pod koniec XIX wieku w związku z budową budynków Politechniki Warszawskiej. O ile się nie mylę, dzisiaj tam właśnie stoi gmach fizyki. Taka ciekawostka jeszcze na koniec, bo szukałem jakichś elementów, które zachowały się po tej wystawie. Otóż niewielki pawilon wystawy higienicznej, tej pierwszej, został przeniesiony w 1895 na teren ogrodu Saskiego. Sprawdziłem, cóż to było. Był to taki kiosk meteorologiczny. W środku umieszczony był zegar, według którego warszawiacy później ustawiali swoje zegarki. Niestety zniknął z przestrzeni miasta w latach 30., więc po tej wystawie jednej i drugiej higienicznej niewiele takich materialnych elementów pozostało. No i właśnie ten sukces otworzył klimat do powołania w 1898 roku warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. No to dzisiaj zrobiłem taki wstęp, a muszę już zrobić przerwę. Przerwa na muzykę.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, dużo mam jeszcze tych materiałów, to może zrobimy sobie, podzielimy to, bo chciałbym też o jednej rzeczy powiedzieć w kontekście kalendarium. Lubię tę część programu. Patrzę, mam 6 września, akurat ciekawa rzecz, co prawda przenosi nas 100 lat później, no nawet i więcej. Otóż czytam tutaj część tych informacji, które Państwu za chwilę podam za e-kartką z Warszawy. Bardzo lubię tą stronę. Otóż dzień, 6 września, dzień, w którym generał de Gaulle ponownie zdobył Warszawę. Otóż z perspektywy historii polskiej stolicy, no, jest to data ciekawa, przypominająca o niezwykłym zrywie entuzjazmu, jaki ogarniał warszawiaków w 1967 roku. Właśnie tego dnia na lotnisku Okęciu wylądował samolot z francuskim prezydentem Charlesem de Gaulle. Prawda powiedziawszy, że Warszawa zawsze z radością witała zagranicznych oficerów z Zachodu, zwłaszcza Warszawa czasów PRL-u, no ale powitanie Francuza miało skalę, można powiedzieć, bezprecedensową. Jeszcze przed jego wyjściem z samolotu w ostatniej chwili udało się uniknąć małego skandalu dyplomatycznego, ponieważ jeden z transparentów na terminalu miał witać gościa słowem serdecznie, Sinker, chyba to powinno się mówić, ale przez pomyłkę, ale być może nieprzypadkową, zamiast litery C napisano G i wyszło Singa, co po francusku oznaczało małpować czy przedrzeźniać. No ale ponoć niefortunna litera została pospiesznie podmieniona. Wtedy jeszcze było całkiem dużo osób, które francuski znało. Na trasie przejazdu witały de Gaulle'a nieprzebrane tłumy, ponoć ponad 500 tysięcy osób. W witrynach wieszano kartki z napisami Vive la France, a gapiowie wchodzili nawet na wiaty przystanków. Zdjęcia to potwierdzają. Ludzie zmęczeni komunizmem i znużeni przymusową przyjaźnią polsko-radziecką, widzieli w tej wizycie upragniony powiew wolności i otwarcie na Zachód. No ale, proszę Państwa, ta ogromna sympatia dla prezydenta miała jednak znacznie głębsze korzenie. Otóż Charles de Gaulle przybywał już w Warszawie w 1919 roku jako młody oficer w ramach francuskiej misji wojskowej. Szkolił odradzające się Wojsko Polskie, między innymi było to związane też z wojną polsko-bolszewicką. Walczył tu również na froncie, nie wiem w jaki sposób, ale chyba na tyle dzielnie, bo oznaczono go orderem Virtuti Militari. Dla wielu starszych osób wiwatujących 6 września, którzy byli w tym tłumie, był w pewnym sensie dawnym towarzyszem broni. Jeszcze całkiem sporo osób pamiętało wtedy tą wojnę. Podczas tamtej wojskowej misji młody kapitan wynajmował pokój na Nowym Świecie, no i stał się takim bywalcem, kiedy miał czas oczywiście, warszawskich kawiarni. Szczególnie upodobał sobie cukiernię Bliklego, gdzie przy kawie i pączkach ponoć uczył się polskiego, no i oczywiście chłonął atmosferę stolicy. No, zapewne, choć trudno powiedzieć, bo odbył dużo podróży zagranicznych, być może te wspomnienia odżyły w nim, gdy kilkadziesiąt lat później wrócił do Polski, no już jako głowa państwa francuskiego. Złożył kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza, a następnie ruszył, można powiedzieć, po taki objazd triumfalny po Polsce. Ale z perspektywy wierzących Polaków, pamiętajmy to rok 67, najważniejszym momentem tej wizyty były wydarzenia na wybrzeżu. Otóż w Gdańsku prezydent de Gaulle, człowiek głębokiej, szczerej wiary, wziął udział we mszy świętej w katedrze oliwskiej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że w tamtych czasach taka praktyka była rzadka, zwłaszcza aby zachodnie głowy państw uczestniczyły w nabożeństwach podczas oficjalnych wizyt, zwłaszcza w krajach bloku wschodniego. No i ten dyplomatyczny protokół i swoista ostrożność wobec ateistycznych gospodarzy podpowiadały unikanie takich gestów. De Gaulle jednak wyłamał się z tego schematu, a w realiach Polski Ludowej, w której władze komunistyczne brutalnie walczyły z Kościołem, jego obecność na liturgii była absolutnym ewenementem. No i to dla milionów Polaków stało się też potężnym symbolem solidarności i podkreśleniem chrześcijańskich korzeni łączących oba narody, co pewnie mocno popsuło szyki ekipie Gomułki, zabiegającej o wyłącznie polityczne profity tej wizyty. Pamięć o francuskim przywódcy jest chyba w Warszawie wciąż żywa. Przecież przy rondzie jego imienia stoi słynny pomnik, figura dumnie kroczącego, dziarsko tak kroczącego generała, przecież był bardzo wysoki, zwrócona właśnie twarzą bezpośrednio w stronę ulicy Nowy Świat, właśnie być może w kierunku cukierni Bliklego, a być może takim historycznym chichotem losu jest to, że pomnik de Gaulle'a stanął tuż przy dawnym gmachu właśnie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ten zapatrzony w Nowy Świat generał na stałe wpisał się w krajobraz Warszawy. Znamy dokładnie napięty harmonogram jego historycznej wizyty, no ale nie wiemy jednego. Czy choć przez blisko pół wieku od jego pierwszej misji nad Wisłą miasto zmieniło się nie do poznania, zniszczone przez wojnę, a potem zmienione przez odbudowę w ramach nowego ustroju, to słynna kawiarnia przecież przetrwała i wciąż działała. Tajemnicą pozostaje, czy pomiędzy kolejnymi spotkaniami z dygnitarzami Charles de Gaulle znalazł choć chwilę, by wymknąć się ochronie i ponownie do niej zajrzeć. Tego nie wiem. Może państwo wiedzą, może się udało by to ustalić. No tak, no i co my tu mamy? No tak, o tym już towarzystwie higienicznym chciałem państwu powiedzieć, ale... No, to chyba już zrobimy w przyszłym tygodniu. Proszę mi wybaczyć. I tak naprawdę miałem opowiadać o gmachu, no ale jak to ja? Muszę zrobić jakąś taką otoczkę wstępną, bo co by to był za program radiowy, jakbyśmy od razu przychodzili do sedna. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak zwykle zapraszam za tydzień. Życzę państwu przede wszystkim jeszcze pogody, nie tylko pogody ducha, ale tej aury, żebyście państwo mogli, bo ja to na pewno, zrobić jeszcze sobie ciekawe wyprawy, wycieczki po Warszawie. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za 7 dni. Mówił dla państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: Przystanek Parafia już teraz w Radiu Warszawa.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, dziś jesteśmy w sanktuarium świętej siostry Faustyny i w parafii Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej. Księże proboszczu, bo ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur jest z nami. My tak zachęcamy do tego oczywiście, by zostać przy finale tej naszej audycji. Czy w związku z tym, że tutaj to źródło Bożego Miłosierdzia jest, możemy się z nim spotkać, to czy ksiądz proboszcz wie o świadectwach związanych właśnie z doświadczeniem tego Bożego Miłosierdzia, z nawróceniami, ratunkiem,
3: mamy
2: cudami?
3: Mamy kilka spisanych, natomiast część osób, które doświadczyły, można by powiedzieć tak namacalnie, tego Bożego Miłosierdzia, przychodzą i opowiadają. A kiedy proszę, żeby spisały to, żebyśmy mieli w dokumentach, można by powiedzieć nawet takich na przyszłość, no to już z tym jest różnie, ale ja nie będę mówił o innych, ja powiem o sobie. No, przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których, przepraszam za wyrażenie, nie miałem prawa wyjść. Tak po ludzku mówią. Ilekroć zwróciłem się do siostry Faustyny, absolutnie zawsze. Zawsze była przy mnie i zawsze mi pomagała. Ja wiem, że to brzmi w ustach księdza tak trochę, no ksiądz musi o tym powiedzieć, no bo wiadomo ksiądz. Niemniej jednak to samo bym powiedział, gdybym nie był proboszczem w tej parafii. Że święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł. I się nie zawodzę. Tyle mogę powiedzieć.
2: Więcej szczegółów związanych właśnie z tym doświadczeniem już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o opartej na kłamstwie walce minister edukacji z nauczaniem religii w szkołach i o tym, dlaczego koniecznie trzeba bronić szkolnych lekcji religii oraz o tym, czego Kościół może się nauczyć od zabitego przed rokiem Charlie'ego Kirka, który starał się przekonywać młodych ludzi do trwałych wartości, którym warto poświęcić życie, a także o filmie Mistyczka opowiadającym historię Alicji Lęczewskiej, doskonale zagranej przez Dorotę Chotecką Pazurę. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt.

0: Wiadomości z życia Kościoła Wojciech Dąbrowski. W najbliższą niedzielę odbędą się dożynki powiatu gorujeckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 12:30. Uroczystą mszą świętą celebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja biskupa w Grójcu, ksiądz Zbigniew Stefaniak.
1: Jest to też wydarzenie, które skupia ludzi z całego rejonu. Zaczynamy od mszy świętej, a później na nowym obiekcie, amfiteatrze, który znajduje się niedaleko stąd, obrzęd dożynkowy i później bardzo bogata oferta rekreacyjno-rozrywkowa.
0: Na scenie wystąpi m.in. zespół pieśni i tańca ziemi nowomiejskiej czy rozśpiewany powiat.
2: To się dzieje w parafiach.
0: W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą dwa dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w Radiu Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
3: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc to chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
0: Ale to nie wszystko. Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie

0: Rodzera. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem relacji, budowaniem duchowości małżeńsko-rodzinnej. Wśród tematów znajdują się m.in. rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, małżeństwa i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie. Zajęcia odbywają się w jedną lub dwie soboty w miesiącu w godzinach od 9 do 16, a szczegółowy program można znaleźć na stronie akademiakatolicka.pl. Pod hasłem Do Maryi Pierwszej Nauczycielki już jutro, w sobotę i w niedzielę 5 i 6 września na Jasnej Górze odbędą się ogólnopolskie święto Dziękczynienia za plony. Pielgrzymkę rolników zainauguruje w sobotę wieczorna msza święta o 19 w Bazylice. Na to wydarzenie zaprasza delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników i pszczelarzy, biskup Leszek Leszkiewicz.
1: Zapraszam wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię. Zapraszam ludzi, którzy mieszkają na wioskach, którzy są związani z życiem wiejskim. I zapraszam wszystkich tych, którzy mieszkają w miastach, a chcą podziękować za tegoroczne zbiory, chcą wyrazić wsparcie rolnikom. Wszystkich zapraszam. Spotkanie jest tradycyjnie pierwszą niedzielę września. Zaczyna się w sobotę, a więc 5-6 września. Msza święta wieczorem w sobotę, apel jasnogórski. No i w niedzielę msza święta na wałach jasnogórskich.
0: Suma dożynkowa z błogosławieństwem wieńców żnibnych odbędzie się w niedzielę o 11. Uczestniczyć w niej będzie prezydent Karol Nawrocki. Mszy świętej przewodniczyć ma i homilię wygłosi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Dożynkom tradycyjnie towarzyszyć będzie Krajowa Wystawa Rolnicza. W tym roku to już 35. edycja. Na wystawie oglądać będzie można maszyny rolnicze, będzie kiermasz kwiatów, krzewów ozdobnych. Będzie można też uzyskać porady fachowców rolnictwa. A już za kilka chwil przeniesiemy się na Jasną Górę. Zapraszam do udziału w apelu.

0: Maryjo, Królowo Polski, w tej godzinie jasnogórskiego apelu stajemy przed Twym świętym wizerunkiem. Stają pielgrzymi, wspólnoty, grupy, łączą się z nami telewidzowie, radiosłuchacze, internauci. Stają Twoi czciciele, którzy pamiętają o tej modlitwie zjednoczenia z Tobą, zawierzenia Tobie, którzy myślą i sercem przenoszą się na tą jasnogórską, narodową i osobistą modlitwę. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Dzięki łasce Boga, który ocalił mnie i wszystkich tu obecnych od ślepoty, która nie widzi już rzeczy Bożych i nie rozumie Jego darów. Maryjo, jestem przy Tobie, aby oglądać Boga, bo Ty stałaś się dla nas Jego objawieniem, wskazując nieustannie na Chrystusa. Jest tyle spraw ważnych, jest tylu ludzi drogich. Przynosimy więc wszystkie te rany, sprawy, ludzi, pragnąc, aby wszystko i wszyscy żyli w prawdzie Twojego spojrzenia, w prawdzie swojego zdrowego sumienia, w prawdzie swego boskiego źródła przeznaczenia. Jasnogórska Matko, tyle lat i wieków dźwigasz Polskę i kraj nasz, a my jesteśmy słabi i grzeszni i zapominamy o jasnogórskich ślubach narodu. Pozwalamy się zwieść i zawodzimy w naszych przyrzeczeniach, ale Ty trwasz przy nas, pokładasz nadzieję, wierzysz nam. Królowo Polski, czuwam. Teraz ponownie przychodzi czas pełnienia nakazu Chrystusa o szczególnym czuwaniu, gdy na świecie znów nastał trudny czas. A Syn Twój mówił: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Przyjmij więc naszą modlitwę apelową za dzieci i młodzież w tych trudnych czasach dla polskiej szkoły. Przyjmij naszą modlitwę apelową jako pomoc dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, urzędników, którym troska o rodzinę, szkołę, o pracę, o status ekonomiczny czy społeczny może przyćmić czujność i stracą sumienie, moralność i ducha głębszego. Boga Rodzico, Matko polskich zmagań, o dobro, o czujność. My jednak wiemy, jakim wielkim skarbem jest wiara nasza i miłość ku Tobie. Królowo Polski, spójrz, oto my zebrani, synowie i córki Twoje, dla których Bóg ustanowił Ciebie obroną i królową. Oto jesteśmy przy Tobie, nieraz wycieńczeni przez wypadki dziejowe, osłabieni przez wrogów, zniewoleni przez nasze słabości i grzechy. Oto jesteśmy przy Tobie, jak tyle razy, spragnieni Twego ciepła i Twej mocy, światła i pomocy, która pozwoli nam zachować swoją godność, ducha i prawo dla szczęśliwego jutra. Jasnogórska Pani, spójrz w nasze serca. Spójrz w serca tych, którzy Ci zaufali i zawierzyli. Spójrz także w serca tych, którzy zdradzili, i tych nieszczęśliwych, zaprzedanych wrogów Boga. Spójrz w serca polityków, uczonych i ludzi prostych. Spójrz w serca tych, co już wiele przeżyli, którzy się nieraz zawiedli i przecierpieli krzywdę. Spójrz także w serca młode, które jeszcze nie wiedzą, a są pełne ufności. Niech Twe spojrzenie wniesie wszystkim promień i nadzieję. Królowo Polski, wielu dobrych, lecz letnich pod wpływem Twego spojrzenia stawało się mocnymi, odważnymi, zdecydowanymi apostołami, obrońcami, liderami odnowy, wielkimi świętymi. Królowo Polski, spójrz w serca wielu, aby rozpalił się w nich ogień, a u innych zapaliło się światło prawdy. O jasnogórska przewodniczko, spójrz na nas i na Polskę całą i czuwaj nad tym domem, nad tym krajem i nad każdym z nas. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy, za papieża Leona, za księży biskupów, księdza arcybiskupa Antonio Filipazzi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, za księdza biskupa Leszka Leszkiewicza z diecezji tarnowskiej i za całą pielgrzymkę rolników ogólnopolską. Polecamy naszego ojca generała Beniamina, ojca Grzegorza, przeora Jasnej Góry, wszystkich ojców naszego konwentu jasnogórskiego i całego zakonu. Modlimy się za seminarium, nowicjat, o nowe powołania służby Bożej i do zakonu Paulinów. Polecamy kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za ojczyznę naszą, za prezydenta i wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów, naszych rodaków żyjących na emigracji. Szczególnie modlimy się za chorych i cierpiących, przebywających w domach i szpitalach, w hospicjach. Polecamy lekarzy, pielęgniarki, służby medyczne. Modlimy się za umierających i za naszych drogich zmarłych. Polecamy więźniów, biednych, opuszczonych, tych, którzy może już nie mają nadziei. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Łączymy się z parafią Boboszów w diecezji świdnickiej, do której dzisiaj przybyłaś, Maryjo, w świętym wizerunku nawiedzenia. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, Fundację Hospicyjną z Gdańska, Polskie Stowarzyszenie Flisaków z Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Tarnowskiej z prezesem Jerzym Regiec. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy podejmują nocne czuwanie, około 30 parafii Diecezji Kieleckiej. Polecamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego z kraju i zagranicy, którzy nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dziękujemy za jego niezłomną ufność, za jasnogórskie śluby narodu i za całkowite oddanie się Tobie. Modlimy się o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana z Solidarności, beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. I modlimy się za nas wszystkich obecnych na apelowej modlitwie i tych wszystkich, którzy łączą się z jasnogórskim sanktuarium. I w ten pierwszy piątek miesiąca pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze grzechy i świata całego. Rozważamy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
1: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: I nie wódź nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj
0: nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Maryjo, Tobie się oddajemy i zawierzamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Teraz nie gardzisz w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych szybów raz na zawsze wybawiasz. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi nas oddaj.
0: Księdza arcybiskupa Wacława i księdza biskupa Leszka prosimy o apelowe błogosławieństwo.
3: Kościół w Polsce wspomina dzisiaj 108 męczenników II wojny światowej, a Częstochowa 87. rocznicę krwawego poniedziałku 4 września 1939 roku. Ta tragedia i dramat wojny uświadamia nam, współczesnym chrześcijanom, że nie ma innej drogi, jak odkryć na nowo i przeżyć Eucharystię, bo tylko ona zwycięża świat.

Kończymy już transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Golec, a ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym o 21.30. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
1: Problemem faryzeuszów była nie gorliwość w wypełnianiu Bożego prawa, ale upieranie się przy swoich sposobach jego realizacji. Ogólne zasady moralne wynikające z Bożego objawienia obudowywali wieloma szczegółowymi nakazami i zakazami, które często wypaczały sens tych pierwszych. Czy i nam, wierzącym, to czasem nie grozi? Wydaje nam się, że to my najbardziej właściwie rozumiemy Ewangelię. Praktykujemy jeden sposób modlitwy, mamy konkretny stopień wrażliwości, najlepsze podejście do życia i wyborów. Inność drugiego człowieka traktujemy w kategoriach odstępstwa od Ewangelii. A tymczasem przy całym radykalizmie dobrej nowiny istnieje całkiem duża sfera różnych sposobów jej realizacji. Pokazują nam to zresztą święci. Inne charaktery, różne duchowości, inne stopnie wrażliwości, które Pan Bóg wykorzystał jako wyjątkowe drogi do zjednoczenia ze sobą.

0: Zapraszam zatem do modlitwy. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w Pozuce Biodrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda. Za Rady Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie kochać tak bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o łaskę zdrowia dla 94-letniej babci Heleny, o wszelkie łaski dla Tadeusza i Reginy, Włodzimierza i Bogumiły, Ewy Łukasza, Anety Tomasza, Grzegorza Beaty z rodzinami, udany wypoczynek dla Grzegorza i Beaty. Dziękczynnie za 27 lat małżeństwa Agnieszki, Michała, prosząc o dalszą opiekę, o zdrowie dla nich modli się słuchaczka. Łaskę zdrowia i szczęśliwe życiowe wybory, powrót syna Michaela, Angelo w dniu 33 urodzin. O dar głębokiej wiary dla całej rodziny modli się Wanda, o dobrą, uczciwą, stabilną pracę dla syna, dającą mu satysfakcję, bezpieczeństwo i godne życie modlą się rodzice. Przez wstawiennictwo świętej Jarity, świętej Moniki, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza. O sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o zdrowie dla nich, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O radości nieba dla zmarłych z rodziny Kowalskich, Klimków, Jakubików, Michalczyków, Broniszów, modli się Katarzyna z rodziną. O leczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o uwolnienie od złych myśli Łukasza, o zdanie egzaminów dla Antka, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny i Jana. O błogosławieństwo dla zawartego małżeństwa Joanny i Łukasza. O radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do zdrowia dla Karoliny, łaskę wiary dla niej, dobre wybory w intencji Natalki, o zdrowie, potrzebne łaski, szczególnie w roku szkolnym dla niej. Opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Darka Justyny, Anisławka, Pawła i Magda, łaski Boże dla księdza Piotra, o potrzebne łaski dla księdza Mateusza, o Boże prowadzenie, opiekę Maryi, o potrzebne łaski Matki Bożej, opiekę Matki Bożej, pokój serca i wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty w kolejnym miesiącu po jej śmierci. O dar uzdrowienia dla Norberta i błogosławieństwo Boże dla lekarzy prowadzących. O wszelkie łaski, siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny Stefanii, z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. O łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego, modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, Emilii, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Razem z nami są już Zofia, Magdalena, Małgorzata i Adrianna. Szczęść Boże, czy my się słyszymy?
1: Szczęść Boże.
0: Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. W imię Ojca,
1: Ojcze
0: i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga,
1: Ojca Wszechmogącego,
0: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Uczniowie wielokrotnie byli świadkami modlitwy Jezusa, ale w Ogrójcu posnęli. Nie potrafili czuwać z Mistrzem. Nie potrafili pamiętać o tym, że trzeba być razem z Nim cały czas. Cały czas patrzeć na Niego, wpatrywać się w Niego i liczyć na to, że kiedyś się z Nim spotkamy w niebie. Proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję Wam bardzo. Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianno. Pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
2: Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.
0: 512. 700 444 512 700 555. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Czy dzisiejszy człowiek rozumie, dlaczego Jezus cierpiał w Ogrodzie Oliwnym pod batem biczowania? Cierpiał dlatego, że tak bardzo wielbił Boga, że czynił wszystko to, czego Bóg od niego chciał. W duchu pokuty nie bójmy się bólu, cierpienia, batów, jeżeli za tę cenę otwieramy Bogu drogę na świat, w którym jest tyle zła. Pani Jadwiga modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witam.
2: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Jadwigo za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie i spokojnej
2: Bóg nocy. Zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam serdecznie do modlitwy. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Czy cierpiąc umiemy cierpieć? Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, mówimy o cierpieniu. Wtedy, kiedy cierpimy, narzekamy i załamujemy ręce. Tymczasem serce Jezusowe to serce otoczone cierniami. Serce Jezusa, który cierpiąc uczy się i uczył cierpieć. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
3: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Proszę bardzo, Pani Agnieszko, witam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie, Pani Agnieszko.
3: Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę.
0: Do usłyszenia.
3: Z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Każdy z nas ma pewną wrodzoną zdolność. Pragnie zamknąć się w pustelni własnego cierpienia. Każdą cegłę odgradza się od innych. Jeżeli złączymy cierpienia innych z naszym, wtedy wchodzimy w nurt bolesnych tajemnic różańca. Wchodzimy w Bożą tajemnicę. Krzyż dźwiga Pan Jezus i On zaprasza nas do swojego cierpienia. Jest z nami Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Aniu, za modlitwę.
4: Bardzo dziękuję za modlitwę. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus jako człowiek dotrwał do końca. Iluż załamało się na Bożej drodze, iluż porzuciło klasztory, iluż roztrwoniło miłość, ilu pozabijało się, chociaż byli pobożni. Nie umieli dotrwać do końca. Są chwile bardzo trudne, kiedy spadają nam kamienie na głowę. Wtedy trzeba powtarzać sobie, kto dotrwa do końca, będzie zbawiony. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj i swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę wszystkim. Zapraszam jutro o Stałej Porze, już za chwilę na naszej antenie, za kilka minut. Złością czy miłością, Elżbieta Stawińska i Marcin Wnoszyński, a za wieczór w dobrej atmosferze dziękuję Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: Po wakacjach.
2: Powakacyjnie, tak.
1: Stęskniłeś się?
2: Tak, ale wiedziałem, gdzie jest moja karta do radia, więc szybko sobie wszystko przygotowałem.
1: Do wejścia?
2: Tak.
1: No ja też przez wakacje przychodziło mi do głowy, że już coraz krócej, coraz bliżej do spotkania ze słuchaczami i z tobą przed mikrofonem, więc cieszę się, że się wreszcie doczekałam i bardzo się cieszę na to nasze pierwsze w nowym sezonie radiowym spotkanie. Jak zwykle z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku. Tym razem o pracę domową nie będę pytać, chociaż z tego, co mi się wydaje...
2: To nie było, były wakacje.
1: Było coś na wakacje zadawane.
2: Odpocząć.
1: Ale odpuszczę ci to pytanie. I no, z nowymi siłami zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, do artykułu 10, który mówi o kolejnym, ostatnim już, 10 przykazaniu. Temu przykazaniu będziemy się przyglądać, myśląc cały czas o wychowaniu do wartości, które proponuje to przykazanie. Choć ono jest swego rodzaju podsumowaniem wszystkich pozostałych przykazań, to jednak wnosi jeszcze kilka nowych treści, nowych wartości i tym wartościom będziemy się w tym roku przyglądać, znowu je analizować i zastanawiać, jaki one mogą mieć, czy też wręcz mają związek z wychowaniem. Jakie mają znaczenie dla rodziców. Ja, dzieląc się swoim doświadczeniem prawie 50-letniej pracy pedagogicznej, mając bogate doświadczenie, chętnie będę się dzielić z Państwem swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami, swoją wiedzą, no i też doświadczeniem wyniesionym z kontaktów moich z dziećmi, pedagogami, a przede wszystkim z kilkoma już chyba nawet pokoleniami rodziców. Te dzieci, z którymi spotykałam się na początku swojej pracy, dziś mają swoje dzieci i to już dorastające. Bardzo mnie to zawsze cieszy.

0: zawsze, kiedy spotykam swoich uczniów, swoich wychowanków sprzed wielu, wielu lat, którzy pokazują mi swoje dzieci, a nawet nieraz zastanawiam się, może już są dziadkami. Więc zaczynajmy.
1: Chciałabyś wiedzieć, jak spędziłem wakacje?
0: No, bardzo.
1: U nas był to rodzinny czas. Wakacje spędzaliśmy razem w swoim gronie dość często i tu na miejscu.
0: To czas bezcenny.
1: Tak, czas bezcenny. To odnośnie, można powiedzieć, takiej pracy domowej, to takim założeniem gdzieś tam, o którym chyba rozmawialiśmy, to żeby nie mieć zbyt wygórowanych planów, które często sztywne i, można powiedzieć, napchane.
0: Przeładowane.
1: Mogą później dostarczyć dużą ilość bodźców w dość krótkim okresie i nie będzie żadnej zabawy.
0: No tak.
1: I dzieci będą rozczarowane albo wyrażą swoje niezadowolenie w inny sposób.
0: I korzyści mogą być mniejsze niż wtedy, kiedy nie mamy bardzo wielu planów i zdajemy się na spontaniczne pomysły, które przychodzą na bieżąco.
1: Tak, tak. Ja już nawet zauważyłem, bo mamy i wśród znajomych, i wśród rodziny takie osoby, z którymi, żeby się umówić, żeby się spotkać, to trzeba prawie 2 miesiące wcześniej uzgodnić termin, bo ten kalendarz jest taki, no, już napchany.
0: Napięty mocno.
1: I ja pamiętam, jak my z żoną tak z dobre 10 lat temu, też jak jakieś tu jeszcze ślubów wśród znajomych dość sporo było, to już się wiedziało, kiedy, gdzie wyjedziemy, na jaki weekend. I tak naprawdę i takiego spontanicznego czasu prawie, że nie było, bo już prawie każdy weekend wiadomo było, co się robi. A od kilku lat odwróciliśmy to. Na zasadzie, no dobra, to co, może w niedzielę na basen. I wiadomo, że są jakieś nadal wyjścia czy spotkania, bliższe czy dalsze, praktycznie w każdym miesiącu coś takiego jest, ale to już są raczej takie coroczne, na przykład różne, tak, spotkania, na przykład żona z koleżankami, czy ja z kolegami, czy jakieś rodzinne mamy uroczystości. A tak to staramy się już tylko tak, nawet ostatnio z sąsiadami spotkaliśmy na takim zwykłym ognisku grillu, gdzie warunki polowe i oni mówią, w sumie tak lepiej nawet, że nie ma takiego zasiadania za stołem, że tu musi być wszystko przygotowane.
0: Właśnie pod serwetki. Tych przygotowań nie ma,
1: tak,
0: nie?
1: Tylko jest informacja, spotkajmy się. Więc oczywiście mieliśmy też kilka wyjazdów do znajomych i do rodziny. Dzieci też wyjeżdżali na obozy. Ale to też ja do takich wyjazdów podchodzę na takim luzie, że no jedzie, to jedzie, jak wróci, to wróci. W sensie wolałbym, żeby skupił się na tym, co tam może zrobić. Jak syn jechał na obóz sportowy, to opowiadał mi, co będą robili. Z tego, co słyszałem, to mieli pokój, w którym nawet trenerzy przychodzili wieczorami na imprezy. Więc się śmiałem. A z drugiej strony mówiłem, mówisz, jeżeli możesz być kilka minut wcześniej albo dłużej, to może skorzystaj z tego, no bo to zawsze te kilka minut więcej, coś się więcej jeszcze nauczysz. Więc żeby to nie było tylko wyjechałem z daleka od rodziców i jest czas na imprezowanie, ale to
0: i
1: jest też czas...
0: I hulaj dusza, tak, piekła nie ma.
1: Kto to wie? Patrząc po tym, ile biorą kieszonkowego i ile wraca, to raczej spokojnie.
0: Bez hulanek.
1: Tak.
0: Się obywają. No tak. Myślę, że to takie bardzo przyjemne, ale jednocześnie no, takie doświadczenie każdego rodzica, który po całorocznej obecności dziecka w domu oddaje to dziecko, rozstaje się z tym dzieckiem, no i bardziej lub mniej jednak ma doświadczenie niepewności. Co to będzie? Jak to będzie? Jak to dziecko sobie da radę? Czy się sprawdzi w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie na takich wyjazdach, kiedy ono jest bez opieki rodzicielskiej, bez kontroli też rodzicielskiej, czy ono sobie daje radę? Bo takie sytuacje bez tej kontroli niewątpliwie się zdarzają.
1: Ja bym powiedział, że ja mam odwrotnie. Tej właśnie niepewności u mnie nie ma. To taki przykład, jak czasem się jeździło gdzieś nad wodę i słychać jakiś rodzic do dziecka, nie wchodź, bo się, nie wiem, utopisz. Nie skacz, bo się połamiesz. No, ale jak ma sprawdzić? Oczywiście jest jakaś granica bezpieczna, do której też się tłumaczy. I jak dzieci u nas wyjeżdżają na obozy, no to ja raczej myślę, czy wziąłeś wszystko, bo jak nie, to nie będziesz czegoś miał po prostu. A nie na zasadzie takiego zatroskania, czy...
0: Czy będzie podejmował prawidłowe albo bezpieczne decyzje.
1: Tak, ja tam na przykład syn miał tak, że na obozie harcerskim mieli, no oczywiście kiedyś kilka lat temu różne rzeczy się wydarzyły, no i harcerze też teraz inaczej przygotowują te obozy, więc znowu jest ciutkę bezpiecznie organizacyjnie, tak jak rodzic się czuje, więc...
0: Czyli
1: więc,
0: korzystają z doświadczeń...
1: No niestety, tak, z innych
0: przykrych doświadczeń.
1: Przykrych. Ale no syn też opowiadał, że spali w lesie pod połatkami zawieszeni, więc zima nie zima, deszcz nie deszcz. Ja mówię, super, no niech się uczy. I z żoną mieliśmy różne na tego jakby właśnie komentarze typu, czy nie będzie za zimno? A z drugiej strony syn mówi, mieliśmy całodobowo na przykład jakąś tam wartę, no i w jakichś tam godzinach nocnych ileś godzin zamiast spania to była warta w tym lesie.
0: No tak. I pilnowanie watry w harcerstwie, do którego ja należałam i w czasie obozów ognisko paliło się cały czas. Nazywało się watra.
1: Więc to jest taka mała odpowiedzialność wtedy w tej grupie, w której się znajduję. No i podsumowując też, kończąc, te wakacje to były chyba pierwsze wakacje, że dzieci nie miały dużo zaplanowanego i nie miały dużo opieki. W sensie takim, że sami sobie zorganizujcie, jak chcecie coś robić jutro, pojutrze, to sobie sami coś zorganizujcie. To było
0: raz. Nadszedł ten czas.
1: Tak, ten już ten wiek był taki, że chcieliśmy, żeby już nie było potrzebna może opieka.
0: Żeby sami się o siebie zatroszczyli.
1: Dokładnie. Tak? A dwa, była taka trochę mobilizacja, bo jednak wakacje to też można powiedzieć taki ten temat elektroniki. To było tak, że jeżeli zorganizujesz sobie czas i jesteś ileś czasu na podwórku, to później był przelicznik, ile możesz odebrać czasu na elektronice kolejnego dnia.
0: Mm-hmm.
1: Więc jak sobie zorganizujesz jeden dzień, tak w drugim dniu będziesz coś miał dodatkowo.
0: Tak jest.
1: Czegoś. Ale no to skoro w drugim dniu byś, załóżmy, nie zorganizujesz, no to kolejnego dnia ani nie masz podwórka, ani nie masz elektroniki, więc musieli sobie balansować swoim czasem i życiem, żeby z jednego i z drugiego móc korzystać.
0: Ale myślę, że nie byli niezadowoleni z takich reguł.
1: Nie, no wręcz przeciwnie, czasem 4 godziny czy 5 ich nie było. Potrafili sobie znaleźć zajęcia. Pamiętam przecież w dzieciństwie to człowiek po prostu potrafił wyjść rano i wrócić wieczorem.
0: Tak jest.
1: I jakoś jedzenie znalazł na drzewie, czy u sąsiadów, rodziców i zawsze ktoś coś czymś poczęstował, więc...
0: Albo wpadałeś do domu, chapnąłeś coś i leciałeś dalej, prawda?
1: Tak.
0: Tak też takie mam doświadczenia z mojego dzieciństwa, które jedno całe pokolenie wcześniej niż ty przebiegało. No dobrze, ale wróćmy do 10 przykazań, a właściwie do tego 10 przykazania. No i jak zwykle zaczynamy lekturą. Sprawdźmy, co się kryje w artykule 10, które mówi właśnie o 10 przykazaniu, które brzmi według katechizmu Kościoła katolickiego. Nie będziesz pożądał. I po trzech kropkach dalszy ciąg jest taki. Żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. I to jest cytat z Księgi Wyjścia. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Tak mówi tekst powtórzonego prawa w 5 rozdziale. I to jest Stary Testament, który mówi właściwie o tym, o czym my już mówiliśmy w ciągu całego poprzedniego roku.
1: Potem jest jeszcze fragment, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
0: No ale to już jest Mateusz,
1: tak.
0: Nowy Testament, tak? No, dla mnie to są bardzo ważne słowa i takie fundamentalne właśnie z punktu widzenia pedagogicznego i będę się pewnie odwoływać nieraz do tego tekstu właśnie, gdzie skarb twój, tam serce twoje.

0: złością czy miłością.
1: No i mamy na początek, jak zwykle, taki punkt, który sygnalizuje to, co będzie w kolejnych punktach tego artykułu. A tych punktów jest 17, ale ten pierwszy jest w pewnym sensie spisem treści.
2: Widać, że jest długi ten punkt.
1: No jest, ale o tym wszystkim już mówiliśmy. Tym bardziej, że no właśnie, 10. przykazanie, mówi punkt 2534, stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania 9, które odnosi się do pożądliwości ciała. To 9. przykazanie. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży, oszustwa, zakazanych przez 7. przykazanie. Pożądliwość oczu prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez 5. przykazanie. Zachłanność ma swoje źródło, podobnie jak nierząd, w bałwochwalstwie zakazanym w 3 pierwszych przykazaniach prawa. Więc 10. przykazanie zwraca uwagę na intencje serca. No właśnie, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Wraz z 9. przykazaniem streszcza ono właściwie wszystkie przykazania prawa. Myślę, że dlatego tutaj wiele już zostało powiedziane przez nas. Odsyłamy w związku z tym do poprzednich audycji, ale słowo, które zabrzmiało mi tutaj tak głośno, dobitnie w tym punkcie 2534, to słowo zabrania. Co to znaczy? Przecież mówiliśmy, że przykazania są raczej obietnicą, że przykazania są drogowskazami. Na początku bowiem tych przykazań było powiedziane, abyś żył i był szczęśliwy. Będziesz robił to, nie będziesz robił tego, abyś był szczęśliwy. I ja tak traktuję wszystkie 10 przykazań. A katechizm nam mówi o tym, że to przykazanie, podobnie jak wszystkie poprzednie, zabrania nam czegoś. No i jak to odkryłam, to tak sobie pomyślałam, a ile razy moja mama, mój ojciec zabraniali mi czegoś, a ja jednak to robiłam. Ile razy ja zabraniałam czegoś moim dzieciom, a one jednak to robiły, jak się później okazało. Prędzej czy później się okazywało, ale jednak. Przed chwilą ty powiedziałeś, krzyczą za dzieckiem, nie rób tego. Zabraniają wchodzić, skakać, biegać, robić różne rzeczy. Zabraniamy naszym dzieciom, ale one i tak to robią. Więc o co chodzi z tym zabranianiem?
2: Wiesz co, dla świętego spokoju, dla łatwości, jeżeli ja zabronię coś dziecku, to już teoretycznie wiem, co ona robi, mam pod kontrolą, czuję się bezpiecznie.
1: A w każdym razie tak ci się wydaje, że
2: tak,
1: masz pod kontrolą.
2: Wydaje.
1: Bo jak mi czegoś zabroniłeś, to przecież i tak ja, znając ciebie, będąc sobą, potrafię zrobić to tak, żebyś się o tym nie dowiedział. Masz takie doświadczenia?
2: Ja mam inne nawet,
1: ale
2: powiem,
1: czekaj,
2: jakie.
1: Czy masz takie osobiste doświadczenia ze swojego dzieciństwa?
2: Ja z mojego? Tak. Znajdę takich kilka.
1: Myślę, że nie ma wśród nas słuchających tego i tu w studio, i tam za szybą takich osób, które wiedząc o tym, że coś jest zabronione, albo przyjmując do wiadomości, że rodzice zabraniają nam czegoś, jednak to robimy. Mhm.
2: Poszedłbym krok dalej, bo ja rozmawiając z dziećmi, właśnie w momencie, kiedy mam im czegoś zabronić, bo przyszli i powiedzieli, co chcą, mówię, zobaczcie, ja wam wykładam tę kawę na ławę. Jeżeli zrobiłbyś to w taki i taki sposób i byś mi powiedział wtedy coś takiego i to będzie konsekwencją, ale że ty jeszcze wtedy ogarniesz te inne rzeczy, żebym ja się nie martwił, czyli troszkę mu daję taką instrukcję, jakbyś to powiedział i zrobił, albo zrobił i powiedział, bo zależy co tam, co jest, co on by chciał, to ja najprawdopodobniej na koniec powiedział, okej, możesz iść, tak? Bo czułbym, że on ten temat cały ogarnia, że to nie jest pragnienie, tak jak tutaj ten skarb, co czytamy, co jest teraz moim skarbem, bo być może tego skarbem jest teraz jakiś telefon, komputer, komputer i ja widzę tylko to znowu elektronika, załóżmy, będzie. A jeżeli tam jest coś więcej, typu spotkanie z przyjaciółmi i akurat forma takiej komunikacji czy takiej zabawy, to być może inne podejmę decyzje, tylko wolałbym znać ten cały kontekst.
1: Dobra, ale ja raczej chcę zostać przy tym zabraniam ci. Tu nie chodzi o to, co będzie potem, tylko ja tobie teraz zabraniam.
2: No tak.
1: Co z tym zrobisz? Co myślisz, kiedy słyszysz, nie wolno ci tego zrobić?
2: No najpierw się zastanawiam, dlaczego?
1: Właśnie. Pierwsze pytanie, dlaczego? To jest zasadnicze pytanie. Często ono nas dopada natychmiast i bywa, że jesteśmy zaskoczeni tym pytaniem albo złościmy się, że dziecko zadaje ci pytanie, dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Ty mi powiedziałeś przed chwilą, teraz ja jestem twoim dzieckiem, tak?
2: A ja bym powiedział to inaczej, dlatego właśnie powiedział...
1: Rozumiem to. Za chwilę do tego dojdziemy, jak można by to powiedzieć. Ale kiedy ty mówisz do dziecka, nie wolno tego robić...
2: Bo się skaleczysz, bo się poparzysz.
1: Właśnie, bez bo. Kiedy ty mówisz mi, nie wolno tego zrobić i słyszysz pytanie dziecka, dlaczego mam tego nie robić, to co ci przychodzi do głowy? Jaką to dziecko ma postawę wobec ciebie?
2: Czy mi nie ufa wtedy?
1: Na przykład. Czyli my, wypowiadając słowo zabraniam, oczekujemy od dziecka wypełnienia tego zabraniam bez dyskusji. I ponieważ dziecko nie usłyszało uzasadnienia, nie usłyszało odpowiedzi na pytanie dlaczego, najczęściej mówimy nie dyskutuj, tylko zrób to albo nie wolno ci tego robić. Kiedy pojawia się ta sytuacja, to oczekujemy od dziecka bezwarunkowego zaufania. A tymczasem to oznacza niewykluczone, że traktujemy nasze dziecko jak niewolnika. Tracimy z oczu jego godność, jego wolność, szacunek, które z racji tej godności mu się należy. To wszystko jest przez nas zapomniane i nasze oczekiwania są, no, nazwę tutaj swoim językiem, przemocowe. I dlatego to słowo zabrania zatrzymało mnie. Tak głośno zabrzmiało. Natomiast spróbujmy teraz na spokojnie, tak abstrakcyjnie, uogólniając, zastanowić się, dlaczego czegoś zabraniamy.
2: No to jednym z głównych takich powodów, dla których ja zabraniam, przykład. Syn, który uwielbia grać w piłkę, bierze piłkę i kopie nią po ścianach w domu. Ja później mam brudne ściany i nie dość, że muszę je myć, to jeszcze zastanawiam się, czy je odmyję, czy potem będę musiał malować.
1: Czyli ogólnie dlaczego zabraniłeś?
2: Czyli zabraniam mu z dwóch powodów. Jeden, żeby nauczył się odpowiedzialności za miejsce, w którym coś robi, a dwa, ja też nie chcę mieć takiego grania, ponieważ mi niszczy rzeczy. A jeżeli w tym momencie jest mały i coś robi, jak się nauczy, co uwagi?
1: Jak się nauczy na małych rzeczach, to będzie rozumiał wielkie rzeczy.
2: Tak, taka moje podejście do tego.
1: Filozofia.
2: Ale teraz powiem ci jedną rzecz. Wybrnąć z tego jeszcze mogłem na jeden sposób.
1: To za chwilę. Nie. Teraz jeszcze nie mówmy o tym. Jeszcze stójmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zabroniłeś. Dlaczego? Po pierwsze, żeby się twoje dziecko uczyło odpowiedzialności, ale myślę, że to stoi na drugim planie. I to, że ty będziesz miał więcej roboty, więc aby zatroszczyć się o siebie, to też jest drugi plan. Ale pierwszy, podpowiem. Pierwszy plan. Zabraniam, bo coś, czego zabraniam, jest niebezpieczne. To zagraża bezpieczeństwu, porządku, jaki chcesz utrzymać w domu, czystości.
2: W tym kontekście, tak.
1: To zagraża też twojemu bezpieczeństwu, bo ty będziesz bezpieczny wtedy, kiedy będziesz zwolniony z dodatkowego, nieprzewidzianego, nieplanowanego wysiłku, prawda? Na tym polega twoje bezpieczeństwo, że spokojnie, bezpiecznie możesz odpocząć.
2: To też się zgodzę.
1: Prawda? Więc myślę, że bardzo ważnym pojęciem jest bezpieczeństwo przy przyglądaniu się czy przy refleksji nad sytuacją, w której coś jest zabronione. I myślę, że to twoje tłumaczenie, dlaczego konkretnie, to jest już tłumaczenie konsekwencji, które pomaga twojemu dziecku dziecku zrozumieć, dlaczego to, co jest zabronione, jest niebezpieczne. I to o to zrozumienie chodzi przy zabranianiu. W związku z tym, jeśli Bóg Ojciec nam przez kolejne przykazania zabrania czegoś, to On troszczy się o nasze bezpieczeństwo. I ty, ja i wszystkie dzieci, no poza jedną dziewczynką, ale ona została zresztą matką Jezusa. Tylko ta dziewczynka nie sprzeciwiała się tym przekazaniom. Ale my wszyscy próbujemy przekraczać granice, które wyznacza nam to słowo zabrania. Nie wolno. Więc słowo zabraniam jest dla mnie równoznaczne z powiedzeniem troszczę się o twoje bezpieczeństwo. Coś jest niebezpieczne. No dobrze, ale co jest zagrożone?
2: No, co albo kto?
1: Tak, jeśli zwracasz się do swojego dziecka, to jemu coś grozi, ale co może mu grozić?
2: To ja bym to powiedział, co jest naszym tym skarbem, czyli na czym byśmy skupiali myśli, czas, energię. I wiele odcinków temu też rozmawialiśmy o tym, że dzieci są kreatywne. I czasem my je hamujemy, bo mamy swoje jakieś tam właśnie nie rób tego, bo coś, zabraniam, tak jak dzisiaj rozmawiamy.
1: Mamy swoje wyobrażenia, mając w swojej pamięci, czy też w swoim doświadczeniu, to co może grozić, bo my już tego doświadczamy. Doświadczyliśmy albo na własnej skórze, albo obserwując innych, którzy przekraczali jednak wytyczane przez jakieś normy czy reguły granice. Nasze doświadczenie nam podpowiada, jakie zagrożenia mogą czyhać czy czekają, kiedy przekroczymy tę granicę.

0: złością czy miłością.
1: Znowu wracam do tego, że dziecko ma jeszcze w sobie taką kreatywność. Z jednej strony nie widzi tych zagrożeń i może dobrze, bo jest w stanie próbować. I teraz jeżeli ja mu zabraniam...
2: Ale to, na takiej zasadzie nie, bo nie.
1: Tak, to nie, bo nie. To zamknę go którymś tam razem, oczywiście nie za pierwszym i nie za drugim, ale za którymś razem stwierdzi, że już nie będzie więcej próbował. I tu wrócę właśnie do tego przykładu syna z tą piłką. Gdybym mu zabraniał walania po ścianach, to może nie miałby takiej chęci, pasji do grania, gdziekolwiek się nie ruszy.
2: No tak, więc... bo byś go zamknął, prawda? Zamknął mu drogę do tej kreatywności, czy też do tego dążenia, do zaspokojenia jego naturalnych potrzeb.
1: Tak, więc żeby wyjść naprzeciw i pokazać mu, że może realizować swoje pasje, to nie dość, że ma blisko do szkółki piłkarskiej, czy do boiska i może tam jeździć i wakacje tam jeździł, to na ogródku, mamy mały ogródek, miał małą bramkę i piłkę, mógł tam też trenować.
2: No właśnie.
1: W przedpokoju dostał piłkę, która jest mięciutka i bezkolizyjna.
2: Bezdźwięczna.
1: I nieprzeszkadzająca. To do tego jeszcze ostatnio jedna ze ścian w jego pokoju będzie zrobiona na takie kolory, która wygląda jakby była już zniszczona, można powiedzieć, od uderzeń piłką.
2: No tak.
1: Jak chcesz, to w tą ścianę możesz uderzać, jeżeli potrzebujesz już...
2: Bo ona już i tak jest pobrudzona.
1: Ona jest specjalnie dostosowana dla ciebie do grania w piłkę. Więc on przeszczęśliwie się pyta, ale naprawdę tu mogę kopać?
2: No tak, na dodatek przez to kopanie będziesz malował nowe wzory na tej ścianie.
1: Mamy nadzieję, że nie będzie tak mocno tam kopał, ale że już kreatywnie podchodzimy do tego, że dobra, tu się masz, realizuj. To pewnie przejdzie szybciej niż my myślimy, bo on pójdzie, wykorzysta najprawdopodobniej to i tak na zewnątrz, nie będzie chciał tego robić, ale...
2: Oczywiście, tym bardziej, że rośnie, dojrzewa i za chwilę znajdzie nie jeden inny sposób na to, żeby robić to, co lubi poza domem, bo tak go będzie ciągnęło jego dojrzewanie, te jego potrzeby wynikające z natury.
1: Tu jest jeszcze ważna ta energia, którą wkłada nie tylko dziecko, ale też i rodzic. No bo jeżeli ja nie będę miał ochoty zawieźć go albo postawić tej bramki czy co,
2: tak
1: czy czegoś, czy każdy inne hobby, w które dziecko ma jakiś potencjał, no to właśnie szybciej niż później tak naprawdę dziecko przestanie aktywnie brać udział. Będzie uczestniczyć najprawdopodobniej w jakichś zajęciach, ale nie będzie to aktywne uczestnictwo i chęć. I tak na przykład widzę po innym synu jego hobby. No, jeżeli my się w to nie angażujemy, to on też sam z siebie więcej nie daje.
2: Tak, ale ja bym chciała jeszcze z tym zabranianiem i tym niebezpieczeństwem pójść za treścią tego punktu, a co za tym idzie, za treścią w ogóle przykazań. A mianowicie to, co jest zagrożone, to wartości, które są opisane w 9 poprzednich przykazaniach. No bo pożądanie dóbr prowadzi do kradzieży, grabieży, oszustwa, a to jest skierowane przeciw 7 przykazaniu. Pożądliwość oczu prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości, a to jest treść 5 przykazania. Zachłanność ma swoje źródło, podobnie jak nierząd, w bałwochwalstwie, a te wartości mieszczą się w 3 pierwszych przykazaniach. Więc te wartości są zagrożone. To tym wartościom, które mają nas doprowadzić do szczęśliwego życia, grozi ich przekraczanie. A przestrzeganie tych reguł, tych zasad, wychodzące naprzeciw temu, czego nam Bóg Ojciec zabrania, daje nam szczęście. Może teraz niekoniecznie. Zaraz będziemy pewnie o tym mówić, bo te treści mieszczą się w pojęciu pożądania. I w związku z tym to, co robię, przestrzegając tego zakazu, tego zabraniam, tego nie wolno, da mi szczęście. Kiedy? Na koniec mojego życia. Dzieci oczywiście nie mają o tym pojęcia i nie mają tej perspektywy, nawet nastoletnie dzieci, a myślę, że nawet dorośli, młodzi, nie mają tej perspektywy jeszcze przed sobą końca życia i tej perspektywy eschatologicznej, czyli tego życia po śmierci. Ale my, rodzice, możemy próbować pokazywać im, czy przypominać im o tym zagrożeniu i pomagać w sposób kreatywny, tak jak to przed chwilą powiedziałeś, podchodzić do sposobów zaspokajania potrzeb, które przychodzą nam do głowy, a nie są zgodne z przykazaniami, z tymi wskazówkami, z tymi obietnicami, jakie składa nam Bóg, z tym drogowskazem, jaki wskazuje nam Bóg Ojciec. Mogą do tego podejść kreatywnie. Chciałabym pójść na skróty i złamać to przykazanie i grać w piłkę tam, gdzie mi nie wolno, kiedy rodziców nie ma i nikt nie widzi. Ale mogę jednocześnie zrozumieć, dlaczego to jest zabronione czy zakazane, dlaczego mi tego nie wolno. I to zrozumienie pomoże mi znaleźć czy szukać innego rozwiązania. A jeśli znajdę inne rozwiązanie i mój ojciec powie mi, cieszę się, że szukasz różnych innych sposobów, żeby chronić ten zakaz, tak? Żeby obchodzić ten zakaz w sposób dozwolony, w sposób bezpieczny dla nas wszystkich, dla ciebie, dla mnie, dla całej naszej rodziny, dla naszego otoczenia, no to hura.
1: To już wtedy i to nie dziecko jest wtedy przeszkodą.
2: Tak, i to dziecko wtedy usłyszy aprobatę od ojca, który jest bardzo ważną dla dziecka, dla każdego dziecka w każdym wieku osobą. Więc to, o czym mówiłeś przed chwilą, dopiero teraz możemy przywołać, że kiedy ty porozmawiasz ze swoim dzieckiem, pozwolisz mu opowiedzieć, czego to dziecko szuka, co chce osiągnąć przez takie swoje działanie, będziesz mógł mu pomóc zrozumieć, która droga prowadzi prosto do celu, która droga jest bezpieczna, a która droga przekracza jakieś granice. Albo granice jego bezpieczeństwa, albo granice bezpieczeństwa innego człowieka, innych, naszej rodziny, tak? Bezpieczeństwa rozumianego na przykład właśnie w taki sposób, że chcemy tutaj mieć ciszę i spokój. Chcemy tu mieć czysto. I chcemy nie myśleć o tym, tylko mieć pewność, zamiast bać się o zagrożenie dla tych potrzeb, o jakich przed chwilą powiedziałam. Także jeśli ty rozmawiasz z dzieckiem i mu to tłumaczysz, to jest właśnie ta droga. Ponieważ nie pierwszy raz rozmawiamy, więc wiem, że taka droga jest ci bliska i właściwie taką drogą podążasz w rozmowach ze swoimi synami, dlatego nie dałam ci dojść do słowa.
1: A mi się od razu przypomniało nasze rozmowy o temperamentach i różnicach pewnie jeszcze też płci, że jeden może szybko powiedzieć i fajnie i przejść dalej, a inny potrzebuje stymulacji jeszcze, żeby inne etapy po drodze były załatwione.
2: Potrzebuje wsparcia, tak, motywacji, potrzebuje zachęty, potrzebuje przypomnienia, napomnienia, upomnienia i tak dalej. Tak.
1: I to jeszcze do tego podsumowania, które mówiłeś, że i na koniec aprobata, to tu bym powiedział, że może się pojawiać tak naprawdę najwięcej problemów, bo cały proces jest już, można powiedzieć, zakończony. Dziecko usłyszało na początku, jakie mogą być
2: konsekwencje.
1: Kroki czy konsekwencje. Mm-hmm. Zrobiło tą drogę, jest sukces, nie zagraża to bezpieczeństwu i na koniec zamiast tej aprobaty, to albo jest zwykłe poklepanie po plecach, to co też może być aprobatą, zależy od temperamentu, ale może zabraknąć tego tylko komentarz typu, no właśnie, gdybyś tak zrobił od początku i wtedy dziecko się znowu może...
2: A nie, mówiłem, no szkoda, że tego...
1: Jeszcze trzeba się uczyć.
2: Tak, to jest sztuka, tak, pochwała, docenienie, uznanie, bo to o tym mówisz, to jest sztuka. Tym bardziej jest to trudne, im rzadziej spotykaliśmy się z takimi wyrazami docenienia w naszym domu rodzinnym. Jeśli się tego tam nie nauczyliśmy, no to skąd mamy to umieć? Często w szkole też uczestniczymy w takich sytuacjach, w których podkreślany jest błąd, w których ma miejsce tak zwane wzmocnienie negatywne, czyli zwraca się uwagę na to, co złe, no, złe w cudzysłowie, a nie zwraca się uwagi na to, co dobre. Nie pokazuje się, o tak właśnie tego od ciebie oczekuję. To służy tobie i mnie. To tędy droga. To buduje nasze relacje. To sprawia, że ja nabieram zaufania do ciebie i twoich decyzji. To tak ma być. O tym zaufaniu, o którym mówiliśmy na samym początku. O tej odpowiedzialności. Dziecko może, ma okazję dowiedzieć się właśnie w takich momentach, kiedy ojciec, matka nazwą po imieniu, to jest właśnie odpowiedzialność. Tędy droga. Czyli jeśli jesteśmy z niego zadowoleni, to pokazujemy mu te wartości, które ono właśnie w tej chwili zrealizowało, wypełniło, którym wyszło naprzeciw. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. A można by to odwrócić. Tam jest twoje serce.
1: Gdzie jest twój skarb?
2: Tak, do tego skarbu dążysz, ale ten skarb znajdziesz w swoim sercu, z którego wynika taka czy inna decyzja dotycząca tego, co wolno, co nie wolno. Reguł, którymi możesz się kierować, które masz do dyspozycji, wiedząc o nich, że służą rozwojowi, że prowadzą do szczęścia. Tam, po śmierci, ale też tu, na ziemi, do budowania szczęśliwych relacji. Taki jest początek naszego przyglądania się dziesiątemu przykazaniu. A na koniec chcemy się z Państwem podzielić naszą tu radiową potrzebą wyremontowania studia emisyjnego Radia Warszawa i poprosić o wsparcie, wchodząc na stronę Radia Warszawa
1: www.radiowarszawa.com.pl.
2: A na dziś to już wszystko. Zachęcam Państwa do przyjrzenia się temu, czy i jakimi słowami zabraniamy czegoś naszym dzieciom. Czy one wiedzą, co jest zabronione, a co jest dozwolone? Oczywiście nie wszystko, bo tego się nie da wszystkiego naraz wymyśleć. Ale czy są takie przestrzenie, obszary życia rodzinnego, w których dzieci są świadome zagrożeń i wyznaczonych granic? I czy rozumieją, że te granice są potrzebne? Dlaczego te granice są usytuowane w tym, a nie w innym miejscu? No i żegnamy z Państwem.
1: Do usłyszenia.
2: Dobranoc.
0: Złością czy miłością?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
3: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę.

0: łzy i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
0: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
0: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie. Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
1: Problemem faryzeuszów była nie gorliwość w wypełnianiu Bożego prawa, ale upieranie się przy swoich sposobach jego realizacji. Ogólne zasady moralne wynikające z Bożego objawienia obudowywali wieloma szczegółowymi nakazami i zakazami, które często wypaczały sens tych pierwszych. Czy i nam, wierzącym, to czasem nie grozi? Wydaje nam się, że to my najbardziej właściwie rozumiemy Ewangelię. Praktykujemy jeden sposób modlitwy, mamy konkretny stopień wrażliwości, najlepsze podejście do życia i wyborów. Inność drugiego człowieka traktujemy w kategoriach odstępstwa od Ewangelii. A tymczasem przy całym radykalizmie dobrej nowiny istnieje całkiem duża sfera różnych sposobów jej realizacji. Pokazują nam to zresztą święci. Inne charaktery, różne duchowości, inne stopnie wrażliwości, które Pan Bóg wykorzystał jako wyjątkowe drogi do zjednoczenia ze sobą.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w naszej wolnej chacie jest ze mną mój Państwa gość, a mianowicie Monika. Witam Cię, Monisiu.
4: Witam serdecznie.
3: Dziękuję bardzo za gotowość, za otwartość, za chęć podzielenia się swoim doświadczeniem, dania świadectwa o swojej pracy nad sobą, zmianie. No właśnie, świadectwo. Zaczynamy nowy rok ramówkowy, rozpoczynamy kolejne spotkania. Będziemy zapraszać oczywiście tych, którzy już nas znają i słuchają. I się niektórzy są rozsłuchani w tych naszych spotkaniach, a niektórzy dopiero będą się tego uczyć, poznawać, zaczynać. Myślę, że też masz doświadczenie słuchania tych audycji, więc troszeczkę pewnie jesteś taką naszą krokową słuchaczką. A teraz będziesz też i panią z radia.
4: Tak, jak można się chyba domyśleć, jestem podekscytowana z tego powodu, aczkolwiek otwarta i gotowa też podzielić się tym, czego doświadczyłam i czego doświadczam teraz, tu i teraz.
3: No dobrze, to oczywiście bardzo ważne i będziemy chcieli do tego dotrzeć, ale zawsze jak zaczynamy nasze spotkania tutaj w wolnej chacie, to zapraszam na początek do takiego powiedzenia, podzielenia się ze słuchaczami, jak dzisiaj, z dzisiejszego momentu. Jesteś na drugim obrocie, w połowie drugiego obrotu, prawda? Więc już, jeśli chodzi o kroki, dość długo funkcjonujesz w tym procesie. Jakiś tam masz ogląd siebie, świadomość siebie. Pewnie coś jeszcze robiłeś też innego. Jak z tego poziomu, tego właśnie tej wiedzy, tego przeżycia, które masz w sobie, widzisz to swoje życie, szczególnie jego początek, tam gdzie, jak wiemy, no, najwięcej się zadziewa takich sytuacji, które mogą kłaść się później cieniem i utrudniać tam dalsze działanie. Jak myślisz, jak widzisz dzisiaj, co mogło być takim właśnie no, tym zasobem, który niestety wymagał później korekty?
4: To na początku kilka słów o mnie, o mojej historii. Też teraz sobie tak pomyślałam, że rzeczywiście te dobre kroki, warsztaty no, wymagają powrotu do tych historii. I pamiętam, że nigdy nie była to przyjemna, można powiedzieć, sytuacja, bo pierwsza moja myśl, no przecież ja nic nie pamiętam, moje życie było takie zwykłe, tak, bo moja rodzina, moi rodzice w takim światowym ujęciu nie są wyjątkowymi osobistościami. I też rodzina, rodzeństwo, mogę powiedzieć, była, że taka zwyczajna Polska, przeciętna, tak? Katolicka, gdzie rodzice chodzili do kościoła, ale raczej no, nie zabraniali, nie przeszkadzali w jakimś takim aktywniejszym naszym udziale. To ja czy siostra byłyśmy tutaj bardziej aktywne i mówię o tym dlatego, że to jakoś też kształtowało moją osobowość, moje relacje w rodzinie i też w szkole, wśród znajomych. I ja tak, po tych latach warsztatów mogę powiedzieć, że byłam taką osobą zamkniętą, nieśmiałą.
3: Jakiś powód był.
4: Tak, był powód i to przez wiele lat myślałam o sobie właśnie tak, że jestem nieśmiała, że jestem pokorna, taka cicha, jak na przykład Maryja, że słucham ludzi, że no, czasami się zdarzały takie przykre emocje, ale tak przyjmowałam to, że to tak powinno być, że ja w takich sytuacjach to bym no, tak nie robiła, bo to kogoś mogę tym słowem, czynem czy jakimś gestem urazić. I też no, byłam taka właśnie pokorna w moim myśleniu. I też bardzo, bardzo, teraz widzę, tak, zachowawcza, tak, i nie podejmujące działania, tak to już są moje refleksje. Była szkoła podstawowa, liceum, później studia, no i gdzieś tak cały czas trwałam w tej skromności też, tak to widziałam, nieśmiałości, ale też z czasem no, okazywało się, że te moje pragnienia, czy to relacji...
3: To, co było tłumione.
4: Tak, to było tłumione. No nic się w tym nie działo, tak? Nic się w tej dziedzinie nie działo. Ja jakoś trwałam cały czas, sobie myślę, teraz już wiem, tak, że w tych swoich strategiach, jakichś też maskach, lękach, tak, i znowu też pragnienia, tak, pragnienia relacji, rodziny, to tutaj nic się nie działo, mimo że nie wiem, byłam w duszpasterstwie akademickim, we wspólnotach różnych, nie izolowałam się w ten sposób tak zupełnie.
3: Czyli ten początek gdzieś taki niezauważony, może się nawet do końca nie wydobyty, co jest, skąd to się wzięło, no takim cieniem się położył dość konkretnym. Takiego zatrzymania, wycofania, takiej niepewności co do siebie, prawda? Jak to dzisiaj odkryłaś trochę? Wiesz może skąd to się wzięło? Co tak się tam takiego wydarzyło?
4: Tak, tak. Znowu tutaj już jestem na drugim obrocie. Niedługo będzie, no w zasadzie w tym roku jest 8 rok, jak jestem na dobrej drodze. I nie chciałabym nikogo zniechęcać, ale dopiero teraz, pracując, jakby krocząc na drodze.
3: To nie jest zniechęcanie, to jest tylko zachęcanie, żeby być permanentnie w tym procesie.
4: Tak, tak, tak, tak, tak. I ja też mówię to z zupełną szczerością i otwartością. No, dostrzegam to, że relacje w rodzinie, relacje między mamą, tatą, między rodzeństwem, tak, ja jestem drugą córką, tą środkową, no, miały tutaj wpływ, tak?
3: Nie były głębokie.
4: Tak, były głębokie i w sumie przez te lata do czasu rozpoczęcia warsztatów no, zupełnie były zakryte, zakopane. Tak, tak, tak, tak.
3: Takie właśnie poprawnościowe, tak?
4: Poprawnościowe i no, też to moje takie wyparcie i nieczucie tego. Ja też na tych pierwszym obrocie, spotkaniach różnych, no takie moje częste doświadczenie, że ale ja nic nie czuję, ja nic nie pamiętam, pustka, to wiedziałam, ale z drugiej strony coraz bardziej doświadczałam no, tych pragnień, że mam pragnienia, a one nie były spełniane, wypełniane, tak? Że też takie to czego co słyszałam, że moje emocje są o mnie, tak? One z czasem, nawet właśnie na spotkaniach, powoli zaczynały się pojawiać emocje, no i też no, myślę, że też no, rozpoznanie, tak?
3: Tak, nie tyle one się zaczęły pojawiać, bo one zawsze były, tylko zaczęła się uświadamiać, dotykać ich, nie? Pozwalać tak. Sobie na to, żeby je przyjąć.
4: Tak, tak. I może rzeczywiście teraz, no, po tych 8 latach, no, mam głęboką świadomość, że tak powinno być. Że no, potrzebuję, no ja potrzebowałam tyle czasu, żeby...
3: Tak jak teraz, to czujesz się lepiej ze sobą, nie?
4: Tak, żeby to wydostało się i myślę, że w taki bezpieczny sposób, tak?
3: No to ważne oczywiście, tak, gdzie, jak, przy kim. To jest na pewno bardzo istotne, bo gdyby nie było sprzyjających warunków, to pewnie ta nawet próba by zaowocowała cofnięciem się znowu, bo jednak ta strategia wycofania, tak, którą bardzo tam rozwinęłaś w swoim doświadczeniu, też takiego wycofania się z bliskich relacji międzyludzkich, prawda, nie? Głębiej to niebezpiecznie, no bo nie było tej głębokości w tej relacji rodzinnej, prawda? I to nie chodzi o to, że nie wiem, rodzice czy dom był B, tylko po prostu takie były warunki. Oni weszli w ten swój związek i swoją rodzinę z takimi możliwościami, które mieli i tyle, prawda? Natomiast to niestety odkłada się w nas jakimś tam właśnie cieniem, jak to mówimy, takim obciążeniem. O tyle w takiej sytuacji, jak mówisz o swoim doświadczeniu, trudnym do rozeznania, bo właśnie nie jest jakoś wyraźnie, nie zadziało się coś. Nikt mnie tam, nie wiem, nie krytykował, nie krzyczał, nie robił jakichś, nie wiem, wielkich krzywd. No pewnie jakieś tam krzyki i kary były, bo to zawsze tak jest, ale nie było to coś takiego spektakularnego, prawda? Więc wszystko było okej, okay, a okazuje się, że nie funkcjonuje tak jak przeciętny dorosły człowiek, tak?
4: Nie doświadczyłam właśnie gwałtownych sytuacji, ale też nie doświadczyłam tych dobrych, bliskich, bliskości.
3: No tak? właśnie, tak, nie było tej bliskości. No tak mówimy popularnie, że był chów, a nie było wychowu. Że było te wszystkie rzeczy takie potocznie rozumiane za obowiązki rodzinne są spełnione, a nie ma tej bliskości, tego głębszej tej relacji, prawda? Tego dotykania emocji, no bo rodzice jak nie umieją sami w swoich emocji przeżywać, to jak mogą pomóc w tym dziecku?
4: Też myślę, że mogę tak spokojnie teraz ze świadomością podzielić się, no, jakby relacjami z rodzeństwem, tak? Gdzie jestem w środku, starsza siostra, bardziej aktywna w moim, zarządzająca całym rodzeństwem, a czasami miałam wrażenie, że też całą tutaj życiem rodzinnym gdzieś...
3: Jak przystało na bohatera rodziny.
4: Tak. To się działo, tak? I ja też gdzieś przyjmowałam to, że tak musi być.
3: Za chwilę powrócimy z naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Moniką.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Moniką. Podzieliłaś się bardzo fajnie, dziękuję, z nami swoim doświadczeniem, swoim długo niezauważanym trudem dzieciństwa, prawda? A wreszcie te przebijające się niespełnione pragnienia, prawda? Przebijające się te potrzeby niezaspokojone, które każdy z nas przecież ma, a jak ich nie zaspokajamy, to one się gdzieś tam przechowują, ale potem zaczynają z nami trząść, prawda? W jakimś tam momencie twojego życia zaczęły się przebijać do ciebie, tak? No i widziałaś, że coś tu jest nie tak, coś z tym trzeba zrobić. I co? I podejmowałaś jakieś działania przed krokami, czy dopiero kroki? I dlaczego kroki?
2: Tak sobie przypominam i takich typowo terapeutycznych, zorganizowanych zajęć, warsztatów, terapii nie podejmowałam. No to już było sporo czasu temu i to nie było dostępne aż tak w takim zakresie, jak teraz możemy jakby znaleźć, tak? Ale myślę, że na przykład uczestniczyłam w rekolekcjach, w grupach, no, związanych z kościołem.
1: Czyli trochę szukałaś takiego, miejsc, w których mogłabyś coś z tym zrobić, tak?
2: Gdzieś głównie, no to były rekolekcje, tak? Czyli sprawy, można powiedzieć, czy rozwój duchowy, ale tam też pojawiały się takie elementy rozwojowe, można powiedzieć. I ja też no, starałam się z tego korzystać. Aczkolwiek no, po upływie i kiedy już czas minął, tak, młodość mija, ja nie czyja. Będąc w jednej wspólnocie, no ktoś powiedział mi o krokach, tak, że jest, są takie warsztaty, że warto. Ja wtedy pierwszy raz, jak usłyszałam, no to stwierdziłam, że to nie dla mnie. Takie rzeczy to nie, ale powiedziałam mojej siostrze jakoś tak przy okazji, no i ona skorzystała i zapisała się. Po czym...
1: Czyli siostra z zaskoczenia poszła wcześniej, tak?
2: Tak, tak.
1: To ta starsza siostra, tak?
2: Starsza siostra, tak. I ja myślę, że rok albo dwa lata temu, no przepraszam, trwało to, myślę, że właśnie te jakieś dwa lata, stwierdziłam, że jednak to dla mnie, tak? Bo
1: dojrzałaś do tego.
2: Tak, tak. Myślę, że siostra i też inne osoby z mojego kręgu też uczestniczyły wtedy i no, dzieliły się też. Mówiły o tym, na czym polegają kroki, ten warsztat, jakie są owoce. Ja widziałam, jakby słuchając ich świadectwa, że no to jednak coś daje, tak, coś się zmienia. I też konfrontowałam się ze swoim życiem i też właśnie uznałam, że no też potrzebuję coś zrobić, zmienić, tak, bo też ta no, pragnienie szczęśliwego życia, wpływu, tak, na życie, to wreszcie żyć, tak, to są słowa, które bardzo mnie zainspirowały, pociągnęły.
1: Czyli mimo tego, że miałaś jakąś niszę swoją, zajęłaś się czymś, coś tam robiłaś w tym życiu, miałaś jakąś pasję, to jednak nie do końca czułeś, że żyjesz.
2: Tak, dokładnie, że...
1: Taka bardziej wegetacja.
2: Wegetacja, że no jakby czas płynie, jestem starsza i takie doświadczenie, że to się dzieje. To się jakoś tam dzieje, a jestem wierna. Też w wymiarze zawodowym doszłam do takiego momentu, że no powinnam podjąć konkretne działania, tak? No bo czy awans zawodowy, czy chociażby no, takie pragnienie, potrzeba rozwoju. Gdzieś tam no, nie było perspektyw. I doświadczyłam, że nie ma wpływu na to, że to właśnie, jeszcze raz, dzieje się samo. Samo się...
1: Czegoś brakuje ci, tak, żeby podjąć takie świadome działania, tak?
2: Tak, to później mogę powiedzieć, że to było takie reaktywne życie, tak? Był jakiś bodziec, ja reagowałam, a nie byłam proaktywna, tak? Że gdzieś tam właśnie usłyszałam te słowa.
1: Skakałaś jak piłeczka, ale nie byłaś tym, kto ją rzuca.
2: Tak, i też zrodziło się we mnie takie pragnienie, żeby mieć wpływ na swoje życie i wreszcie żyć, tak? Już właśnie wszystkie te wyobrażenia o życiu, które miałam, trochę je zostawiłam, żeby... To pragnienie, myślę, że tam przebijało się bardzo mocno. No i już wiedziałam, gdzie wysłać, gdzie się zgłosić. Zapisałam się i czekałam, bo trafiłam na listę rezerwową i gdzieś tam później po roku, po pół roku rozpoczęłam warsztatę.
1: Okej. No miałaś jakieś doświadczenia, jak mówisz wcześniej, jakieś bycia w grupach, nie? Jakichś takich grupy, czy na rekolekcjach, czy grupy jakieś tam modlitewne, też są tak grupami dzielenia, nie? Czyli tak uczymy się troszkę takiego, odbyłem takie doświadczenie obcowania, dzielenia się, ujawnienia siebie przed ludźmi, więc to na pewno było pomocne do tej pracy grupowej, bo warsztat jest taką formą pracy w grupie, nie? Może nie jest to jakaś forma terapeutycznej pracy grupowej, ale praca w grupie, nie? I jak ci się na tym warsztacie, jak się odnalazłaś?
2: Odnalazłam się bardzo szybko, chociaż muszę przyznać, że miałam wątpliwości, tak? Myślę, że takie kluczowe, że będę potencjalnie wystawiona na mówienie o rzeczach takich intymnych, może indywidualnych, osobistych, może to jest lepsze słowo, do innych ludzi i jak to będzie, tak? Ale zasady, tak, to, że wszystko to, co mówimy na spotkaniu, taki kontrakt był omówiony i pamiętam dokładnie to doświadczenie, czy taką myśl, że po dwóch, trzech spotkaniach po prostu to spotkania były priorytetem, tak? Że to po prostu...
1: To, co się tam działo, niezależnie od tego, ile włożyłem, to jednak zawsze wynajmowałem, nie?
2: Tak.
1: Bo inni się dzielą, każdy ma inną oczywiście gotowość, inny poziom otwartości do dzielenia. Ale z tego, co wiem, na swoich grupach, ale też i generalnie w naszych grupach warsztatowych, jednak ta gotowość do dzielenia jest dość bardzo wysoka. Bardzo szybko się zaczyna to dzielenie.
2: Tak, dla mnie bardzo, bardzo ważne i do tej pory pamiętam to i ta zasada jest stosowana, że mówię to, co chcę. Tak, że tutaj mamy cały czas ten wybór, tą wolność, tak? I były momenty, kiedy mówiłam więcej, mówiłam mniej i też jakby obserwowałam, jak inne osoby się dzieliły.
1: Że bardziej adekwatnie, ile chcę, nie?
2: Tak, ile chcę, tak, dokładnie. Że mogę też nie powiedzieć, tak? Nie powiedzieć nic, powiedzieć, że nie chcę się dzielić i...
1: Ale pewnie miałeś też takie doświadczenia, może później było ich więcej, że nawet jeśli się nie chciałaś dzielić, to pod wpływem dzielenia innych, nie?
2: Tak.
1: Odpalało się, prawda?
2: Tak, to co tak naprawdę już usłyszałam na drugim obrocie, że to jest terapeutyczna moc grupy, tak? To, że samo słuchanie też pomaga.
1: Uwalnia, tak?
2: Tak, uwalnia i czasami myślę, że też przygotowuje, tak, do tych kolejnych kroków. Może na początku tematu nie mam nic do powiedzenia, ale słuchając innych, to jest takie powolne dochodzenie do gotowości, tak, że ja mogę teraz, przychodzi ten moment i ja też mówię. Tak, mówię to, co mówię, co...
1: No i też takie doświadczenie, szczególnie na początku właśnie w tych pierwszych grupach, w pierwszym obrocie, że słyszę czasami z zaskoczenia, że inni mówią o takich sytuacjach czy problemach, które ja ze wstydem ukrywam, bo jak to przecież to na pewno tylko ja taki jestem, nie? Tak, a się okazuje, tak, że tak, nie, tak, sami tak. Kosmici, nie?
2: Tak, to ja absolutnie potwierdzam, pamiętam cały czas ten komentarz i w formie, że i nikt trupem nie padł. Ja mówię tutaj pierwszy raz gdzieś. To jest też kwestia wypowiedzenia, tak? To jest moje doświadczenie rzeczywiście, że wypowiedzenie na głos i...
1: Zmienia stosunek do wydarzenia.
2: Tak.
1: No właśnie. No dobrze, czyli ten początek, przez siostrę, tak? Obserwacja osób, które są, a potem ośmielenie się i wejście własnemu w proces. A jakieś trudności były? Pamiętasz jakieś trudniejsze momenty na tym procesie tego warsztatu?
2: Na pewno to, o czym już wcześniej wspominałam, no, praca, znaczy własne jakby zmaganie się z tym, co czuję, czego nie czuję, czego doświadczyłam, czego nie doświadczyłam. To chyba, no to jest moje doświadczenie, tak, że rzeczywiście...
1: No w tym takim małym kontakcie, przez tak. Brak tych uświadomień emocji, ten mały kontakt dotychczasowy ze sobą, no kiedy zaczynałem pracować, zapraszają do tego, żeby odkrywać, no jest takim trudem, mozołem takim nawet, nie?
2: Tak. Zawsze chętnie przychodziłam na spotkanie i gdzieś, tak jak wspominałam, to jest priorytet. Staje się naprawdę ważną częścią życia, programu.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Moniką. No już dużo wiemy o Tobie, dużo powiedziałaś o swoich przeżyciach, o takim zmaganiu się w tym procesie, tak? I takim, nie wprost o tym mówisz, ale słychać z takim trudem w niecierpliwości, w chęci uzyskania tych zmian, prawda? Mówię, że to było takie na końcu poprzedniego spotkania, wejścia, że ten czas, nie? Że ten proces był rozłożony w czasie i ten czas wcale tak szybko nie następował, prawda? No to jest pewnie też taka konsekwencja tego, że w Twoim przypadku, ale to myślę, że większość osób, które przychodzą na warsztat, chociaż rzeczywiście coraz więcej przychodzi osób młodszych, przychodzą w takim momencie życia, że już to życie jest, no, że tak powiem, dobrze rozkręcone, prawda? I kiedy się konstatuje, że ono mogło się inaczej kręcić, albo że nie wykręciło tego, co my byśmy pragnęli, chcieli, to zaczyna do nas docierać, no to jesteśmy troszkę sfrustrowani, prawda? Troszkę tacy zniesmaczeni. I wtedy ta, tak zgorzniali może nawet trochę, prawda? I wtedy ta chęć, potrzeba, oczekiwanie jest takie większe, silniejsze. I często to się zdarza, no szczególnie na pierwszych obrotach, że właśnie osoby przychodzące chcą szybkiej zmiany, szybkiego jakiegoś korzyści, szybkiej jakiejś zaowocowania. No a to, jak to się mówi w przysłowie, owoce nagle, to po diable, prawda? To tak nie działa. I to, co mówisz właśnie o tym twoim odczuciu w tym dzieleniu, w tym byciu w grupie takiej wartości, mówisz, że to stało się jedną z najważniejszych sytuacji w danym momencie, prawda? Bo dopiero gdy ten proces zacznie odkrywać prawdę o nas, to możemy coś z nią robić, nie? Jakieś efekty wyciągać. A jak nie odkrywamy, tylko byśmy chcieli zmiany, to byłaby kolejna skorupa.
2: Ja z tego, co pamiętam, pierwszy obrót zakończył się... Może nie zakończył się. Ja rzeczywiście miałam doświadczenie wpływu na swoje życie, tak? Jakby...
1: Zaczęłaś odczuwać, że możesz coś z tym życiem robić, tak?
2: Tak, tak. Bardzo cenna była taka psychoedukacja podstawowa, tak? Poznanie, zrozumienie, czym są emocje, nazwanie, przykłady, tak, doświadczenie.
1: Rozumienie siebie, prawda?
2: Tak, tak, tak. Także zakończył się pierwszy obrót, no i zaczęłam rzeczywiście wreszcie żyć.
1: Tak? Wdrażać w życie te zmiany.
2: Tak. Wdrażać w życie i mając w pamięci siebie, tak, przed
1: właśnie widziałaś, duży to
2: tak,
1: była duża jakość zmiany?
2: Zdecydowanie, tak, że no już nie byłam taką osobą cichą, zamkniętą, niewyrażającą siebie. Potrafiłam nawet wchodzić w takie sytuacje konfliktowe z pełną świadomością i przyznawałam sobie prawo, że ja tak mam. I też wiedza
1: taka
2: o tym,
1: uczciwość,
2: że...
1: uczciwość wobec siebie. Ja się na coś nie zgadzam, to artykułuję, nie?
2: Tak, tak. I że ktoś może mieć inaczej i to jest w ogóle okej. Okay, tak, tak, tak, tak. Że tutaj i też w wymiarze takim zawodowym, tak sobie myślę, że najwięcej tutaj się działo. Aczkolwiek w wymiarze osobistym i relacyjnym tutaj były mniejsze sukcesy.
1: No ale też tak było w Twoim życiu, że tak. Życie zawodowe zajmowało znaczącą tak. część tego życia, prawda?
2: Tak, tak, tak. Gdzieś pracowałam dalej i też byłam otwarta, podejmowałam pewne działania, czy nowe właśnie grupy, wspólnoty, żeby też tutaj rozwijać
1: się. Ośmieliłaś się relacyjnie, tak?
2: Tak, tak, tak, tak. I moja reakcja, moje zachowania były znowu jeszcze raz inne, tak? Widziałam tutaj postęp, aczkolwiek przyszedł taki moment, w którym doświadczyłam, że no jednak nie tak, nie mam takiego wpływu na to moje życie, jakbym oczekiwała. W takim ujęciu, no, znaczy bardzo zwyczajnym, tak? Gdzie znowu te pragnienia, których byłam świadoma, no okazało się, że się nie spełniają, że doświadczam wielkiego trudu. No i potrzebuję jeszcze raz przejść tą drogę, tak?
1: Czyli jest zmiana, ale ta zmiana jeszcze nie była satysfakcjonująca we wszystkich aspektach życia. Tak. Chociaż też myślę, bo to pamiętam, mówiłaś o tym, jeśli pozwolisz, to przypozwę, że właśnie taką zmianą, zauważyłaś tą zmianę, że będąc inną, wchodzącą w nowe relacje, te relacje wyglądały inaczej. Prawda?
2: Tak,
1: nie?
2: Tak,
1: że to takie było znaczące, że one wyglądały po prostu inaczej.
2: Tak, dokładnie. Czy ta praca, którą wykonałam na pierwszym kroku, ta moja zmiana, tak? No bo to ja mogę zmienić się tylko ja, nie inni, tak? To też przekłada się na inne relacje, inne funkcjonowanie.
1: Wnosimy tak? Co innego w relacje, prawda? Szerszy kontekst naszej osobowości, wtedy ona inaczej ta relacja wygląda, nie? I ten lęk przed bliskością już nie jest tak silny.
2: Dokładnie. Myślę, że też cała ta wiedza, doświadczenie pierwszego kroku i też mojego pierwszego obrotu, tak, pomogła mi w ogóle podjąć decyzję, żeby no jeszcze raz przejść przez kroki.
1: Przez warsztat, bo kroki to robimy cały
2: tak.
1: czas.
2: Przez warsztat. Tak, drugi obrót, myślę cały czas o tym, że no, wiedziałam, że to nie jestem bezradna, tak? Gdzieś doświadczyłam bezsilności, że znowu reaguję tak, mam takie oczekiwania, ktoś tych oczekiwań nie spełnia. No to tak, tutaj przypomniałam sobie, też znowu widziałam, moja siostra znowu tutaj mnie poprzedziła. W tej pracy.
1: No tak, siostra kończy.
2: Tak. Rozpoczęłam drugi obrót i mogę powiedzieć, że teraz to się dzieje.
1: No właśnie, a jaka różnica? No przecież to jest w końcu to samo, ten sam program. To jaka różnica tak z twojego punktu widzenia?
2: Tak, różnica jest taka, że pierwszy obrót to jest takie przygotowanie. To zresztą pamiętam z pierwszych spotkań z tobą, Jacku, i absolutnie to potwierdzam, że takie uświadomienie, tak, że rzeczywiście może takie łagodne wprowadzenie, pokazanie, jak można funkcjonować, a dopiero kolejne podejście i myślę, że nie ostatnie, tak? Do tych treści, do siebie też pozwala to tej zmianie zaistnieć rzeczywiście. No też jestem starsza, na innym etapie, kolejnym etapie życia swojego, tak? I to powoduje, że mam doświadczenie, doświadczam no, tych zmian głębiej.
1: Masz też doświadczenie procesu, wiesz już, jak ten proces wygląda, prawda?
2: Tak.
1: Więc bardziej jesteś świadoma tego, co się dzieje i co się będzie działo. Otwartość jest inna, nie?
2: Dokładnie, że...
1: Determinacja większa, nie?
2: Myślę, że gdzieś na pierwszym obrocie też była o tym mowa, ale teraz ze spokojem, takim doświadczeniem tego, przeżyciem, wiem, że moją trudnością, czy tym, co powodowało, że moje życie było takie, nie inne, było unieważnianie siebie. Niska w ogóle wartość swoja.
1: I udało to ci się nazwać na drugim obrocie, nie?
2: Tak.
1: To jest takie bardzo ważne, nie? Nazwanie tego, co jest tym istotą tego mojego trudu.
2: Tak, że teraz nawet czasami zdarza mi się całkiem niedawno, tak? Myśleć jak reagowałam i też, ale już zatrzymuję te myśli i no, wracam do tego, że jestem ważna, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Tak, tutaj w kontekście...
1: Najukochańsze.
2: Tak. I to jest niesprawiedliwe. Mówiąc delikatnie, myślenie, że ja, to była wielka niesprawiedliwość, którą sobie sama...
1: Krzywda, którą sobie wyrządzamy. Tak. Oczywiście nie mamy świadomości, że siebie krzywdzimy, ale to w konsekwencji tych właśnie doświadczeń z dzieciństwa ciągle odrzucamy siebie, nie godzimy się na siebie, wymyślamy lepsze wersje siebie na siłę, a to wszystko jest nieprzyjęciem tej rzeczywistości, która we mnie jest.
2: Także jakby kolejny raz powtórzenie tych kroków sprawia, że no przyjmuję, właśnie jestem w stanie to przyjąć, zaakceptować, że właśnie moi rodzice byli tak, funkcjonowali jak...
1: Dali to, co mogli.
2: Tak. I już tutaj nie wchodzę w przeżywanie tego, przeżuwanie tego jeszcze raz, tak? Tak było.

0: cofnie się czas, dla ciebie też.
1: Radio Warszawa, 106,2 FM.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
4: Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni, podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie. Szczęść Boże!

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 149 i 150. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Praca nie jest zwykłym narzędziem, lecz wyraża i pomnaża godność naszego życia. Jest ona wymogiem wpisanym w ludzką kondycję, zwyczajną drogą do dojrzałości, rozwoju i samorealizacji. W tej optyce pomoc materialna dla biednych pozostaje czasem konieczna w sytuacjach kryzysowych. Nie może jednak stać się jedyną odpowiedzią, ponieważ celem jest zapewnienie każdemu warunków do godnego życia poprzez własną pracę. Dzisiaj splot automatyzacji, robotyki i AI szybko przekształca samą strukturę pracy. Mówi się, że przyniesie to dla wszystkich wielkie udogodnienia. W rzeczywistości jednak nowe sposoby pracy niekoniecznie są lepsze, ponieważ choć sztuczna inteligencja obiecuje wzrost wydajności poprzez przejmowanie rutynowych zadań, często wymusza na pracownikach dostosowanie się do tempa i wymagań maszyn, zamiast być projektowaną jako wsparcie dla ludzi. W efekcie, wbrew zapowiadanym korzyściom, obecne podejścia do AI mogą paradoksalnie prowadzić do obniżenia kwalifikacji pracowników, poddawania ich automatycznemu nadzorowi oraz sprowadzania ich do roli sztywnych i powtarzalnych czynności. Konieczność nadążania za tempem technologii może osłabiać poczucie sprawczości pracowników i tłumić ich zdolność do innowacyjnego myślenia, której oczekuje się od nich w miejscu pracy. Właśnie po to, aby uniknąć takiego wynaturzenia, należy projektować systemy skoncentrowane na osobie, a nie jedynie na wydajności.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: My wchodzimy na tę drogę budowania właściwych relacji. Korzystamy z tej mowy Boga w stosunku do Jeremiasza, gdzie pokazana jest wielka godność Jeremiasza. Bardzo Bogu zależy, żeby Jeremiasz to podjął i wypełnił, bo sytuacja jest trudna. I my jesteśmy na tej samej drodze. Poczytujmy to sobie za zaszczyt i wspierajmy się w wypełnianiu tej wielkiej, pięknej, świętej misji. I już teraz Wam bardzo dziękuję za każdy, powiedziałbym, odruch serca i takie pełne wiary, miłości, podejmowanie tego trudu. Nie lękajmy się. I też niech do nas, do naszych serc nie dochodzą takie sygnały, cóż my możemy. Możemy wiele. Nie do nas jednak należy zapewnienie owocowania. I nie trudźmy się przy tym, żeby to nasze posługiwanie oceniać. To jest swoisty zasiew, ale on jest konieczny.
1: Dobre słowo pasterzy.